0: To już 25 minut po godzinie 6 i teraz porcja informacji o tym zaczynamy, czego ubywa. Tak, tak, moi drodzy, może to dla niektórych zaskoczenie, ale ubywa. Jest coś takiego, czego jest coraz mniej na niebie, bo sprawdzamy te informacje kalendarzowe, można tak o nich powiedzieć. Faza księżyca jest taka, że właśnie tego pana, którego nocami, wieczorami widać się na niebie, jest coraz mniej, ale z drugiej strony przecież są dobre informacje na temat długości dnia. 15 godzin 10 minut to jest dzień, który jest dłuższy od najkrótszego, już o całe 7 godzin i 28 minut, aż wierzyć się nie chcę.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.
0: A będzie tylko lepiej z tą długością dnia jeszcze przez ponad miesiąc, moi drodzy. Pozostaje życzyć dobrego dnia i Jula to właśnie czyni.

0: To była Jola, to był polski hit, a już za kilkadziesiąt sekund pierwsze dziś wydanie wiadomości lokalnych. Mam nadzieję, że jak najwięcej tych bardzo dobrych.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
4: Widzisz, że dzieje się coś interesującego. Jesteś świadkiem ciekawych wydarzeń. W pracy, w szkole, na ulicy albo na koncercie. Masz kamerę albo choćby telefon komórkowy. Nakręć to i podziel się z nami swoim wideo. www.lk.tv. To lokalny kanał wideo Radia LK. lk.tv. Radio LK. Lokalne radio.
0: Minęła 6:30.
1: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, witam. Policja ustala okoliczności wczorajszego wypadku w Kościanie. Przy szkole podstawowej nr 3 doszło do potrącenia 9-letniej dziewczynki jadącej na rowerze przez przejście dla pieszych. Wstępnie ustalono, że 23-letnia kierująca samochodem osobowym potrąciła dziecko, które przejeżdżało przez pasy. Dziewczynka upadła na jezdni i została przewieziona do szpitala na badania. Na szczęście doznała jedynie ogólnych potłuczeń. Kierująca była trzeźwa. Policja bada, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa, jednak jej widoczność mogła ograniczyć nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Z kolei dziecko nie powinno przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych. Funkcjonariusze ustalają także właścicieli źle zaparkowanych aut i apelują o ostrożność w rejonach szkół oraz nieparkowanie w pobliżu przejść, gdzie ogranicza to widoczność. Sąd rozstrzygnął sprawę domku masztalerza w Kościanie. Nieruchomość została przejęta przez miasto, co otwiera drogę do rozbiórki zniszczonego i niebezpiecznego budynku w centrum miasta. Przypomnę, obiekt od lat popadał w ruinę i stwarzał zagrożenie. Po wykreśleniu go z rejestru zabytków oraz śmierci właściciela sprawa trafiła do sądu.
5: Wszyscy spadkobiercy, oni formalnie się zrzekli spadku po zmarłym, członku ich rodziny, a to jest tylko taka kwestia, że sąd jakby to musiał utrzymać w mocy, że ten spadek został zgodnie z prawem przekazany na rzecz gminy miejskiej Kościół.
6: Teraz co dalej w takim razie? 7 dni do uprawomocnienia i co dalej?
5: Tak, 7 dni do uprawomocnienia, w tym momencie będziemy przygotowywać, bo to już wtedy będziemy formalnym właścicielem tego, tak? Będziemy mieli pełną władztwo nad tym budynkiem. Przygotowujemy dokumentację dotyczącą rozbiórki tego domu i będziemy szukać wykonawcy, by to zostało w jak najszybszym czasie rozebrane.
1: Mówił burmistrz Kościana Sławomir Kaczmarek. Na razie nie wiadomo, jakie będzie dalsze przeznaczenie działki, na której stoi obecnie domek masztalerza. Rodzina 19-letniej Zuzi z Klonówca zwraca się o wsparcie. Pieniądze są potrzebne na budowę windy, która umożliwi bezpieczne przemieszczanie dziewczyny. Zuzia od urodzenia zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym i szeregiem innych schorzeń, które sprawiają, że wymaga całodobowej opieki, a transport na rehabilitację czy wizyty u lekarza staje się z każdym dniem trudniejszy. Znoszenie i wnoszenie dziewczyny po schodach kilka razy dziennie staje się barierą nie do pokonania.
7: No jest mi coraz ciężej ją nosić. Z racji tego, jesteśmy zmuszeni postawić taką windę, ponieważ zostanie więźniem własnego domu. Nie będzie spacerów, nie będzie wyjazdów do szkoły, a to też są jeszcze wizyty u lekarzy. Wiadomo, że mamy lekarzy, którzy przyjeżdżają do domu, no ale są też lekarze specjaliści, do których my musimy niestety dojechać. Więc siłą rzeczy, no jesteśmy zmuszeni tak postawić to, a sami no, nie jesteśmy w stanie tego z własnych środków pokryć.
1: Mówi mama Zuzi Patrycja Biała. Koszt budowy windy w ich miejscu zamieszkania wynosi 115 tysięcy złotych. Rodzina zbiera również środki na dalszą, kosztowną rehabilitację.
4: Radio LK, lokalne radio.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
3: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
7: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
0: Reklama.

Niecałe 19 minut do godziny 7 na zegarze. Dobrze posłuchać z samego rana miłego dla ucha wokalu. Panie będą rządziły jeszcze przez najbliższe minuty, przynajmniej na antenie Radia Elka, bo już za chwilę duet dla niektórych zupełnie niespodziewany, dla innych spodziewany, no bo panie nie tak dawno złożyły obietnicę, że coś razem nagrają. No i oto są Madonna i Sabrina Carpenter w jednym singlu, Bring Your Love. Power Play.

0: tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
1: Dzisiaj o 10.15 gościem Jarka Adamka będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak. Będzie mowa o bezpieczeństwie, polityce międzynarodowej i o ustroju państwa. To o 10.15. O tym się mówi.

0: reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
3: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG, zawsze chciałam je mieć.
3: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
0: Reklama.

nieco ponad 5 minut do godziny 7, za nieco ponad 5 minut posłuchamy najświeższych wieści z kraju i ze świata, także najnowszych wiadomości sportowych, a około 7.15 bawimy się, moi drodzy, i zdobywamy nagrody. Jakie? O tym już za kilkanaście minut.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
6: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, sklep Trafika, Apart, Canal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, siłownia Just Gym, biuro podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
7: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
8: Minęła siódma.
9: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
10: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
11: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
9: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. A dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
12: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
9: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 zł za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina trzecia. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
13: Radio Elga, lokalne radio.
14: Już 5:05, wtorek, 5 maja. Dziś Irena, Teodor i Waldemar od rana przyjmują życzenia z okazji imienin. Pozdrawiamy także leśników i drzewiarzy. Dziś ich święto, do końca roku 240 dni.
15: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
16: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
9: Reklama.
14: Przelotne opady deszczu w prognozie na dziś i już są miejsca w naszym regionie, gdzie aktualnie przydają się parasolki. Temperatura pójdzie w górę dzisiaj do 22 stopni Celsjusza i z biegiem czasu też więcej słońca ma pojawić się na niebie, bo na razie to chmury jednak przeważają. Kolejne dni chłodniejsze trochę, jutro do 19, w czwartek do 14 stopni Celsjusza, ale od piątku znów ma być coraz cieplej, a w przyszłym tygodniu gorąco, wręcz upalnie, bo zapowiadane są temperatury na poziomie 25-26 stopni Celsjusza, a wczoraj było jeszcze trochę więcej. Dziś już nie są aż tak bardzo optymistyczne i aż tak bardzo letnie te zapowiedzi. Ciśnienie powietrza 1011 hektopaskali.
9: Reklama.
17: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo Jagiełły 8A.
18: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
9: Reklama.
19: Autopromocja.
20: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
21: W Paryżu działa. Londyn ok.
22: W Madrycie super.
23: Sydney też działa.
24: I Warszawa też słucha.
20: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
19: Autopromocja.
9: Reklama.
25: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden. Twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
9: Reklama.
26: Czas na wiadomości sportowe.
27: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalena Netto rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Frencho te starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurkacz, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
1: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych. To było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się sześciu zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
27: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie trzy gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej.
2: Reklama.
25: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Selgarden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Selgarden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
2: Reklama.
3: Wiadomości żużlowe, Michał Konieczny. Na początek Gorzów. Dziś ruszają rozgrywki Ekstraligi U24. Drużyna Polkoper, Agromiks Unia Leszno w składzie. Emil Konieczny, Marcel Juskowiak, Kacper Mania i Cooper Russian na pierwszy turniej wybiera się do Gorzowa, gdzie obok gospodarzy rywalami będą drużyny z Zielonej Góry i Wrocławia. Unia trzecia w Grudziądzu. Wczoraj na torze w Grudziądzu rozegrano piątą rundę Pucharu Ekstraligi w klasie 500R. Mająca 20 punktów, Unia Leszno zakończyła te zmagania na trzecim miejscu. Na dorobek leszczyńskich byków złożyli się Dawid Oscenda 11 punktów, Paweł Silski 5 punktów i bonus i Piotr Morawiak 4 punkty. Zawody wygrała mająca 25 punktów Stal Gorzów. Startowali w lidze angielskiej. Wczoraj w lidze angielskiej startowało dwóch żużlowców leszczyńskich byków. Ben Cook, zdobywca 7 punktów i 2 bonusów, i Cooper Russian, który do mety dowiózł 6 punktów i 3 bonusy. Ich drużyna Kingsling przegrała na torze Ipswich 40-50.
2: Reklama.
4: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
19: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
4: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
19: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
4: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
19: Do swych składów pięknie zapraszają.
4: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
24: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
28: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
29: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania. I złom z głowy, bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11. Narożnik z Leśną przed Zaborowem.
30: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
31: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska.
0: Zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
30: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
0: W Miasteczku Zdrowia badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
30: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru Zalewski.
0: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie może cię tam zabraknąć.
5: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
29: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Super ceny. Herbata Lipton Yellow Label. 92 torebki. 11,99. Mleczko kokosowe Olala. 400 ml. 3,99. Oraz brzoskwinie w syropie Olala. 850 ml. 5,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
7: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
2: Reklama.
14: Kwadrans po godzinie 7 na zegarze, czas na konkurs, czas na nagrody w naszym konkursie, w naszej zabawie, która nazywa się Co tam się dzieje, moi drodzy? Na 65 529 55 29 to numer telefonu, pod który należy dzwonić. Kto będzie za chwileczkę wiedział, co tam się dzieje, albo przynajmniej mocno się domyślał, albo chociaż trochę się domyślał. Dwudniowy bilet na Euforia Festival 2026. Ten festiwal od 26 do 28 czerwca w nowym miejscu. W tym roku na plaży ośrodka Sadyba w Boszkowie, to przy Starkowskiej 26, 26, 28 czerwca. Kto ma wolne, niech już sobie teraz planuje, dzwoniąc do naszego konkursu i próbując zdobyć nagrody. Kto ma już zaplanowany, niech te plany zmieni, jeśli zdobędzie dwa bilety na Euforia Festival 2026. Co tam się dzieje? Dźwięk po raz pierwszy.

0: 65 529 55 29. Dzień dobry, kto z drugiej strony?
1: Cześć, Paweł z tej strony.
0: Cześć, Paweł. Co tam z samego rana
1: pytam,
0: myślisz
1: może,
0: na temat?
1: Pytam, może jest to może ucieranie w moździerzu?
0: Nie, to nie jest ucieranie ziół w moździerzu ani niczego innego. 65 529 55 29. Dźwięk po raz drugi. No to może nie czekamy do końca, odbieramy telefon. Dzień dobry, kto z drugiej strony?
2: Dzień dobry, czy to jest dmuchanie w butelkę?
0: Nie, to nie jest dmuchanie w butelkę. Dzięki, pozdrowienia. 65 529 55 29. No i kto wie, co tam się dzieje, co tam się wyprawia? Coś szklanego chyba tam jest. Dzień dobry.
3: Czy to się przesuwanie słoika?
0: No, chociaż to mógłby być ten dźwięk, ale to nie o to chodzi w tej czynności, która tam jest zarejestrowana. Jakaś druga próba, bo jest coś na rzeczy. Nie. To nie jest przesuwanie miski ani też słoika, ale dobrze zaczynacie, moi drodzy, kombinować. Jest taka czynność, o którą wielu się pokusiło, jeżeli nie z czystej ciekawości, no to chociaż ciekawości, czy to faktycznie działa. Dzień dobry, dziękujemy. Bardzo szybki telefon, szybko odłożony. Niestety 65 529 55 29, dwa bilety, podwójny właściwie bilet, jeden podwójny bilet na Euphoria Festival 2026. To na początek wakacji taka właśnie impreza i takie bilety do zgarnięcia w naszej porannej zabawie. 65 529 55 29. Co tam się dzieje? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, czy to jest przesuwanie szklanką, nie wiem, po jakimś tam stole albo po czym?
0: Po czym?
4: Po jakimś, nie wiem, po stole albo po jakimś tam...
0: A z tą szklanką to tak się... Ja kiedyś... No to chłopaki chyba bardziej mają do czynienia z takimi rzeczami. Robiliśmy dziureczkę w puszce, czy to po groszku, czy na przykład kukurydzy, i tam sznureczek od jednej puszki do drugiej i taki telefon się z tego tworzyło. Na przykład można się było porozumiewać w ten sposób. Znany instrument, urządzenie rozmówczyni mojej?
4: Nie, koniecznie.
0: No i to służyło do komunikacji, a jeżeli mamy do czynienia z mieszkaniem w bloku na przykład i tam słyszymy, że coś tam za ścianą się dzieje u kogoś tam po drugiej stronie ściany, to jest...
4: Może być to, że znaczy nie wiem, na szklanka przyłożona do, nie wiem, do ściany, ścianie...
0: No właśnie, szklanka przyłożona do ściany, to nie tam, żeby ze wścibskości, a skąd człowiek tak nieraz przykładał takie szklanki do ściany, żeby po prostu posłuchać, sprawdzić, bo mówili, że to tak działa i to i działa?
4: No, nie zawsze.
0: Nie zawsze, a sprawdzała kto? Jak na imię? Zwyciężczyni Monika. Naszego konkursu. Monika?
4: Tak.
0: Monika, która czasami tam sąsiedzi Moniki teraz muszą siebie mieć na baczności, bo Monika czasami tak sobie przyłoży szklankę do ściany, posłucha, czy to działa jeszcze, na przykład sprawdzając po raz kolejny, bo może przestało działać na przykład takie przykładanie szklanki. Przykładanie szklanki do ściany, czy tam lepiej słychać. Ale jest coś na rzeczy, to rzeczywiście działa, słychać lepiej, nie? Wiem coś o tym, no nie będę ukrywał, że sprawdzałem też. Z czystej ciekawości oczywiście, tylko i wyłącznie. Monika, początek wakacji zaplanowany?
4: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie? No to już tak właściwie, bo 26, 20... Aha, chyba, że to jest jakiś prezent dla kogoś zdobyłaś na przykład w tym momencie.
4: No, tak właśnie chciałam do dzieci, tak.
0: Aha, czyli jednak dzieciaki będą szczęśliwe w tym momencie w Bożkowie, spędzając sobie weekendzik wakacyjny już, bo 26, 28 czerwca. Euforia Festiwal 2026 na plaży ośrodka Sadyba w Bożkowie w tym roku będzie się odbywał właśnie we wspomnianych dniach. A kto tam pojawi się na scenie, właściwie na scenach w ciągu tych dni, to możecie sprawdzać łącznie z Moniką oczywiście, którą też zapraszam do naszego portalu lk.pl. W co, gdzie, kiedy, Moniko, droga Euforia Festival, jest taka informacja i tam sporo wieści na temat tych, którzy pojawią się na scenie. Między innymi nasz kolega DJ Inox będzie jednym z grających DJ-ów na Euforia Festival. Fajnie, nie? Moniko, droga, bardzo proszę, nie odkładaj słuchawki. Za moment jeszcze parę informacji na twój temat sobie zapiszę.
4: Dobrze.

0: Reklama.
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: I czekaj, na pewno łapki?
1: Aj,
2: coś poszło nie tak.
1: A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
4: Okej, filtruj trzy pokoje parterowy taras blisko parku.
5: O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
6: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
5: Odpowiedź jest prosta. Bank spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
6: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
7: Bank spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bswskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
10: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
11: Galeria Leszno.

0: Jastarówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
1: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
2: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605-292-292. Powtarzam, 605-292-292. Elka Taxi. Twoja droga do oszczędności.
3: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w Piastach.

0: Gdańska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
1: Reklama.
2: Radio Elka, lokalne radio.
3: Minęła 7:30.
1: Czas na wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, zapraszam. Egzamin z języka polskiego za nimi dla niektórych maturzystów był najbardziej stresujący, bo pierwszy. Wczoraj abiturienci mogli wybrać między zagadnieniami dotyczącymi wpływu pracy na człowieka i jego rzeczywistość oraz refleksją nad tym, kiedy dla człowieka istotne staje się to, jak postrzegają go inni. Tematy zaskoczyły, ale nie były tragiczne, przyznali naszej reporterce maturzyści Gostyńskiego Liceum. Przed nimi kolejne wyzwania.
4: Myślę, że już najwięcej już jest za nami i teraz tak właściwie to tylko formalność pozostała. Jeszcze jedynie można powiedzieć, że matematyka rozszerzona może być cięższa i to nawet bardzo, ale nie wiem, jestem dobre myśli też.
5: No ja podobnie, ten polski się tak najbardziej stresowałem, może to też pierwsza matura i teraz już będzie z górki, no i ta matematyka rozszerzona, tego się boję.
1: Póki co przed nimi matematyka na poziomie podstawowym, początek egzaminu o 9:00. Trwają wykopaliska archeologiczne w ruinach kościoła świętego Marcina w Gryżynie. Badania mają potwierdzić historyczne teorie oraz zabezpieczyć odkryte artefakty i pochówki, mówi Stanisław Budziński, koordynator działań.
6: W tej chwili trafiliśmy na pochówki mieszane, co wskazuje na to, że w obrębie obiektu kościoła dochodziło już do wielu penetracji gruntowych. Natomiast z drugiej strony udało się w tej chwili trafić na pochówki wskazujące na okres średniowiecza. Pojawiły się pierwsze artefakty związane z tym okresem. Trafiliśmy również na ceramikę, fragmenty ceramiki wskazujące na wczesny i późny okres średniowiecza. Wszystkie zasoby będą po przebadaniu i konserwacji dostępne w Muzeum Kościańskim.
1: Naukowcy podkreślają, że najcenniejsza jest wiedza o życiu dawnych mieszkańców tych terenów. Prace będą kontynuowane. Piloci z Leszna z powodzeniem rywalizowali w międzynarodowych zawodach szybowcowych w niemieckim Kliks koło Budziszyna. W sumie wystartowało tam 7 reprezentantów Aeroklubu Leszczyńskiego. Najlepiej zaprezentował się Tomasz Krok, który zajął 2 miejsce w klasie klub, a 7 był Paweł Głowacki. W najsilniej obsadzonej klasie 18-metrowej liczącej 40 pilotów Szymon Rawecki uplasował się tuż za podium na 4 miejscu. Para Jarosław Kajoch i Witold Szefner zajęła 13 lokatę, Paweł Wojciechowski był 19. W klasie 15-metrowej jedynym Polakiem był Maciej Adamski, również z Aeroklubu Leszczyńskiego, który zakończył rywalizację na 8 miejscu. W zawodach w Kliks wystartowało ponad 100 pilotów z całej Europy. Przy sporcie zostajemy, choć zmieniamy dyscyplinę. Poniedziałek nie był dniem wolnym od żużlowych emocji. Zawodnicy leszczyńskich Byków rywalizowali równolegle na 2 torach w Grudziądzu oraz na Wyspach Brytyjskich, gdzie ścigano się w Ipswich. Szczegóły zna Michał Konieczny.
7: Młodzież z Leszna wybrała się do Grudziądza, aby wziąć udział w 5. rundzie Pucharu Ekstraligi w klasie 500R. Zawody zakończyły się zwycięstwem Stali Gorzów, która zgromadziła 25 punktów. Drugie miejsce zajęli gospodarze z dorobkiem 22 punktów, natomiast 3. lokata przypadła zawodnikom leszczyńskich Byków, którzy uzbierali 20 punktów. Na wynik Unii złożyli się. Dawid Oscenda zdobył 11 punktów, Paweł Silski dorzucił 5 i bonus, a Piotr Morawiak zakończył zawody z dorobkiem 4 punktów. Równolegle ściganie toczyło się także w lidze angielskiej. W barwach drużyny Kingslin wystąpiło 2 żużlowców leszczyńskich Byków, Ben Cook oraz Cooper Rushen. Pierwszy z nich zdobył 7 punktów i 2 bonusy, natomiast drugi wywalczył 6 punktów i 3 bonusy. Ich zespół musiał jednak uznać wyższość rywali, przegrywając na torze w Ipswich 40-50. W ekipie gospodarzy dobrze zaprezentował się wychowanek Unii Leszno Tobiasz Musielak, który zdobył 7 punktów, dokładając istotną cegiełkę do zwycięstwa swojej drużyny.
1: Więcej informacji z regionu w portalu lk.pl, a my usłyszymy się o 9:00.
2: Radio Elka, lokalne radio.
8: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Maki. Skup żyw za ziemnicę. Telefon 601-191-944.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
0: Jak sezon rowerowy, to salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy!
8: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestr i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
0: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
9: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
10: Reklama.

Niecałe 15 minut do godziny 8 teraz na zegarze. Mniej więcej pół godziny temu przy okazji naszego porannego konkursu Co tam się dzieje? Rozmyślaliśmy o początku wakacji, bo tego dotyczyła też nagroda na pierwsze dni wakacji festiwal Euforia, festiwal, który odbędzie się w Bożkowie. Ale teraz jesteśmy myślami przy dniach Leszna, które już za chwileczkę, już za momencik, bo już 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. A przy okazji, Margaret, temat dni Leszna mógł pojawić się we wspomnieniach niektórych, bo przecież 2 lata temu Margaret była jedną z gwiazd. W tym roku koncert gwiazd i wieczór 8 maja będzie należał do Oskara Cymsa, Kai i Marcina Rozynka z zespołem Atmosphere. To właśnie oni pojawią się na scenie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka pierwszego dnia świętowania Dni Leszna 2026.

0: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
1: O 10.15 w audycji O tym się mówi. Gościem Jarka Adamka będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak. Mowa będzie o bezpieczeństwie, polityce międzynarodowej i ustroju państwa.
0: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
1: O tym się mówi dzisiaj na antenie Radio Elka o 10.15, a już za 8 minut, godzina 8 i najświeższe wiadomości.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 529 39 39.

0: Betoniarni Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
0: Betoniarnia.
2: Telefon 65 518 0250.
0: U nas kupuj z nami budu.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
4: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
2: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
5: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych, przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501 329 076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
6: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
2: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
7: Reklama.
8: Minęła ósma.
9: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
10: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
11: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
9: O nastroje pytamy zdających w szóstym liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
12: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
13: Będzie w porządku.
14: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
9: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
15: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
16: Amerykanie
15: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
9: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
13: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
9: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
5: Radio Elga, lokalne radio.
8: Ósma minęła 5 minut temu, wtorek, 5 dzień maja. Dzisiaj Irena, Teodor i Waldemar mają imieniny. Pozdrawiamy także jubilatów, pozdrawiamy także dziś świętujących leśników i drzewiarzy. Koniec roku za 240 dni.
5: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
16: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
7: Reklama.
8: Właściwie o tych opadach to można powiedzieć bardziej, że delikatnie krupi niż pada deszcz i takie zjawisko przez najbliższe godziny w różnych miejscach naszego regionu ma występować. W godzinach popołudniowych jednak gdzieniegdzie też mają pojawiać się przejaśnienia, ale to chmury będą dzisiaj przeważały. Temperatura jednak całkiem przyjemna, maksymalna, bo wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza delikatnie się obniżyło, teraz wynosi 1010 hektopaskali.
7: Reklama.
5: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A. Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
7: Reklama.
17: Autopromocja.
18: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
19: W Paryżu działa. Londyn okej. Okay.
20: W Madrycie super.
21: Sydney też działa.
22: I Warszawa też słucha.
18: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free, wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
17: Radio Elka. Autopromocja.
23: Czas na wiadomości sportowe.
7: Reklama.
24: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
7: Reklama.
25: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. No oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetne zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest Chelsea, przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest ósmy, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
0: Reklama.
1: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden. Twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
0: Reklama.

Salon Rakowski w Rdzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50 na 50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rdzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517. Kia. Movement that inspires.

0: jest gratis.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
4: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7. zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic-Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń, mażoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
11: Krzywa ta wieża w Paryżu.
12: Czy na pewno w Paryżu?
11: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
12: Czekaj, na pewno łapki?
11: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
12: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
11: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
12: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
13: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
12: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
14: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
15: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
16: Reklama.
17: Giełda pracy.
18: Na zegarze już 18 minut po godzinie 8, czas najwyższy na poranną giełdę pracy. Zaglądamy więc do naszego portalu elka.pl, zakładka ogłoszenia. Na początek dam pracę. Zatrudnimy ślusarzy, spawaczy TIG na produkcję i... spawaczy TIG. Kontakt mailowy w sprawie tego ogłoszenia. Pracowników budowlanych, elektryków zatrudnimy również. Kontakt drogą mailową. Pracownik produkcji poszukiwany. Firma z siedzibą we Włoszakowicach poszukuje takiego pracownika i tu także kontakt mailowy. Osoby do montażu konstrukcji drewnianych na stanowisko cieśla Dekarz zatrudni firma, która prosi o kontakt mailowy. Również producent wód i napojów z siedzibą we Włoszakowicach. Katowicach. Poszukuje pracowników na stanowisko tokarz. Kontakt mailowy. Sprzedawca w sklepie rybnym na 3/4 etatu poszukiwany. Telefon 691 717 133. Praca na stacji paliw. Zatrudnimy w charakterze kasjer sprzedawca. Oferta ze Święciechowy i numer telefonu 501 443 522. Firma sprzątająca przyjmie do pracy. Telefon 608 50 81 90. Kasjer sprzedawca przyjmie do pracy w Lesznie w sklepie. Praca dwuzmianowa. Kontakt drogą mailową. Pracownik biurowy, koordynator poszukiwany. Telefon 880 03 35 58. Magazynier poszukiwany. Chodzi o sprzedaż detaliczną i hurtową szyb samochodowych renomowanych producentów na terenie Polski, Czech i Słowacji. Kontakt mailowy. Praca na magazynie. Firma z siedzibą w Lesznie zamieściła taką ofertę. Kontakt mailowy. Praca w Niemczech. W zawodach blacharz samochodowy, pracownik pomocnik blacharza, pomocnik lakiernika. Miejsce pracy Niemcy właśnie. System od poniedziałku do piątku i pełen etat. Numer telefonu 609 40 65 73. No a teraz sprawdzamy, co w zakładce szukam pracy. Opieka, dziecko, osoba starsza, zwierzę także. Praca na terenie Leszna, zaopiekuje się. Numer telefonu 511 58 13 32. Brukarstwo. Przyjmę zlecenia na usługi brukarskie. Telefon 661 456 118. Szukam pracy w budowlance. 725 812 174. Opieka osób starszych. Numer telefonu 693 89 28 66. Szukam pracy na budowie przy pracach wykończeniowych i różnych. 725 812 174 i na koniec stolarz technolog oferuje swoje usługi. Kontakt drogą mailową. Szukam pracy Leszno, cały etat lub pół etatu i tu także osoba, która poszukuje takiej jakiejkolwiek pracy, także fizycznej, zamieściła adres mailowy w sprawie kontaktu. Więcej informacji, więcej ofert, więcej ogłoszeń w naszym portalu lk.pl w zakładce ogłoszenia oczywiście.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla

0: Strefa do 3 roku życia. Strefa sieci kolorowych Ropeland. Strefa dla dzieci od 3 do 12 lat. 3 tematyczne salki urodzinowe. Salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
1: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
2: Rodzice, dajcie szansę swoim dzieciom, a my nauczymy je grać na wybranym instrumencie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie zaprasza dzieci od 6 do 16 roku życia. Rekrutacja trwa do końca maja, a nauka jest bezpłatna. Nie czekaj, przyjdź do Pałacu Radolińskich, ulica Park 3 w Jarocinie i zapisz się już dziś. Odwiedź nas na psmjarocin.pl lub na Facebooku. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie to miasto muzyki.
3: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
4: Euforia Burger.
5: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
6: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno-Zaborowo, ulica Górowska 16.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i kominki. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
9: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
10: Zło

0: prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata PL.
1: Reklama.
2: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Kawy ziarniste Plantower. Kilogram 54,99. Ręcznik papierowy Apta Jumbo A1. 60 metrów 6,99. Oraz mąka tortowa Olala. Kilogram złoty 69. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
5: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz cyglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
6: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
7: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
0: Reklama.

0: Niecałe 22 minuty do godziny 9. Pamiętnik Dody na antenie Radio LK. Ktoś po tym weekendzie będzie mógł sobie dopisać do swojego pamiętnika: byłem na koncercie na Leszczyńskim Stadionie, a na scenie kto? No właśnie, Oskar Cyms, Marcin Rozynek i grupa Atmosfer. Anna Deserkaja jeszcze się pojawi, no bo to jeszcze w czasie przyszłym ciągle mówimy o tej imprezie. Na którą to imprezę? Do zgarnięcia zaproszenie dla dwóch osób na koncert gwiazd właśnie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w piątek 8 maja. 65 529 55 29. Kto ma chrapkę, kto ma ochotę, proszę chwytać za telefony i dzwonić pod ten numer telefonu właśnie teraz, moi drodzy. 65 529 55 29. Proste, łatwe i przyjemne pytanie konkursowe też się pojawi. No chyba wszyscy mają zamiar jednak sobie kupić bilet, a podwójny można bardzo łatwo zdobyć właśnie teraz. Właśnie kto podejmuje taką próbę? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, Monika z tej strony.
0: Moniko, droga, rozumiem, że plany masz bardzo konkretne, związane z dniami Leszna.
1: Oczywiście.
0: I żadnych innych nie bierzesz pod uwagę.
1: No, zobaczymy jeszcze, ale dni Leszna są bardzo ważne.
0: I to jest zła odpowiedź zupełnie, no. Nie ma mowy zupełnie o tym, żeby były jakiekolwiek inne plany, dobra? Umawiamy się. Dobra, no to pytanie konkursowe. Święto Leszna 2026. To jest impreza jedno czy kilkudniowa?
1: Kilkudniowa. Piątek, sobota i niedziela.
0: A ilu dni?
1: Serdecznie zapraszam wszystkich. No,
0: przesadziłaś troszkę. Piątek i sobota. Dokładnie tak. Ale 95% odpowiedzi bardzo dobra. Te 5% zamykamy temat w ogóle i mówimy tylko o piątku i tylko o sobocie. W piątek wiesz, gdzie ten koncert się odbędzie.
1: Oczywiście.
0: Z okazji Dni Leszna.
1: Na
0: stadionie, a w sobotę 9 maja wspólnie bawimy się.
1: Coś tam będzie chyba też na rynku i
0: no,
1: w parku?
0: Coś tam na rynku, no nie coś tam, tylko bardzo poważne sprawy.
1: No,
0: występy orkiestr, zespoły, tak. Kabarety łowcy.b, kabaret Jurki, Zofia Dragan, śmiesznie będzie, że hej. No ale wcześniej będzie bardzo przebojowo na koncercie, na który ciebie zapraszam, a ty masz już kogoś w głowie, kogo zabierasz
1: no,
0: ze sobą?
1: Bo nie, będzie zapraszam. Osoba towarzysząca, zawsze się ktoś znajdzie.
0: Tej, aha, czyli nie. Jeszcze konkretne imię tutaj nam nie padnie, tej osoby
1: no,
0: towarzyszącej.
1: No nie, ale...
0: Tak sobie myślisz, że kombinujesz, jest paru...
1: Tak? Parę, zobaczymy, kto zasłuży na to, żeby ze mną iść.
0: Parę osób, które są w gronie kandydatów. Dobra.
1: Tak.
0: Moniko, droga, gratulacje, dobrej zabawy. To wiedziałem, mówiłem, że plany są tylko i wyłącznie... Nie ma co tam gdybać, że może coś innego. Tylko i wyłącznie Dni Leszna 2026. Tylko i wyłącznie koncert gwiazd 8 maja. Stadion imienia Alfreda Smoczyka. Masa osób na stadionie. Trzy gwiazdy. Oskar Cyms, Marcin Rozynek, grupa Atmosfer i Kaja. No i wśród tych, którzy będą oklaskiwali, bo teraz oklaski dla ciebie, Monika, oczywiście, za dobrą odpowiedź. Wśród tych, którzy będą oklaskiwali gwiazdy, będzie też Monika, którą proszę o nieodkładanie słuchawki, bo muszę sobie parę informacji o tobie zapisać tutaj, Moniko. Okay?
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
1: Audycja O tym się mówi dzisiaj o godzinie 10.15, a gościem Jarka Adamka będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak na temat bezpieczeństwa państwa, polityki międzynarodowej i ustroju państwa. Będzie mowa, zapraszam, 10.15, o tym się mówi.
0: O tym się mówi. Gorący temat

6 minut do 9, 6 minut do najnowszych wiadomości lokalnych na antenie Radio Jelka o godzinie 9.15, czyli już całkiem niedługo rozpoczynamy dzisiejszy wtorkowy temat dla reportera i przez pół godziny Jarek Adamek będzie czekał na Państwa telefony ze sprawami niepokojącymi, smucącymi, denerwującymi, ale też oczywiście radosnymi. Temat dla reportera, początek o 9.15.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automruz Leszno. Ulica Balonowa 57.
0: Reklama.
3: Ogłoszenia Radia Elka.
4: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
5: Były to ogłoszenia Radia Elka.
0: Reklama.
6: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
7: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na

0: słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
1: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
5: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
6: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
7: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
8: Reklama.
9: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elka.
10: Minęła 9.
5: Radio Elka, lokalne radio.
8: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, zapraszam. Co najmniej 3 miesiące w areszcie spędzi 21-letni Ukrainiec zatrzymany w Jarocinie w związku z zabójstwem. Mężczyzna, jak ustalili śledczy, śmiertelnie ugodził nożem swojego rodaka. Do makabrycznego zdarzenia doszło w piątek, 1 maja. Ciało w kałuży krwi znaleziono przy ulicy Zamkowej w Jarocinie. Już kilka godzin później policja zatrzymała podejrzanego. Został przesłuchany w prokuraturze. Przyznał się do zabójstwa 35-latka, a materiały dowodowe wskazują, że mężczyzna je zaplanował. Mówi Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
11: Jak wynika tutaj ze wstępu ustaleń, w dniu 1 maja około godziny 23 w okolicach amfiteatru 21-latek spotkał się z wracającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem, co niestety skutkowało powstaniem obrażeń ciała, które doprowadziły do zgonu 35-latka. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna usiłował zatrzeć ślady, wyrzucając do kosza na śmieci zakrwawioną odzież, a także myjąc nóż. Następnie udał się do swojego miejsca zamieszkania, gdzie, jak wskazał, zjadł posiłek i poszedł spać. Właśnie wdrożone czynności wykrywcze, w tym szczegółowe oględziny przeprowadzone przez prokuratora na miejscu zdarzenia z udziałem techników, sądowo-lekarska sekcja, przesłuchania świadków, a także analiza komunikacji telefonicznej pozwoliły na zabezpieczenie materiału dowodowego wskazującego, iż mężczyzna wcześniej zaplanował zabójstwo.
8: Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, ale odmówił wskazania motywu swojego działania. Z ustaleń śledczych wynika, że nie chciał, by 35-latek spotykał się z jego matką. Podejrzanemu grozi więzienie od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury najbliższe 3 miesiące 21-latek spędzi w tymczasowym areszcie. Maturzyści rozpoczęli egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Wielu uczniów zapewnia, że podstawa nie jest powodem do stresu. Prawdziwe emocje budzi dopiero poziom rozszerzony.
12: Czy jakiś stres przed matematyką jest, czy nie za bardzo?
13: No ja jestem z klasy matematyczno-fizycznej, no to matematyka dzisiaj najłatwiejszy egzamin.
14: Tu kolega jest z klasy również matematyczno-fizycznej, więc wydaje mi się, że nie stresuje się. Ja jestem z klasy lingwistycznej. Też się nie stresuję, ponieważ potrafię matematykę liczyć i myślę, że będzie dobrze.
12: Ale rozszerzenie się bardziej liczy, więc to podstawę wystarczy po prostu zdać, ale i tak będzie taka stówka bez problemu. Dzisiaj podstawa, ale rozszerzenie rozumiem też.
14: Tak, w poniedziałek będzie.
12: Jak nastawienie dzisiaj przed?
14: Bardzo dobre nastawienie. Ja jestem pozytywnych myśli.
12: Pan?
14: Bez problemu, będzie super.
8: A to dopiero początek egzaminacyjnego maratonu. Jutro maturzyści zasiądą do arkuszy z języków obcych, a pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 21 maja. Na wyniki tegorocznych matur trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Ci, którym powinie się noga, drugą szansę otrzymają podczas sesji poprawkowej zaplanowanej na 24 i 25 sierpnia. Ponad 500 młodych sportowców z całej Wielkopolski wzięło udział w mitingu Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie, które rozegrano w poniedziałek w Lesznie. Zawody odbywają się w ramach programu organizowanego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki w 16 lokalizacjach na terenie całego kraju. Leszno jako pierwsze otworzyło tegoroczną edycję, dając młodym zawodnikom do lat 12 szansę na sportową rywalizację i pierwsze poważne sukcesy. Uczestnicy mierzyli się w formule dwuboju lekkoatletycznego, obejmującego jedną konkurencję techniczną oraz jedną biegową, wyjaśnia Piotr Giernas, kierownik techniczny zawodów.
15: Zawodnik musi wystartować w jednej konkurencji biegowej, 60 metrów, 300 lub 600 oraz do tego sobie wybiera jedną konkurencję techniczną. Skok dal, skok z ryż lub rzut piłeczką palantową i od zwycięzcy edytuje suma uzyskanych punktów w tych dwóch konkurencjach, które sobie wybrał.
16: W roli ambasadorki lekkiej atletyki pojawiła się w Lesznie nasza olimpijka z Rio de Janeiro, Sofia Enaui. Czy to dla niej taka nietypowa rola?
17: Czy nietypowa rola? To chyba nie. Staram się bardzo często jeździć i gdzieś tam właśnie w młodym pokoleniu krzewić tą pasję do sportu. Jest to dla mnie bardzo ważne z takiej perspektywy, że już jestem już zawodowym sportowcem od blisko 16 lat. Stąd gdzieś tam jest czas już na następców i czas właśnie szukać nowych tak naprawdę gwiazd lekkiej atletyki w Polsce.
16: Jedna z bardziej utytułowanych zawodniczek UKS Achilles Leszno, Zofia Teofilewska. Zosia, tak po cichu na pewno marzysz też o igrzyskach olimpijskich. Dziś spotykamy się na takim turnieju nadziei olimpijskiej.
18: Tak, wiadomo, jak każdy sportowiec marzy o igrzyskach olimpijskich, a te zawody są bardzo fajne dla naszych najmłodszych zawodników, ponieważ mogą się sprawdzić już na tle trochę wyższym, wojewódzkim czy ogólnopolskim, ale najważniejsze nie są tutaj wyniki, tylko dobra zabawa i ruch.
16: W tym poczcie sztandarowym był też, czy jest też zawodnik UKS-u Achilles Leszno, Marcel Maćkowski. No tych młodych talentów to chyba nie brakuje.
19: Tak, zgadza się, na pewno nie brakuje. Nie mogę się doczekać właśnie, bo będę tutaj sam sędziował i żeby zobaczyć ich w akcji.
8: A finał lekkoatletycznych zmagań dzieci odbędzie się we wrześniu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
1: Radio Elga, lokalne radio.

0: Godzina 9:07 aktualnie na zegarze. Wtorek, 5 maja w kalendarzu. Irena, Teodor i Waldemar świętują z okazji imienin. Pozdrawiamy. Do końca roku 240 dni.
1: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
2: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
3: Reklama.
0: Przelotne opady deszczu w regionie mogą się przytrafiać w ciągu najbliższych godzin, ale też sporo miejsc i sporo minut najbliższych, gdzie padać nie będzie wcale. Wręcz przeciwnie, mają pojawić się też przejaśnienia i temperatura pójdzie w górę. Już teraz 18 stopni Celsjusza do 22 maksymalnie dzisiaj zapowiadają synoptycy. Jutro i w czwartek trochę chłodniej, zwłaszcza w czwartek trochę bardziej niż chłodno, bo do 13 stopni maksymalnie pojutrze. I opady deszczu miejscami dość solidne mają właśnie w czwartek się pojawić. Od piątku znów coraz bardziej majowo i coraz bardziej wiosennie, wręcz letnie temperatury w okolicach weekendu nas czekają. 1009 hektopaskali teraz na barometrze.
3: Reklama.
4: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia Gronowo-Jagiełły 8A.
1: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
3: Reklama.
5: Moto News.
3: Reklama.
6: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
3: Reklama.
7: Odpalam wtorkowe motoniusy Radia LK i od razu wrzucam wyższy bieg. Będzie o dziurach, które znikają szybciej niż kawa o poranku i o parkingach, które wyrastają tam, gdzie jeszcze wczoraj była trawa. Na ulicach Leszne ruszyło coroczne łatanie dziur po zimie. Za robotę wzięło się przedsiębiorstwo dróg i ulic. Jedyna firma, która stanęła do przetargu. Miasto wyda na to ponad milion złotych, więc asfalt dostanie solidną kurację odmładzającą. W ruch idzie zarówno gorąca mieszanka mineralno-bitumiczna, jak i specjalna maszyna Patcher. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Która to, uwaga, działa trochę jak taki drogowy ekspres do kawy. Szybko, precyzyjnie i pod ciśnieniem. Umowa obowiązuje aż do lipca przyszłego roku, więc kierowcy mogą liczyć na bardziej komfortową jazdę przez dłuższy czas. Z kolei w Gostyniu trwa walka o miejsca parkingowe. No i wygląda na to, że mieszkańcy będą mieli gdzie zostawić swoje cztery kółka. Na osiedlu Tysiąclecia powstanie ponad 50 nowych miejsc. Już teraz prace trwają przy ulicach Willowej i Przemysława II, a także przy Ośrodku Kultury Hutnik, gdzie zielony teren zamienił się w parking. Zmieni się także organizacja ruchu. Pojawi się odcinkowy ruch jednokierunkowy. To jednak nie koniec, bo w planach są także kolejne inwestycje. Ulica Świętego Floriana z dodatkowymi miejscami oraz przyszłościowo Helsztyńskiego. I tu na razie w przygotowaniu jest dokumentacja. To teraz szybkie podsumowanie. W Lesznie dziury znikają za ponad milion złotych. W Gostyniu przybywa ponad 50 miejsc parkingowych i szykują się kolejne zmiany w ruchu. Krótko mówiąc, jedzie się lepiej i parkuje się łatwiej. Ja wracam do Was niebawem w kolejnym wydaniu Moto Newsów.
5: Moto News.
3: Reklama.
6: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
3: Reklama.
8: Autopromocja.
9: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia LK w swoim telefonie.
10: W Paryżu działa. Londyn okej.
11: Okay. W Madrycie super.
12: Sydney też działa.
13: I Warszawa też słucha.
9: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
8: Autopromocja.
3: Reklama.
0: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
9: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.
9: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
0: Powtórka audycji o 19.15.
10: Temat dla reportera. Jarek Adamek, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: I telefon już dzwoni.
11: Nie bądź tak pochopny, żeby tutaj Tolkienem zajechać.
10: A może to nie było do tematu dla reportera?
11: Możliwe. 65 529 5529. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj przy 5 maja. Cinco de Mayo. Święto w Meksyku podobno.
10: I co oni tam świętują?
11: Ale podobno to jest, podobno to jest takie święto, że bardziej Meksykanie poza granicami Meksyku świętują niż w samym Meksyku. A u nas, cóż, no u nas, proszę Państwa, Ireny Waldemera, więc składamy życzenia najlepsze. I mamy telefon. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Witamy.
12: Okej, dobrze. Proszę Pana, ja mam dwie sprawy dotyczące ulic.
11: Proszę.
12: Okej, więc pierwsza sprawa dotyczy ulicy na rozgrzewkę, taka delikatna, później będzie trochę gorzej. Chodzi o przejście, wie pan, tutaj z Narutowicza. Jeżeli się idzie z Narutowicza, mija się teatr, idzie się w kierunku Koniora. Aha. Jest rondo, jest takie rondo małe, nie? I teraz jak przejść ulicy Opalińskich, ulicy Zacisze. Nie ma przejścia. Ja tam nie widzę żadnego przejścia. Nie ma jak.
11: Opalińskich. Przejście przez ulicę Narutowicza na wysokości Opalińskich. To nie jest rondo. Rondo tam dopiero będzie. To jest normalne skrzyżowanie.
12: To jest takie przejście. No.
11: Brakuje przejścia.
12: Mhm. Nie ma.
11: Jest plan zrobienia tam ronda, więc myślę, że przejścia na pewno wtedy będą. Ale oczywiście, rzeczywiście tam nie ma. Tam jest na wysokości...
12: Nie ma. Do teatru nie ma jak przejść.
11: Nie ma w ogóle. Na wysokości Karasia chyba jest przejście, jeżeli dobrze pamiętam.
12: Ojej.
11: Też z tematu dla reportera zresztą było załatwiane. Dobrze, okej, to tutaj zgłosimy prośbę o przejście, a druga...
12: Przechodzimy nielegalnie, nie ma wyjścia.
11: Nie, ja to jeszcze państwu wyjaśnię. Jeżeli nie ma przejścia dla pieszych, to państwo legalnie mogą przechodzić. Tylko zachowując ostrożność. Tak, tu nie łamiecie przepisów. Jeżeli nie ma przejścia, możecie...
10: W promieniu 100 metrów.
11: Tak jest. Jeżeli nie ma przejścia w odległości 100 metrów, możecie spokojnie przechodzić, tylko musicie uważać.
12: Aha.
11: Także tu nie ma obawy, że nagle się pojawi pan funkcjonariusz ze srogą miną.
12: No właśnie o to mi chodziło. Okej. No i druga sprawa jest poważniejsza. Też chodzi o przejście. Mhm. Otóż proszę sobie tu wyobrazić ulica Mickiewicza, Lidl tak. I wyjazd z Antonin, tak. Z ulicy Antoniny. No i z Antoniny wyjeżdżając skręca się w prawo, tak? Na wysokości naprzeciwko Lidla. Bardzo newralgiczne, żeby nie mówić źle i nie zapeszyć, przejście. Bardzo. Tutaj idzie młodzież. Młodzież idzie w kierunku PWZ-u, czyli obecnie Akademii Nauk tam stosowanych. Idzie w kierunku ogólniaków, techników, tłumy. I teraz tak, albo na rowerze kogoś potrącą, albo po prostu młodzież. Wczoraj zdarzył się znowu wypadek i to był młody chłopak. To jest młody chłopak, który mam nadzieję będzie wszystko dobrze. Natomiast czy tutaj nie ma, dlaczego tutaj nie ma nigdzie kamer? Kamer.
11: Okay.
12: Kamera jest pomiędzy tym przejściem, a w kierunku do starego szpitala gdzieś w połowie i ona jest obrotowa. Czyli wystarczy, że się obróci w newralgicznym momencie i moje pytanie jest takie do, nie wiem do kogo w sumie, bo przecież pan może to tylko jakoś upublicznić. W czyjej gestii jest montowanie kamer w mieście, na ulicach? Na ulicy Konstytucji, 3 Maja, tutaj w tym bardzo, bardzo, bardzo newralgicznym przejściu. Przecież gdzieś są statystyki, co tu się na tym przejściu dzieje.
11: Dobrze. Wiemy, o które przejście chodzi i tu jest prośba o, ja rozumiem, włączenie tego w system monitoringu miejskiego. Dobrze.
12: Tak.
11: Okej.
12: Tak.
10: Bardziej spowalniacze pewnie by tutaj...
11: Nie. Na Mickiewicza spowalniacze myślę, że to nie byłby dobry pomysł. Tak jak pani mówi, rzeczywiście przejście jest bardzo ruchliwe, więc nie ma tutaj dyskusji. Natomiast, no tak, szanowni kierowcy, no kurczę. Przejście widać bardzo. Ono nie jest jakoś słabo widoczne. Są w mieście dużo słabiej widoczne przejścia dla pieszych, na przykład na Obrońców Lwowa. Natomiast tam widać to przejście, więc szanowni kierowcy, naprawdę nie ma co tam rozwijać się za mocno. Dobra, wniosek o kamerę.
12: Ja chciałam tylko zaznaczyć, że 90% kierowców jedzie okej. Jest w porządku. Mhm. Ale to 10%, proszę państwa, nie zatrzymują

0: przeważają, czyli różnego rodzaju drobiazgi, ale i upierdliwe, i może niebezpieczne. A to przejście dla pieszych przez Mickiewicza, to już na pewno niebezpieczne, bo tam i ruch samochodów duży, i tak jak pani słuchaczka stwierdziła, rzeczywiście pieszych tam sporo chodzi. 65 529 5529, zapraszam, co jeszcze u państwa dzisiaj?
1: O kwiatach i motylach państwu przypominam, można też pochwalić przecież.
0: O kolega, no. To tutaj...
1: Majowo.
0: Widzę, że dzisiaj masz podejście takie bardzo...
1: Bzy widziałem po drodze, jak kwitną ładnie.
0: Prosłuchaczowe, tak. Bzy, kasztany, drzewa rosną, nawet trochę popadało, ale co to było za deszcz, po prostu ledwo zapachniało deszczem.
1: Dzień dobry.
0: Mamy telefon.
2: Dzień dobry.
0: Witamy.
2: Ja dzwonię w takiej sprawie. Jestem mieszkanką osiedla Rejtana i naprzeciwko mamy galerię. Obok galerii jest taki duży parking, który graniczy z ulicą Geodetów. I bardzo duży teraz się tam zrobił ruch samochodów ciężarowych. Stoją te samochody ciężarowe cały weekend. Jest to taki parking. I moja taka prośba, żeby tam troszeczkę spojrzeć ze strony właściciela, nie wiem, kto jest właścicielem, żeby tam jakieś kosze na śmieci postawić, ponieważ no zawsze tam jest bałagan, no teraz coraz więcej, bo jest coraz więcej samochodów ciężarowych stoi, i postawić może to i to ja, bo jest no czasami niemiły zapach. Taka prośba.
0: Moment, ja sobie teraz szukamy, tak, jesteśmy na ulicy Geodetów, tak?
2: Geodetów, tak.
1: To jest taki, to jest taki parking nieutwardzony, tam się strasznie kurzy czasami.
0: Ten na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką na górę, i tu jest ten parking. Parking jest pewnie prywatny.
2: No pewnie tak.
0: Parking Geodetów. Jeżeli, nie wiem na jakiej zasadzie szanowni kierowcy ciężarówek korzystają z tego parkingu.
2: No na początku było tak, że stawały 2-3 samochody, teraz w weekend jest cały zastawiony.
0: Jasne.
2: Jest tam dużo śmieci, no i fajnie, żeby był toj, bo ci kierowcy gdzieś muszą korzystać, bo chodzą do lasu obok. Albo czasami nawet nie.
0: Tak, tylko właśnie się zastanawiam, czy on jest płatny dla tych ciężarówek. Bo jeżeli jest płatny, no to jasna sprawa. Ktoś na tym zarabia, to niechże...
1: On prawdopodobnie w ogóle nawet nie jest oznaczony jako parking. To jest po prostu plac,
2: tak mi się zdaje,
1: na który sobie...
0: No bo wie pani, jaki jest problem z tojtojem, nie? No ktoś za to musi zapłacić. I za tojtoja, i
2: no,
0: za
2: dokładnie,
0: opróżnienie.
2: Dokładnie, ale...
0: Więc tu jest to pytanie, kto za to ma płacić i w imię czego. Więc okej, no problem jest rzeczywiście. Czyli śmieci i niestety przydałby się toj, bo najbliższa toaleta jest w galerii.
2: No tak. W galerii, dokładnie. W weekend jest zamknięta galeria.
0: No tam jakieś są gastronomie chyba czynne. Ale dobrze, no okej, no mam nadzieję, że właściciel tego terenu, bo tu jak myślę, jest to teren prywatny, pomyśli, jak to ucywilizować. Dziękuję pani bardzo.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia. 65 529 5529. A pewnie teren niedługo zostanie zabudowany, myślę. Tak jak większość rzeczy w tym filtru Leszna. Tam jakieś magazyny może powstaną. Co jeszcze u państwa? Co jeszcze u państwa, nie tylko w Lesznie? Możecie dzwonić także z innych miejscowości. Na razie mamy same telefony dotyczące miasta Leszna. A jeżeli zadzwoni do nas jakaś okolica, też będziemy się bardzo cieszyć. 65 529 5529. Kolega Mariusz Neumann marzy o kwiatach i motylach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja dzwonię z Gostynia. Chciałem powiedzieć o takiej informacji. No, ciarki mi przeszły dzisiaj, jak widziałem, jechałem samochodem i po prostu widziałem dziewczynkę jadącą hulajnogą, bez kasku, no i oczywiście komórka w ręce, nie? I se przegląda i jedzie z całej szybkości przez chodnik. No, nie do paru pomyślenia to, co widziałem, nie? No,
0: no tak.
3: Komórka w ręce, hulajnoga i ona jedzie 13 lat i to jedzie, jakby to było po prostu, no nie, tak słusznie.
0: Żyła lat 13 na nagrobku, nie wygląda dobrze.
3: Tak, no, dziękuję panu.
0: Dziękuję. Szanowni rodzice, pogadajcie z pociechami. Ja wiem, że ciężko się gada z 13-latką. Z 13-latkiem także. Ale to jest naprawdę kwestia czasem życia lub śmierci. Potem słyszymy, czy można było zapobiec tej tragedii. No właśnie. Dzień dobry. Halo.
4: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
4: Chciałam zgłosić, że na Jagieły nie świeci lampa w stronę kościoła przed

0: przed rondem.
1: Jagieły, Gronowo.
0: Tak.
1: Moment, zaraz sobie. Jadę dzisiaj cały czas na mapach Google, więc wjeżdżam na Gronowo. Jestem na ulicy, gdzie tu mamy kościół.
0: Jedziemy w stronę tego ronda, co jest.
1: Dobra. Jedziemy ulicą Jagiełły. Dobra, jedziemy w stronę ronda. Mamy tak, po prawej stronie mamy kościół.
0: Tak.
1: Dalej mamy bloki. Jedziemy dalej.
0: Tak. I dalej jeszcze jedziemy, są cztery też bloki. To te pierwsze bloki.
1: No.
0: Po lewej stronie od kościoła.
1: Bloki po lewej stronie od kościoła, to tutaj. No dobrze. I gdzie ta lampa, w którym miejscu stoi?
0: Ona stoi przy ulicy zaraz.
1: Okej, tylko tam ta ulica dosyć długa. Więc skrzyżowanie z jaką ulicą na przykład jest najbliżej?
0: Tarkowskiego,
1: Zawiszy Czarnego?
0: Nie. Jedziemy na Jagieły przed tym rondem, co mamy.
1: Jagieły. Rondo Złowiecką?
0: Nie, na Jagieły, jak jedziemy do... Dobrze. Jakby to panu powiedzieć, do tej... jakbyśmy do figury dojeżdżali.
1: Do figury. Okej.
0: Okay. No. I przed tym rondem po prostu...
1: Okej. Okay. Tu, a to wiem.
0: Tak.
1: Jagienki tak, tu jest. Dobrze.
0: Jagieły.
1: Jest Jagieły i jest Jagienki, proszę pani.
0: Tak, Jagienki to jest... Prawo.
1: Tak. I potem mamy...
0: A na Jagieły, dobrze, od kościoła jak jedziemy, są też cztery bloki. Mijamy te bloki, które jest Żabka, i jedziemy dalej. Cztery bloki.
1: Tak, jedziemy dalej.
0: No. I od kościoła po lewej stronie lampa nie świeci po prostu.
1: Dobrze.
0: Ona stoi zupełnie prawie przy ulicy.
1: Dobra, okej. Okay. Lampa na Jagieły, dziękuję bardzo.
0: No, do widzenia, dziękuję.
1: Do widzenia, aśmy sobie pogadali. Nie no, słuchajcie, jeżeli możecie, kochani, tak mówcie nam mniej więcej, jaka jest przecznica, bo Jagieły jest długa i w związku z tym, no, ustalić teraz przy skrzyżowaniu Jagieły z którą, bo i mamy Jeziorkowskiej i Tarkowskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
2: Jestem mieszkanką Schowy.
1: Okay.
2: Chciałam kwiaty i motyle dla naszego burmistrza,
1: yes,
2: za piękny deptak. Tutaj było, w sobotę było otwarcie.
1: I podoba się ten deptak?
2: W niedzielę. Pewnie.
1: Super.
2: Piękny, co nasz burmistrz wyprawia, nie ma takiego w okolicy.
1: Okej, okay, dobrze. Oczywiście, jeżeli się mieszkańcom podoba inwestycja, tym bardziej pochwały dla samorządu.
2: Pewnie.
1: Jeszcze nie byłem.
2: I dla pani Walkowiak.
3: A na zdjęciach można obejrzeć.
1: A kim jest pani
3: w naszej galerii?
1: A kim jest pani Walkowiak? Bo ja nie znam Schowy, więc dlatego pytam.
2: Jest piękny deptak.
1: Okej. Okay. Dobrze. Kwiaty i motyle jak najbardziej, jak się deptak podoba.
2: Dziękuję bardzo. Super. Miłego dnia. Do widzenia.
1: Do widzenia.
3: I w galerii foto jest co oglądać. Karol Okrasa gotował dla Wschowian na nowym deptaku, drodzy państwo. Kto
1: A co gotował?
3: Chciałby? No, nie wiem.
1: Obstawiam szpawiagi.
3: Pyszności.
1: Obstawiam szpawiagi, bo jest sezon. A w okolicach Wschowy trochę tych upraw jest. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Witam.
4: Chciałem zgłosić, że do Maryszewic z Leśna nie świecą lampy. Tam jest kas lamp. Nie wiem, z 15 może, 20. Nie świeci żadna. Już jakiś czas temu zgłaszam.
1: Tak.
4: Nie wiem, co za problem.
1: No, jak to mówił Tadeusz Sznuk, nie wiem, ale się domyślam. Bo to gmina musi niestety płacić za ten prąd i za te lampy. A to jest chyba, ten kawałek to jest chyba akurat gmina Święciechowa, jeżeli się nie mylę. Ale dobrze, lampy nie świecą, pozdrawiamy. Jeżeli to jest gmina Święciechowa, pozdrawiamy pana wójta Kostaniaka. Jeżeli to jest gmina Lipno, pozdrawiamy pana wójta Litkę. I panowie, no... wiecie, ja wiem, że to tam mieszkańcom pewnie do szczęścia nie jest potrzebne, ale zasada jest, że gmina oświetla drogi, w związku z tym do Maryszewic ten dojazd do Piątki byłoby fajnie, jakby się świecił.
4: Zwłaszcza, że tam... Jak lampy są zamontowane, no to powinny świecić.
1: No nie? Teoretycznie tak. Tylko dostaliście już rachunek za kwiecień, za prąd?
4: No. Jakiś tam dostałem w domu.
1: No, rachunki za prąd ostatnio jakoś tak dziwnie wysokie. Właśnie ostatnio robiłem śledztwo, czy mi ktoś czasami bitcoinów nie kopie w dół. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję, serdecznie. Pozdrawiam. Nikt się nie przyznał oczywiście do kryptowaluty, ale rachunki bardzo wysokie. 65... Ty, przerwę mieliśmy.
3: No, Władmo.
1: A czemu ty nic nie mówisz?
3: W moich myślach.
1: A czemu nic nie mówisz? Robimy krótką przerwę, zaraz wracamy.
5: Reklama.
6: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Euforia Burger.
16: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
17: Biuro Nieruchomości Ignasiak. Pośrednictwo, zarządzanie i doradztwo. Zapraszamy. Jarocin, ulica Wodna 8. Telefon 661 648 503.
18: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych, przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
5: Reklama.
19: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
5: Powtórka audycji o 19.15.
3: I telefon dzwoni.
1: Dzień dobry. Nie ma. No dobrze, trochę mieliśmy zamieszania, bośmy się troszkę zagapili z przerwą, ale już...
3: Kto teraz... się zagapił, to się zagapił.
1: Kolega DJ się zagapił, no ale co zrobić. Mamy jeszcze 7 minut.
3: I mamy telefon.
1: Dzwońcie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
1: Witam.
20: Dzwonię z Leszcza. Z ulicy Więziennej. I mam taką sprawę, panie redaktorze, bo już nie wiemy, do kogo to się zwrócić. Jak wiemy, stara dzielnica żydowska zaczęła się ładna robić. Dużo ludzi przychodzi na spacery. Ale jest taki odcinek na wysokości Więziennej 10 kamienicy. Taki kawałek ziemi, bezdomny plac i ten przewrócony płot daje to... Pan redaktor wie, o czym ja mówię.
1: Chodzi o przestrzeń między kamienicami.
20: Że no. Na to nie idzie patrzeć. Bo sama Więzienna latem robi się tak piękna, tam za synagogą posadzone te drzewka za muzeum. No miasto się starało, żeby ładnie to jakoś tutaj wyglądało. Ta cela pod różą, bardzo ładnie to państwo zawsze latem to wystawiają. A tu ten odcinek to po prostu jakbyśmy w 13 dzielnicę wchodzili.
1: No podejrzewam, wie pani, w czym pewnie jest problem, że to jest teren prywatny i teraz pewnie jest znowu problem z własnością. bo to są często tak. różne historie pod tytułem...
20: Ja wiem, wiemy, że jednym ze współwłaścicieli jest ten pan, co w kamienicy do właśnie tej dziesiątce prowadzi tam coś takie dla piesków. Znaczy się, on nie jest, jego tam partnerka.
1: Tak, tak, tylko wie pani, jest... no tylko, że często to są takie historie, nie wiem czy tam, ale często to jest, że tych właścicieli to jest na przykład już potem po tych wszystkich dziedziczeniach i tak dalej kilku. W dodatku nie wszyscy są zainteresowani, bo jak jest kilku, no to też jest inny rozkład ewentualnych zysków z zabudowy. No cóż, ale czy miasto może na przykład zdyscyplinować...
20: Właśnie, bo my wiemy, że tam jest kilku właścicieli. Tak. Czy cokolwiek miasto miałoby jaką tam władzę, żeby cokolwiek tam zadziałać, żeby chociaż zmusić go do postawienia jakiejś...
1: Płotu.
20: No bo powiem panu redaktorze, że no teraz już wieczorami zaczynają się tam schodzić różni panowie.
1: No cóż.
20: No bo jest to taka fajna miejscówka, wieczorem będzie.
1: Atrakcyjna.
20: No i cyrki się tam dzieją.
1: No dobrze. Pytanie, czy można coś z tym zrobić na zasadzie choćby zabezpieczyć teren?
20: Tak, żeby tam już nikt nie wchodził, żeby jakoś to zagrodzić. Faktycznie z tymi właścicielami,
1: Jak znam życie, to pewnie będzie odpowiedź, że tu właśnie właściciele są zobowiązani do tego.
20: Tak, no na pewno.
1: Czy miasto...
20: Ale szkoda, żeby miasto właśnie może to być, akurat miasto ten może punkt być, tak niszczył tą wizytówkę właśnie teraz tej dzielnicy.
1: Samorząd może być mediatorem.
20: Bo dzielnica stała się naprawdę atrakcyjna.
1: No dobrze, my przekażemy, ale czy coś z tego wyjdzie, nie wiem. Pozdrawiamy przy okazji właścicieli.
20: Może akurat gdzieś.
1: Byłoby fajnie, jakby to się dogadali i sprzedali to na przykład, jakaś ładna plomba by powstała.
20: Tak, ale tam się raczej jest ciężko, żeby się dogadali.
1: Wiecie, jak to jest.
20: No, a jakby się mieli podzielić, to by mieli po 2 metry kwadratowe, to tam
1: nie, to podzielić podejrzewam, że nie, to bardziej jest właśnie to, żeby to spiąć razem, sprzedać
20: i
1: potem podzielić zyski.
20: Ale jakby tam gdzieś jakaś moc była radia.
1: Przekażemy, no pewnie miasto zdaje sobie sprawę, bo to rzeczywiście złojocze miejsce, które nie dodaje
20: piękna. Tak. Dobra. A tu teraz ta dzielnica żydowska na przełomie lat, no naprawdę się bardzo zmieniła i...
1: Tak, tam wojowaliście trochę.
20: Dużo ludzi w niedzielę spaceruje, a tutaj taki...
1: Wojowaliście trochę z miastem tam o ten parking na Placu Powstańców. Tam wojowaliście.
20: O, już byli przeciwnicy i zwolennicy.
1: Tak jest. Trochę było wojny. No. Ale wygląda to teraz ładnie. Dziękuję ślicznie.
20: Tak.
1: I proszę Państwa, mamy 3 minuty do końca dzisiejszego wydania. Więc zapraszam, kto jeszcze coś ma, jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Witam.
8: A radio Elka?
1: Tak, słucham.
8: Dobra, proszę pana, załapałem się na ostatnie 3 minuty, ale mam takie sprawa zegara.
1: Zegar.
8: Tego nikt nie mówił dawno. Nie chodzi o zegar, ten koło hali Trapez.
1: Zegar koło sali Trapez, już wiem, okej? Okay?
8: No jest taki. Historia jest taka, że wszystko było dobrze, dokąd nie było remontu. Podczas remontu trochę działał, później zepsuli go, później naprawili. No w każdym razie już skrócę temat. Zegar chodzi, ale nie ma opiekuna. Najpierw to jest tak, że czas przestawili w połowie Europy już dawno, a on ciągle pokazuje inną. To jest fajny zegar, bo dużo ludzi na niego patrzy, jak tam przechodzą. No po prostu trzeba godzinę mu ustawić. Nie wiem, kto się tam opiekuje.
1: Proszę pana, ile nam zostało do października? Ile?
8: No, dla mnie to dużo życia.
1: Dużo życia, ma pan rację. Dobrze, właśnie zastanawiam się, bo już był taki telefon w sprawie tego zegara.
8: Dobrze. To widzi pan, czyli jednak popularny zegar.
1: Chyba Mosir, ale... No bo to jest zawsze to pytanie. Ten koło stadionu, to myślę, że... Bo to jest bardzo podobny, nie? Ten koło stadionu i ten w tym miejscu.
8: No, podobny, tak. Tylko, że tutaj więcej ludzi. No kierowcy nie patrzą na niego, no bo patrzą na jezdnię, nie? Ale piesi, rowerzyści, no to... Dobrze. Ja osobiście codziennie 2 razy.
1: Okej.
8: Okay. Wtedy i nazad.
1: Zegar koło Trapezu, rzeczywiście koło Centrum Handlowego Manhattan. Ruch duży. No i trudno, żeby... No, w sumie ludzie idą na mecz, to powinni wiedzieć, która jest godziną. Dobra, dziękuję bardzo.
8: Fajno, dziękuję, pozdrowienia.
1: I będziemy powolutku kończyć dzisiejsze wydanie tematu. Zapraszam na 10.15 na rozmowę. Dzisiaj pan poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. A więc zapraszam, takie troszkę będzie więcej o polityce, a my będziemy powoli kończyć. Chyba ostatni telefon jeszcze zdążymy odebrać.
3: Bardzo proszę.
1: Dzień dobry. Witamy.
9: Dzień dobry.
1: Witamy.
9: Ja chciałbym zgłosić studzienkę, to jest przykrywa tej studzienki na ulicy 1 Maja, tu, na tym, przy tym skrzyżowaniu obok GIN-u jest zapadnięta ta studzienka i jak tam będzie ktoś jechał, nie daj Boże, na tej hulajnodze, to może być katastrofa.
1: A studzienka, niech mi pan powie, jest w jezdni, czy jest w ścieżce?
9: Nie, to w ścieżce jest właśnie.
1: W ścieżce, no, okej, okay. W ścieżce.
9: No bo to jeżdżą na tych hulajnogach, kiedyś akurat jechałem, no i tak teren zabudowany 50, no i gościu też jedzie przepisowo w terenie zabudowanym 50, nie?
1: Dobra.
9: No i mówię, no jeszcze pomyślałem, że szkoda gościa, mówię, no jak tak wpadnie w taką studzienkę, może kiedyś zmądrzeje, czy coś.
1: A to zawsze szkoda, niezależnie od tego, czy jedzie rozsądnie, czy nie. Czyli to jest skrzyżowanie 1 Maja Ruszczyńskiego, tutaj te okolice.
9: Tak. Dobra. Tam jest ta tablica tych kurków, czy coś akurat przy tej tablicy.
1: Dobra. Studzienka, czyli tu chyba wodociągi na Szeleszczyńskie. Pozdrawiamy panią prezes.
9: Nie, to mi się wydaje, że to jest ta studzienka taka prostokątna od tej...
1: telekomunikacyjna.
9: Telekomunikacyjna, tak.
1: Dobra, do zarządu dróg, tak czy inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dziękuję państwu. Miłego dnia. Do usłyszenia jutro o 9.15.
19: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
14: Powtórka audycji o 19.15.
15: Czas na polski hit w

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
3: Masz na myśli OMG?
4: Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG, zawsze chciałam je mieć.
4: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
0: Reklama.

Loco Loco, 7 minut do godziny 10. Nie wiem, czy to jakimś środkiem lokomocji, czy też z tak zwanego buta uda się zwycięzca dzisiejszego konkursu urodzinowo-imieninowego z osobą towarzyszącą na kolację, która jest do zdobycia w naszym konkursie urodzinowo-imieninowym. No ale fakt jest faktem. Zwycięzcę poznamy między 12 a 13 dzisiaj na antenie Radiolka. Wtedy przyjdzie czas na rozwiązanie konkursu urodzinowo-imieninowego, a teraz jest czas na zgłaszanie dzisiejszych solenizantów i jubilatów do tego konkursu. Zgłaszać tradycyjnie można tylko i wyłącznie drogą SMS-ową, wysyłając życzenia na numer 7248, ale nie tylko życzenia, bo w treści SMS-a na samym początku musi pojawić się słowo kolacja. Musi pojawić się też imię i nazwisko i numer telefonu zgłaszanej osoby. No i to, o czym była mowa od samego początku, czyli piękne życzenia. 7248, takie SMS-y zgłoszeniowe możecie Państwo wysyłać i na nie czekamy do godziny 12, bo właśnie między 12 a 13 rozwiążemy konkurs i wtedy będzie wiadomo, kto pójdzie na kolację. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em.

0: Maki, skup ze wsaziemnice. Telefon 601 191 944.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
4: Krzywa ta wieża w Paryżu.
5: Czy na pewno w Paryżu?
4: Żeby kózka nie skagała, to by łapki nie złamała.
5: Czekaj. Na pewno łapki?
4: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
5: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
4: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
5: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
6: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
5: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno, Wolności 6.
7: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar, meble kuchenne, biurowe i łazienkowe, zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej. Uwaga, przy zakupach powyżej 600 zł, transport gratis. Szczegóły w salonie. Zapraszamy.
8: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
9: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
10: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajcza. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
11: Reklama.
12: Minęła 10.
13: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska, BIS. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowy.
14: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
15: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
14: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
16: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
17: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
13: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił cieśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
18: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
13: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
19: Radio Elga, lokalne radio.
20: Autopromocja.
21: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
22: W Paryżu działa. Londyn ok.
23: W Madrycie super.
24: Sydney też działa.
25: I Warszawa też słucha.
21: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
26: Radio Elka.
20: Autopromocja.
19: Radio Elka, lokalne radio.
27: Zapraszam na wiadomości z regionu, Hania Ciesielska. Kilka dni po tragedii w Jarocinie są pierwsze ustalenia prokuratury. 21-letni obywatel Ukrainy podejrzany o zabójstwo 35-letniego rodaka trafił na 3 miesiące do aresztu. Śledczy wskazują, że zbrodnia była zaplanowana. Mężczyzna przyznał się do winy, ale nie podał motywu. Do zdarzenia doszło 1 maja w rejonie ulicy Zamkowej. Według ustaleń w trakcie kłótni 21-latek zadał ofierze co najmniej 8 ciosów nożem przyniesionym z domu. Po ataku próbował zatrzeć ślady. Wyrzucił zakrwawioną odzież i umył narzędzie zbrodni, po czym wrócił do mieszkania. Jak wynika z ustaleń śledczych, możliwym tłem zdarzenia były relacje rodzinne. Podejrzany nie chciał, by 35-latek spotykał się z jego matką. Mężczyźnie grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Na gostyńskim rynku uroczyście świętowano Dzień Strażaka. W obchodach uczestniczyli przede wszystkim strażacy ochotnicy z gminy Gostyń, przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy. Strażak to nie tylko funkcja, to przede wszystkim powołanie, które wymaga odwagi, odpowiedzialności i wielkiego serca, mówił druh Krzysztof Strużyński, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Gostyniu, dziękując strażakom za zaangażowanie, udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz za działalność społeczną.
28: Szczególnie cieszy mnie obecność młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wasza obecność tutaj jest nie tylko powodem do dumy, ale także wyraźnym sygnałem, że przyszłość pożarnictwa jest w dobrych rękach.
27: Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych wręczono złote i srebrne odznaki pożarnicze, a za 50-letnią służbę odznaczony został druh Kazimierz Kordus z OSP w Czachorowie. Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano, że służba strażaka to coś więcej niż obowiązek. Jesteście bohaterami naszej codzienności, mówił burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.
29: Kiedy inni uciekają przed zagrożeniem, wy biegniecie w jego stronę. Niesiecie pomoc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, bez względu na porę dnia, pogodę czy osobiste poświęcenie. To właśnie ta bezinteresowność i oddanie czynią was bohaterami naszej codzienności. Jesteście fundamentem bezpieczeństwa naszej gminy i powodem do dumy dla całej społeczności.
27: Obchody zakończyły się wspólnym świętowaniem podczas spotkania przy strażackiej grochówce.
19: Radio Elga, lokalne radio.

0: 7 minut po godzinie 10, czas na kartkę z kalendarza, 5 maja trwa dziś wtorek, a w gronie solenizantów Irena, Teodor i Waldemar do końca roku 240 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
3: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: Trochę więcej niż maksymalnie zapowiadali na dzisiaj synoptycy na naszym radiowym termometrze, bo już 24,5 stopnia Celsjusza. No być może temperatura w ciągu najbliższych godzin trochę się obniży do tej właśnie maksymalnej 22-stopniowej. Jutro nie więcej niż 20 kresek, pojutrze 14-13 stopni Celsjusza, no i coraz więcej chwil z deszczem. Dziś też może jeszcze w wielu miejscach regionu w ciągu najbliższych godzin pokropić deszcz. Jutro też niewielkie przelotne opady deszczu, ale w czwartek ma popadać miejscami dość solidnie. No i dobrze, powiedzą ci, którzy chcą zadbać o swoje rośliny rosnące i wschodzące. Od piątku już bezdeszczowo i temperatury znów coraz wyższe. Ciśnienie powietrza 1009 hektopaskali.
1: Reklama.
4: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia Gronowo-Jagiełły 8A.
2: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
8: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5 tysięcy. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcja OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
9: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
10: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9. A w sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
11: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno Zaborowo, ulica Górowska 16.
12: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż. Ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
13: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.
14: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
15: Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
16: Dzień dobry.
15: Panie ministrze, zadam pytanie o to, co mi spędzało sen z oczu przez całą majówkę, czyli zapowiedź premiera, że w ciągu kilku miesięcy Rosja zaatakuje jedno z państw NATO. Słyszał pan tę wypowiedź?
0: Wypowiedź słyszałem.
15: A wie pan coś więcej na ten
0: nie,
15: temat?
0: Nie, jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i takie informacje do nas nie docierają, nawet w formie jakichś, prawda, takich nieoficjalnych wiadomości. Uważam, że jest to niepotrzebne straszenie, a w ogóle...
15: Ale żeście ma, bo chcę teraz wiedzieć, czy mówimy o poważnych rzeczach, czy po prostu o polityce, w której się już czasem coś klapnie.
0: Uważam, że jest to polityka, jest to niepotrzebne straszenie, a najgorszy jest cały kontekst tej wypowiedzi, bo premier po raz kolejny odpycha nas od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, co jest samobójcze, co jest błędem, to można powiedzieć, że to jest wielbłąd, nawet nie błąd, dlatego, że Stany Zjednoczone są najpotężniejszym militarnie krajem świata. Wydatki na obronność USA są na pierwszym miejscu, to naszych słuchaczy nie dziwi, ale warto zwrócić uwagę, że drugi kraj na tej liście, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy razem wzięty i wydają mniej na obronność niż jedne Stany Zjednoczone. Więc
15: niektórzy się zastanawiają, czy Stany Zjednoczone prowadzone przez Donalda Trumpa to jest najlepszy sojusznik dla Polski. No.
0: To przyjrzyjmy się faktom.
15: Donald Trump jest dość, jakby to powiedzieć, specyficzny w swoich zachowaniach.
0: Jest specyficzny, wypowiada różne rzeczy, natomiast w związku z tym warto na chłodno przyjrzeć się faktom. Kto sprowadził wojska amerykańskie do Polski? Przypomnę naszym słuchaczom, w Polsce w tej chwili stacjonuje ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Nigdy wcześniej w historii nie było żołnierzy amerykańskich, a już w takiej liczbie, na terenie Polski. To jest owoc szczytu NATO 2016 roku. Tam zapadły pierwsze decyzje. Przypomnę, był to prezydent Andrzej Duda i rządy Prawa i Sprawiedliwości i później współpracy z prezydenturą Donalda Trumpa, gdzie wojska amerykańskie przybyły do Polski.
15: No dobrze, ale Donald Trump, który mówi, że może my wyjdziemy z tej Europy, mamy inne priorytety.
0: Zgadza się, mówi tak, ale po rozmowach z Andrzejem Dudą mówi, ale nie wyjdziemy z Polski. Rzeczywiście Donald Trump podejmuje decyzję o wychodzeniu z różnych miejsc na świecie, ale polski kontyngent jest nienaruszony. Jeśli w ogóle są jakieś rozmowy o obecności Amerykanów w Polsce, to ewentualnie nawet nad zwiększeniem, ale, no ale na pewno nie na nad zabraniem.
15: Jest pan byłym wiceministrem spraw zagranicznych, no to trochę o tę kuchnię dyplomatyczną zapytam. Na ile Trump mówi, żeby wypadać oryginalnie w mediach, a na ile rzeczywiście jest to nieprzewidywalny człowiek?
0: Wielu analityków mówi, że to jest zarządzanie przez chaos, że Donald Trump całe życie prowadził biznes właśnie na pewnej nieprzewidywalności. Jakby ją specjalnie próbuje wprowadzić w swoich partnerach, rozmówcach właśnie takie wrażenie nieprzewidywalności i w ten sposób negocjuje, zdobywa.
15: Jak mówią młodzi ludzie, świruje po prostu.
0: No to już pan redaktor to użył
15: świruje
0: takiego...
15: Świruje nie w sensie, że jest nienormalny, tylko właśnie robi różne dziwne rzeczy i patrzy, co się stanie.
0: No, wielu analityków mniej więcej w ten sposób też to postrzega. Natomiast jeszcze raz, warto naszym słuchaczom powiedzieć po pierwsze, dlaczego wojska amerykańskie są ważne w Polsce.
15: Bo Rosjanie będą bali.
0: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby Rosjanie, analizując, czy zaatakować Polskę, czy nie, wiedzieli, że musieliby, atakując Polskę, strzelać do amerykańskich żołnierzy. Ameryka nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś bezkarnie strzelał do ich żołnierzy, boleśnie odpowie.
15: A tak więc... na Polskę rozpętałby trzecią wojnę
0: Dokładnie
15: światową.
0: Dokładnie tak. I więc polityka bezpieczeństwa mądra polega na tym, żeby w ogóle do wojny nie doszło. Żeby Rosjanie stwierdzili, nie opłaca nam się atakować Polski, bo poniesiemy za duże straty w kontekście ewentualnych zysków. To jest nasza polityka. I teraz... Wojska amerykańskie są dzięki decyzji Donalda Trumpa. To on je tutaj sprowadził. Warto o tym pamiętać. To później za prezydenta Bidena to było tylko utrzymywane. Więc to jest jeden fakt. Drugi fakt. Jeśli chodzi o bardzo nieprzyjazne wobec Polski działanie Rosji i Niemiec, Władimira Putina i Gerharda Schrödera, później Angeli Merkel i kanclerza Scholza, czyli krótko mówiąc gazociąg Nord Stream i Nord Stream 2. Więc zamiast budować jak dotychczas przesył gazowy przez Polskę, po lądzie zbudowano po dnie Bałtyku ileś razy drożej, tylko po to, żeby Polskę ominąć. Rosjanie, którzy teraz mają pieniądze, żeby prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie, oni mają te pieniądze z surowców, między innymi z gazu. I teraz Donald Trump zablokował Nord Stream 2, a Angela Merkel...
15: Ktoś go był wybuchnął.
0: I kanclerz to później, tak, ale to, że Nord Stream 2 nie został otwarty...
15: I gaz przestał być paliwem ekologicznym wtedy.
0: No więc to, owoce, więc. Panie redaktorze. Okay. Nie słowa, tylko owoce. Trump zablokował Nord Stream 2, Angela Merkel je budowała.
15: Trumpa, czy to jest rzeczywiście tak, że Donald Trump załatwił zwolnienie Andrzeja Poczobuta z Białorusi?
0: Tak, jest to wiedza stuprocentowa. Prezydent Karol Nawrocki w czasie swojego pierwszego spotkania we wrześniu po wyborze poprosił osobiście, to jest w takim języku dyplomacji, to się mówi, że mam osobistą prośbę, to jest wtedy testowanie wiarygodności, przyjaźni, żeby takiego dzielnego Polaka uwolnić. Prezydent wysłał Johna Cola, swojego wysłannika, który tam negocjuje z Łukaszenką, i udało się wypuścić Andrzeja Poczobuta.
15: Putin się zgodził tak naprawdę.
0: Tak.
15: No bo Łukaszenka, podejrzewam, że sam z siebie tej decyzji nie podjął.
0: W dużej mierze nie, choć administracja Łukaszenki często próbuje wysyłać do Zachodu takie sygnały, że my chcemy troszkę tak niezależnie od Putina, a więc dajcie nam jakieś dotacje, zgódźcie się na to, zgódźcie się na tamto. To jego stary mechanizm.
15: A tutaj jaki był deal, pańskim zdaniem?
0: No tam Amerykanie...
15: Czy tylko wymiana na szpiegów, czy coś więcej?
0: Amerykanie odblokowali białoruską linię lotniczą, żeby mogła latać i tak dalej. Oczywiście także wymiana szpiegów, ale no to już mogło być realizowane dużo wcześniej, tylko Donald Tusk nie chciał, żeby to była wymiana na Pawła Rubcowa.
15: No tak.
0: Paweł Rubcow to był taki dziennikarz liberalnych mediów, znany jako Pablo González, aktywny na Twitterze, który tak naprawdę włączał się w całą tą akcję atakowania naszych rządów za czasów, kiedy ten obóz liberalnych mediów był w opozycji.
15: Był agentem, tak, oficerem.
0: Był agentem rosyjskim i to jest bardzo wstydliwe, bo bardzo wielu publicystów lewicowo-liberalnych się na niego powoływało, używało jego argumentacji.
15: Dali się nabrać,
0: jego partnerka życiowa między innymi była w czasie nielegalnego przejęcia mediów publicznych Telewizji Polskiej i tak dalej.
15: Ale pan premier Tusk uważa, że za wypuszczenie Andrzeja Poczobuta to właściwie jest bardziej jego zasługa.
0: No jego zasługą było przywitanie na pewno Andrzeja Poczobuta na granicy. On wiedział, kiedy...
15: Ale nie wierzy pan, że mógł być w to mocno z dobrej woli zaangażowany?
0: Ale że na pewno wspomagał. Chciał, żeby wyszedł. Ja nie przypuszczam, że był przeciwko temu.
15: Nie, bo tak
0: temu,
15: trochę
0: żeby...
15: ten taniec taki zaraz w dniu wypuszczenia pana Poczobuta, to było aż żenujące, bo wszyscy uważali to. My to załatwiliśmy, tak. A nie wy.
0: Dokładnie tak, chociaż naprawdę zrobił to, wynegocjował to wysłannik amerykański na prośbę prezydenta Nawrockiego. Ale też rozmawiajmy o faktach. Kilka tygodni temu Senat Rzeczpospolitej, który w tej chwili ma fundusze na Polonię i Polaków za granicą, obciął 75% środków na działalność Związku Polaków na Białorusi, kierowanego przez Angelikę Borys, na struktury tego związku, na media tego związku, w których to pracuje redaktor Andrzej Poczobut. Więc dla mnie to jest straszna hipokryzja.
15: Ale wiadomo, z jakiego powodu?
0: No nie ma pieniędzy na nic, pieniędzy nie ma i nie będzie. Co prawda... Możemy w różnych mediach, nawet niekoniecznie kojarzonych z moim obozem politycznym, przeczytać o różnych nieprawidłowościach, szastaniu pieniędzy na Polonię, a jednocześnie na wartościowe projekty nie ma. Już nie mówię o polonijnych mistrzostwach świata czy Europy w piłce nożnej, jakie odbywały się w Lesznie przez lata i naprawdę było to święto promujące też nasze miasto. Na to oczywiście też nie ma pieniędzy i te konkursy przepadały, kiedy pieniądze przeszły do Senatu kierowanego przez panią Kidawę-Błońską, ale tutaj no,

0: Piękna, wzruszająca uroczystość. Było to bardzo symboliczne.
1: Nawet niektórzy się z prawej strony dziwili, bo mówią, że ten Poczobut to on taki kolega Gazety Wyborczej.
0: No pracownik Gazety Wyborczej, no. Tak. Więc, no ale to prezydent jest ponad te wszystkie podziały, więc zresztą przemówienie pana redaktora Andrzeja Poczobuta było wzruszające i dobrze, żeby osoby z opinii publicznej się wsłuchały w to.
1: Już na koniec, panie ministrze, na co nam nowa konstytucja?
0: Ta konstytucja, która jest obecnie, jest nieprecyzyjna. Ona, większość krajów na świecie ma, mówię o tych demokratycznych, świata zachodu, ma jasny podział. Albo jest system prezydencki, w którym to prezydent rządzi krajem, wybrany przez obywateli. Obywatele, głosując na niego, przekazują mu odpowiedzialność za kraj. Albo jest system parlamentarno-gabinetowy, czyli krótko mówiąc, to silny premier wyłoniony przez parlament. I też obywatele, głosując w wyborach parlamentarnych, wiedzą, że tu jest decyzja o tym, kto będzie rządził krajem. A u nas ta konstytucja z 97 roku, to ona była pisana przez kadencję 93-97 i przez pierwsze 2 lata tej kadencji szefem Komisji Konstytucyjnej był Aleksander Kwaśniewski. Prezydentem był nielubiany przez tą władzę jeszcze wtedy Lech Wałęsa i oni konstruowali konstytucję właśnie parlamentarno-gabinetową, żeby prezydent był tylko od wręczania orderów, od niczego więcej. A później nagle Aleksander Kwaśniewski w 95 roku wygrywa wybory prezydenckie i drugie 2 lata tej komisji konstytucyjnej to było przekazywanie uprawnień prezydentowi. I teraz cytując klasyka, mamy ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra. To znaczy nie wiadomo do końca, kto tutaj ma odpowiedzialność za Polskę.
1: Pańskim zdaniem, jaki model byłby lepszy dla
0: Polski? I to rodzi potworne spory, bo jakby zwróćmy uwagę, że w momencie próby, kiedy wszystko jest dobrze, to jest dobrze, ale w momencie próby konstytucja właśnie po to jest, żeby wyjaśniać te spory, ta nie wyjaśnia. Jaki model ja osobiście bym preferował? Może zdziwię naszych słuchaczy, ale ja osobiście, gdybyśmy pisali tą konstytucję, która by weszła za kilka lat, nie wiemy, kto będzie prezydentem, nie wiemy, kto będzie premierem i jaki będzie parlament, to zaznaczmy, że to za kilka lat dopiero. Ja osobiście jestem zwolennikiem systemu parlamentarno-gabinetowego, czyli silnego premiera.
1: Czyli tego słynnego żywiołowca w pałacu.
0: Silnego kanclerza, uważam, że to się dobrze sprawdza, bo wszystko jest dobrze, jak jest dobry prezydent. Ale jak nagle prezydent nieodpowiedzialny zostanie wybrany kiedyś w przyszłości, to dawanie mu całej władzy na jednym człowieku, to
1: wiszące. A jak będzie nieodpowiedzialny premier?
0: Trudniej jest, jak jest jednak parlament, który jest odzwierciedleniem całego społeczeństwa, no to prawdopodobieństwo wybrania nieodpowiedzialnego premiera jest trudniejsze. Przy całej mojej krytyce, bo na przykład ja się skrajnie nie zgadzam z dzisiejszym premierem.
1: No ale zna pan, zna pan kraje, które wybierały kanclerzy, którzy potem różne dziwne rzeczy robili.
0: No to prawda, to
1: demokracji.
0: Prawda. To prawda, natomiast...
1: A nie możecie po prostu monarchii przywrócić?
0: Tylko widzi pan, no rozmawiamy chwilę po rocznicy Konstytucji 3 maja. Przypomnijmy, że tamta konstytucja wpisywała monarchię na bazie dziedziczną, na bazie wettingów i marszałek Piłsudski, obawiając się niemieckiego rodu na polskim tronie, wprowadził republikę.
1: A ja sobie sprawdziłem, jaki wetyn byłby kandydatem do polskiego tronu. Całkiem sympatyczny, dobrze wykształcony młody człowiek.
0: No jednak ja jestem demokratą stuprocentowym. Tu się radykalnie nie zgadzamy, panie redaktorze.
1: I w tej niezgodzie się rozstajemy. Tak, pan jest. Poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
2: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
3: Reklama. Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
4: Wypożyczalnia i punkt sprzedaży sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla chorych w Lesznie oferuje łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, balkoniki, koncentratory tlenu, szyny CPM, Atromot oraz lampy Bioptron i nie tylko. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601-78-46-47, www.dla-chorych.pl.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena...

0: ile. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
3: Kralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
4: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń, mażoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
5: Przedszkole i żłobek.
6: Szukasz przedszkola, które wspiera rozwój Twojego dziecka? Oferujemy wczesną diagnozę i wsparcie dla maluchów z trudnościami. Kształcenie specjalne i WWR, alpakoterapia, TUS, SI i wiele innych zajęć terapeutycznych i sportowych. Nauka języków obcych i pełne wyżywienie z własnej kuchni. Także diety specjalistyczne. Rekrutacja trwa cały rok. Przedszkole i żłobek Kolorowy Świat. Leszno, ulica Prusa 35.
4: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
7: Reklama.
8: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: I czekaj, na pewno łapki?
1: Aj,
2: coś poszło nie tak.
1: A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
4: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
5: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
6: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
2: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
7: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza samorząd województwa wielkopolskiego.
2: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
7: W miasteczku zdrowia, badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
2: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, na Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru. Zalewski.
7: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
8: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania. I złom z głowy, bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie. 1 maja 11. Narożnik z Leśną przed Zaborowem.
2: Euforia Burger.
9: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno, Przemysłowa 20, na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
10: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Mediamarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
11: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
12: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
13: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
0: Reklama.

0: 15 minut do 11, czas na Państwa ogłoszenia, czas na Radio Jarmark. Nasz numer telefonu 65 529 55 29 przez najbliższych kilka minut. Ogłoszenia na naszej antenie na żywo w Radio Jarmarku. Jak zwykle do 500 zł różności mogą Państwo oferować na sprzedaż. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry. Mam do sprzedania maszynę do szycia, łucznik walizkową. Stan bardzo dobry. Mało jest używana, za 200 zł. I mój numer telefonu 609 447 369.
0: A dzwoni pani z jakich okolic?
1: A dzwoni z Leszna.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dobrego dnia życzę. Maszyna do szycia walizkowa na sprzedaż 609 447 369. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam do sprzedania drzwi wewnętrzne DRE. Nowe, to są drzwi nowe, koloru grafitowego wraz z ościeżnicą. To jest miejscowość Leszno. Mój telefon to jest 65 529 1808. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję, pozdrawiam również, do usłyszenia. Drzwi wewnętrzne nowe, kolor grafitowy z ościeżnicą. Telefon 65 529 1808. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
3: Halo.
0: Jesteśmy na antenie.
3: Mam do sprzedania łóżko polowe, dwa łóżka polowe w stelażu z materacami kompletne na kółkach. Cena 350 zł do negocjacji. Dzwonię z Leszna. Numer telefonu 605 633 070. Możliwość wysłania zdjęcia. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam również. Łóżko polowe razy dwa z materacami to oferta sprzedaży. Numer telefonu 605 633 070. Dzień dobry. 65 529 55 29. Kto podjął decyzję na 100%, że chce coś, co jemu już nie służy, sprzedać? Bardzo proszę, można dzwonić. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry. Proszę pana, mam do sprzedania hulajnogę młodzieżową za 120 zł. Dzwonię z Leszna. Mój numer 601 742 173.
0: I dziękuję
4: taką
0: bardzo.
4: Jasne.
0: Okay. Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia. Hulajnoga na sprzedaż oferowana przez panią. Kto z Państwa jest zainteresowany i więcej informacji, bardzo proszę dzwonić pod numer 601 742 173. Dzień dobry. Ojej, ale teraz... Czy my się słyszymy? No nie słyszymy się. 65 529 55 29. Dobrze jest po połączeniu już wyciszyć radio i słuchać rozmowy w słuchawce telefonu. Dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry. Wie pan co, mam na sprzedaż taki mały samochodzik Audi, kabriolet. To jest dla dziecka od 2 do 4 lat. W Lesznie, w dobrym stanie, bo po prostu wnuk wyrósł i chciałem to sprzedać.
0: To jest coś takiego, do czego dziecko może wsiąść i jechać na baterię, tak?
5: Tak, może wsiąść i to jest do ładowania zewnętrznego. Normalny samochód, tylko to jest dla dziecka w odpowiednich tam gabarytach.
0: Oczywiście.
5: I po prostu jest teraz już to niepotrzebne, bo chłopak wyrósł, wnuk.
0: I za jaką cenę?
5: 250 zł. Mogę wysłać zdjęcia, bo ja mam zdjęcia tego zrobione.
0: Jasne.
5: To jest w Lesznie Wielkopolskim.
0: I numer telefonu?
5: 667-645-941.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do usłyszenia. Samochodzik zabawka, ale jednak taki samochodzik, do którego dziecko może wsiąść i jeździć. To oczywiście urządzenie na baterię. Numer telefonu 667-645-941. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słucham.
6: Proszę pana, mam do sprzedania komplet skórzany na motor albo cross w cenie 500 zł do negocjacji. Mój telefon 511 158 053.
0: I dzwoni pani z Rawicza. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam, udanego dnia życzę, do usłyszenia. Ubrania skórzane na motor, na przykład na sprzedaż, numer telefonu 511 158 053. Na tym ogłoszeniu dzisiaj kończymy przed południem, a po południu też zapraszam Radio Jarmark, ten najbliższy dzisiejszy od 14.45.
7: Reklama.
8: Automruz Telegram.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli, nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 529 39 39.
7: Reklama.
10: Ogłoszenia Radia Elka.
11: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
10: Były to ogłoszenia Radia Elka.

Za 6 minut 11, za 6 minut najświeższe wiadomości na antenie Radio Jelko. Angelika Surowiec po wiadomościach Państwa przywita. Ja dziękuję za poranek i kawałek przed południa. Mariusz Norman, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: super prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi te Butir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Butir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Butir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Butir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
1: Skład kamienia naturalnego oferuje węgiel workowany oraz pelet. Polecamy groszek sobianek Lew i Lew Plus o wysokiej kaloryczności i czystym spalaniu oraz orzech sobianek Tytan polecany do tradycyjnych pieców. Poza tym pelet drzewny z certyfikatem A1. Wszystko na miejscu z szybkim terminem realizacji. Dostawa samochodem z windą pod drzwi. Zanim kupisz gdzie indziej, sprawdź naszą ofertę. Zobaczysz, że było warto. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasucice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego. www.kamienieleszno.pl.
5: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
6: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
7: Reklama.

0: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiel.
2: Tutaj nic się nie zmieniło dla naszego obywatela.
0: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Bo się spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest obowiązkowe. Objawowe objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przyprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
0: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
5: Radio Elga, lokalne radio.

0: Na zegarze Radia LK 4,5 minuty po godzinie 11. 5 maja w kalendarzu, dziś wtorek, a swoje imieniny obchodzi dzisiaj Teodor, Irena i Waldemar. Dzień leśnika w kalendarzu i drzewiarza. Do końca roku 240 dni, a przy mikrofonie Angelika Surowiec. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
0: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: I sprawdzam, jak tam sytuacja na termometrach. Gostyń 20 stopni, Pleszew również 20 stopni, Jarocin, Rawicz, Koźmin Wielkopolski. Nieco chłodniej w Wolsztynie, tam jeszcze 19 stopni, ale dzisiaj maksymalnie 22 w cieniu. Mamy zobaczyć na termometrach trochę chmur na niebie i z tych chmur dzisiaj delikatnie, ale naprawdę delikatnie ma popadać. Większe opady deszczu, i to tak zdecydowanie, zapowiadają synoptycy na jutro i na czwartek. Na barometrze w tym momencie 1009 hektopaskali, a wiatr umiarkowany, wieje z północnego wschodu. W tej chwili z prędkością około 11 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
3: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.

0: Maki. Skup żywca ziemnice. Telefon 601 191 944.
1: Uwaga, uwaga! W Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
5: Jak sezon rowerowy, to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
6: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
7: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomiński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
8: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
9: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
10: Reklama.

0: Uwaga, uwaga! Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
1: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
0: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową! Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Dzień dobry. Nazywam się Remont. Remont czeka, nie zwlekaj. Posłuchaj, TechKram oferuje narzędzia, elektronarzędzia i sprężarki. TechKram, ulica Święciechowska 156, telefon 65 529 50 55. Poszerzamy ofertę o przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych i tłokowych oraz pneumatykę przemysłową.
3: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Masło ekstra Gostyń 200 gramów, najtaniej w mieście 4,69. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Oraz ziemniaki, kilogram 89 groszy. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklep medyczny w Lesznie przy ulicy 17 stycznia Róg Ułański zaprasza. Sprzedajemy lub wypożyczamy pełen asortyment do opieki nad chorym oraz sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Zadzwoń 601 78 46 47. Realizujemy wnioski NFZ. Sklep medyczny w Lesznie, ulica 17 stycznia, Róg Ułański.

0: 800 84 800 84 494.
1: Friko, pyszna pizza i nie tylko. Odwiedź nasz lokal i ogródek na Jackowskiego 87.
2: Korzystaj z naszych promocji, przeżywając z nami sportowe emocje.
3: U nas pyszna pizza to nie ściema. Z pizzerii Friko.
4: Dronedu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
5: Firma Maci, stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci, Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
6: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno-Zaborowo, ulica Górowska 16.
4: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Mleko UHT wypasione 3,2%, 1 litr, złoty 85 przy zakupie 6 sztuk. Kurczak gotowany tarczyński, kilogram 29,99 oraz ser edamski, luz 100 gramów, złoty 99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
7: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
8: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w

0: Augustyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
1: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
2: Reklama.

20 minut pozostało do godziny 12. 5 maja, majowo i maturowo, można śmiało powiedzieć. Maturzyści zmagają się dziś z matematyką. Po wczorajszym języku polskim w wielu szkołach było nieco spokojniej, choć stres całkowicie nie zniknął. Z reporterskim mikrofonem my odwiedziliśmy pierwsze liceum ogólnokształcące w Rawiczu. Jeżeli chcecie zobaczyć, bo nie tylko z mikrofonem, ale i z aparatem fotograficznym, jak te matury wyglądały, jak ten stresik przedmaturalny wyglądał, no to zapraszam do naszego portalu lk.pl.

Bang, bang. Teraz to dopiero będzie trafione, bo na naszej antenie pojawi się nasz świeży powerplay. Madonna znów jest na ustach wszystkich i robi to z przytupem. Jej niespodziewany powrót i zapowiedź albumu Confessions 2 łączy się z młodą gwiazdą Sabriną Carpenter. Efekt tej współpracy wywołuje ogromne emocje, odkąd panie pojawiły się razem na Coachelli. Nowy singiel tych artystek zapowiada coś znacznie większego, wielką reaktywację ery tanecznej na miarę kultowego Confessions on a Dance Floor, na który fani czekali 2 dekady. Już teraz u nas Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Power Play.

0: sama.
1: Automruz Telegram.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune. Automruz Leszno. Ulica Balonowa 57.
0: Reklama.

0: Widzisz, że dzieje się coś interesującego. Jesteś świadkiem ciekawych wydarzeń. W pracy, w szkole, na ulicy albo na koncercie. Masz kamerę albo choćby telefon komórkowy. Nakręć to i podziel się z nami swoim wideo. www.elka.tv. To lokalny kanał wideo Radia Elka. elka.tv.
1: Reklama.
2: Krzywa ta wieża w Paryżu.
3: Czy na pewno w Paryżu?
2: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
3: I czekaj. Na pewno łapki?
2: Aj,
3: coś poszło nie tak.
2: A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
3: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
2: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
3: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
4: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
3: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
5: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
6: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
7: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferujemy kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych, przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501 329 076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
8: Euforia Burger.
9: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.

0: Betoniarni Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
0: Betoniarnia.
2: Telefon 65 518 0250.
0: U nas kupuj z nami budu.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety. Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
4: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
5: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Na zegarach punktualnie godzina 12, czas na wiadomości lokalne.
2: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Zamiast sportowych emocji, awantura, wyzwiska i interwencja u sędziów. Mecz piłkarski B-klasy pomiędzy Orłem Szlichtyngowa a rezerwami Dębu Sława Przybyszów zostanie zapamiętany przez pryzmat skandalicznych scen, do których doszło po ostatnim gwizdku. Piłkarze mieli skoczyć sobie do gardeł w okolicach szatni, a relacje klubów na temat tego, kto ponosi odpowiedzialność za eskalację konfliktu, są sprzeczne. Sam mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy ze Szlichtyngowej 2-0. Z ich relacji wynika, że piłkarze ze Sławy grali niezwykle ostro, a jeden z fauli określili mianem bandyckiego. Zawodnicy Dębu pomimo otrzymania dwóch czerwonych kartek nie zostali odesłani do szatni. Usiedli na ławce gości, prowokując, naśmiewając się i grożąc naszym zawodnikom. Po meczu nastąpił wybuch agresji z obu stron. Przy wejściu do szatni doszło do przepychanek pomiędzy zawodnikami obu drużyn. Napisano w mediach społecznościowych Orła Szlichtyngowa. Zupełnie inaczej przebieg meczu oraz wydarzenia bezpośrednio po nim przedstawia klub ze Sławy. Jego przedstawiciele zwracają uwagę na rażące braki w zabezpieczeniu spotkania przez służby porządkowe, co ich zdaniem doprowadziło do niebezpiecznych incydentów po gwizdku. Zdarzenie opisuje Karol Sopata, drugi trener Dębu Sława Przybyszów.
3: Zrodziło się to oczywiście od tego, co się działo na boisku, to jest logiczne i tutaj brakowało jakichkolwiek służb porządkowych, jakiegokolwiek odrodzenia i zawodników, i kibiców, którzy byli cały czas dostępni w przejściu od boiska do szatni. Nie było jakiejkolwiek ochrony czy tam służb porządkowych, aby pozwolić nam na bezpieczne przejście z boiska do szatni. I w momencie, w którym nasi zawodnicy weszli do tej szatni i starali się wejść, znaczy do korytarza, starali się wejść do swojej szatni, jeden z zawodników, jak to tam opisaliśmy, z partyzanta, czyli z nienacka, dostał po prostu w twarz i do tej pory ma limo, po czym w momencie, w którym leżał, został też skopany. Nasi zawodnicy starali się ich oddzielić i wtedy z rykoszetu od jednego z zawodników nasz zawodnik dostał w nos i też zaczęła lecieć mu krew z nosa.
2: Przedstawiciele gości zgłosili sprawę sędziom spotkania, co zostało odnotowane w protokole meczowym. Strona przyjezdna ma również poważne zastrzeżenia do pracy samych arbitrów w trakcie jego spotkania. Teraz zajściem pod szatnią oraz oceną zachowania wszystkich uczestników zdarzenia zajmie się Wydział Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Policja o wydarzeniach po meczu w Szlichtyngowej nie otrzymała żadnego zgłoszenia. Nie zajmujemy się zatem sprawą. Dowiedzieliśmy się w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie. Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie wycofuje z eksploatacji ostatnie autobusy typu Jelcz. Już za kilka tygodni zastąpią je zakupione przez miasto elektryczne Solarisy. Jak powiedział nam dyrektor MZK Stefan Szymański, pierwszy nowy pojazd ma dotrzeć do Leszna już za kilka dni.
4: Jelcze do nas trafiły w 2008 roku i to jest typ M121, Euro 4 typ spalania, czyli dość emisyjne. W związku z tym, no niestety po zakupie nowych autobusów Solaris, te dwa Jelcze, które jeździły u nas na trasie, muszą być wycofane z obiegu. W sumie przejechały w granicach 800 tysięcy kilometrów, mało awaryjne, bardzo fajnie się spisywały, no i chyba lubiane przez pasażerów, jak sądzę.
2: Teraz Jelcze żegnają się z Lesznem, pojeżdżą do czerwca, po czym zostaną zastąpione przez nowe elektryczne autobusy Solaris. Miasto kupiło 7 pojazdów tego typu. W fabryce w Bolechowie pod Poznaniem trwają ostatnie prace przygotowujące je do dostarczenia do Leszna. Pierwszy ma dotrzeć już za kilka dni. A co stanie się z wycofanymi z linii Jelczami? Dyrektor MZK zapowiada, że będzie starał się znaleźć na nie nabywców, choć nie będą to raczej firmy komunikacyjne. Liczy na zainteresowanie pasjonatów motoryzacji. Maturzyści mogą odhaczyć kolejny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Humaniści odetchnęli z ulgą, choć nie powinni mieć większych problemów, a co dopiero umysły ścisłe. Uczniowie leszczyńskiego ekonomika, z którymi rozmawialiśmy po wyjściu z egzaminu, byli w dobrych nastrojach.
5: Trafiła się dość łatwa, były zadania cięższe, ale jakoś poszło.
6: Dobrze poszło.
7: Byłeś dobrze przygotowany?
6: Stwierdzam, że raczej to. Bardziej się obawiałem polskiego.
8: No, było tak średnio w sumie.
2: Jutro maturzyści zasiądą do arkuszy z języków obcych.
0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Reklama.
9: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
10: Moto News.
11: Odpalam wtorkowe motoniusy Radia LK i od razu wrzucam wyższy bieg. Będzie o dziurach, które znikają szybciej niż kawa o poranku i o parkingach, które wyrastają tam, gdzie jeszcze wczoraj była trawa. Na ulicach Leszne ruszyło coroczne łatanie dziur po zimie. Za robotę wzięło się przedsiębiorstwo dróg i ulic. Jedyna firma, która stanęła do przetargu. Miasto wyda na to ponad milion złotych, więc asfalt dostanie solidną kurację odmładzającą. W ruch idzie zarówno gorąca mieszanka mineralno-bitumiczna, jak i specjalna maszyna Patcher. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Która to, uwaga, działa trochę jak taki drogowy ekspres do kawy. Szybko, precyzyjnie i pod ciśnieniem. Umowa obowiązuje aż do lipca przyszłego roku, więc kierowcy mogą liczyć na bardziej komfortową jazdę przez dłuższy czas. Z kolei w Gosteniu trwa walka o miejsca parkingowe. No i wygląda na to, że mieszkańcy będą mieli gdzie zostawić swoje cztery kółka. Na osiedlu Tysiąclecia powstanie ponad 50 nowych miejsc. Już teraz prace trwają przy ulicach Willowej i Przemysława II, a także przy Ośrodku Kultury Hutnik, gdzie zielony teren zamienił się w parking. Zmieni się także organizacja ruchu. Pojawi się odcinkowy ruch jednokierunkowy. To jednak nie koniec, bo w planach są także kolejne inwestycje. Ulica Świętego Floriana z dodatkowymi miejscami oraz przyszłościowo Helsztyńskiego. I tu na razie w przygotowaniu jest dokumentacja. To teraz szybkie podsumowanie. W Lesznie dziury znikają za ponad milion złotych. W Gostyniu przybywa ponad 50 miejsc parkingowych i szykują się kolejne zmiany w ruchu. Krótko mówiąc, jedzie się lepiej i parkuje się łatwiej. Ja wracam do Was niebawem w kolejnym wydaniu Moto Newsów.
10: Moto News.
1: Reklama.
9: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
1: Reklama.
12: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
1: 7,5 minuty po godzinie 12. Wczesne popołudnie z Radiem LK. 5 maja w kalendarzu. Dziś wtorek, a imieniny obchodzi dzisiaj Irena, Teodor i Waldemar. Nie zapomnijcie złożyć im dzisiaj życzeń do końca roku. 240 dni. A przy mikrofonie Angelika Surowiec. Dzień dobry. Reklama.
13: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
1: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj. Reklama. Sprawdzam, jak tam sytuacja na termometrach w naszym regionie. Góra Wschowa 21 stopni, czyli na prowadzeniu, ale 21 również Jarocin czy Rawicz. Tam pokazują tyle termometry w cieniu temperaturę, bo w słońcu, chociaż w słońcu tak wyglądam sobie z naszego studia za okno, to bardzo pochmurno w regionie. Po południową porą możliwe opady deszczu i nawet jakieś niewielkie przelotne pierwsze wiosenne burze. Kolejne dni przyniosą znaczne opady deszczu, czyli jutro i w czwartek. Patrzę dalej, jak ta sytuacja będzie wyglądać. W piątek już przejaśnienia i te przejaśnienia zostaną z nami na weekend. Natomiast zrobi się na chwilę trochę chłodniej. Jutro maksymalnie 20 stopni, w czwartek 14, a piątek odbijamy w stronę ciepełka. 15 stopni maksymalnie w piątek, 18 w sobotę i 22 w niedzielę. Reklama.
9: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
13: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.
12: Radio LK.
1: Reklama.
14: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B przez premium aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz. Zapraszamy. Wypożyczalnia Auto France Murkowo 33A. Telefon 605 828 407.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna, zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
10: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza samorząd województwa wielkopolskiego.
9: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
10: W miasteczku zdrowia, badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
9: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru, Zalewski.
10: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
11: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
0: Wyobraź sobie szkołę, w której twoje dziecko uczy się w swoim tempie, bez stresu, z ocenami, które wspierają rozwój, z pomocą drugiego nauczyciela, kształceniem specjalnym i pysznym, pełnym wyżywieniem z własnej kuchni. Sala gimnastyczna, plac zabaw, wygodny parking dla rodziców, a do tego niskie czesne. Szkoła Kolorowy Świat. Leszno, ulica Prusa 35. Zapisz swoje dziecko już dziś.
14: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
15: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
16: Reklama.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga, uwaga! W Centrum Europa co tygodnie

0: Wam mega promocja, piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
1: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
2: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
3: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
5: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń. Majoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer, systemy pompowe Ziemowit Mazurek i gospodarstwo rolne Długie Stare.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środy każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605-292-292. Powtarzam, 605-292-292. LK Taxi. Twoja droga do oszczędności.
15: Reklama. czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: I czekaj, na pewno łapki?
1: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
4: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielony patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
7: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych śladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa, przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
8: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
9: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.

0: Ty fajny. 500 545 500. Słomu i grata PL.
1: Euforia Burger.
2: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno, Przemysłowa 20, na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
3: Reklama. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 13:00. Już teraz na naszej antenie artystka nowej generacji, która łączy popową wrażliwość z bezpośrednim, bezkompromisowym storytellingiem, czyli opowiadaniem historii w piosence. Missy, czyli Wiktoria Muszyńska z niedaleka, z Wilkowic.
4: Lokalne radio wspiera lokalnych artystów.
5: Wiadomo.
4: No jak?

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
3: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
2: MG, zawsze chciałam je mieć.
3: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II-2.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Uwaga, świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
7: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Super ceny. Herbata Lipton Yellow Label. 92 torebki. 11,99. Mleczko kokosowe Olala. 400 ml. 3,99. Oraz brzoskwinie w syropie Olala. 850 ml. 5,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Na zegarach punktualnie godzina 13, czas na wiadomości.
1: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
2: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
3: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
2: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
1: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
1: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
5: Wczoraj przed Polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres ich pojawi.
6: Bardziej się stresowałam na Polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
1: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
7: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
1: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, przekonują urzędnicy.
8: Radio Elga, lokalne radio.

0: 4 minuty po godzinie 13, 5 maja w kalendarzu. Dziś wtorek, a imieniny obchodzi Irena, Waldemar i Teodor. Wszystkiego dobrego do końca roku, 240 dni, a przy mikrofonie do godziny 16. Angelika Surowiec, dzień dobry.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
0: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: Na termometrach 23 stopnie, na przykład w Pleszewie w tym momencie. To chyba najcieplejsze miejsce w naszym regionie. Maksymalnie dziś właśnie 23 stopnie, ale uwaga, uwaga, na horyzoncie mogą pojawić się chmury i to takie burzowe. Jeszcze na dzisiejszy wieczór takie zapowiedzi synoptyków. Na barometrze 1008 hektopaskali, wiatr słaby w tym momencie. Oczywiście podczas burz może być silny i porywisty, ale w tej chwili wieje do nas z północnego wschodu z prędkością zaledwie 7 km na godzinę. Dziś w nocy minimalnie 14 stopni, jutro maksymalnie 18, najchłodniej w tym tygodniu w czwartek 14 stopni, jutro i pojutrze intensywne opady deszczu, ale później weekend już bezdeszczowo, 15 stopni maksymalnie w piątek, 19 w sobotę, a 22 w niedzielę.
1: Reklama.
3: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
2: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
2: Kia. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Uwaga, uwaga, w Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
14: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.

0: Na zegarze Radia Elka 15 minut po godzinie 13. Dziś matematyka na egzaminie maturalnym, a u nas propozycja dla tych, którzy maturę mają już zdaną. W naszym studio w Lesznie przy mikrofonach już Jarek Adamek i jego goście.
1: A moi goście, proszę Państwa, to panowie Marcin Bartkowiak i Jarosław Dawidziak, Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki. Dzień dobry panom.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, czyli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie, znane jest z wielu różnych rzeczy, ale jedną z rzeczy, z których znane jest najlepiej, to organizacja imprez dla ludzi związanych z liceum mniej lub bardziej. Jeszcze nie wszyscy przyszli do siebie po jesiennym zjeździe absolwentów. Słyszałem, że niektórzy rzeczywiście jeszcze ciągle są w tym flow. Tymczasem stowarzyszenie już przygotowuje, a nawet jest w najlepsze w trakcie organizacji kolejnej imprezy, która nazywa się Aftermatura Party 2026. Aftermatura, angielsko-polskie słowo oznaczające? Po maturze.
2: Po maturze, dokładnie.
1: Po maturze dla tych, którzy są po maturze.
2: Dokładnie, chodzi to o spotkanie dla wszystkich maturzystów, byłych absolwentów pierwszego liceum ogólnokształcącego. Tak jak redaktor wspomniał, po ostatniej imprezie na lotnisku, która się odbyła, było wiele zapytań, czy będziemy organizować coś podobnego, żeby ludzie mogli właśnie się spotkać, po iluś tam latach porozmawiać ze sobą, i wpadliśmy na pomysł właśnie, żeby zorganizować takie właśnie spotkanie, też wciągając w to młodsze pokolenie.
1: Czyli owoc wielkiego niedosytu. Będzie kolejna impreza, proszę Państwa, 19 czerwca, sobie już notujcie. Impreza, no właśnie, bo to jest... Angelika od tego zaczęła, że właśnie trwają matury. Czy to jest impreza adresowana do tych, którzy właśnie teraz zdają tę maturę i 19 już będą po?
3: Jak najbardziej. Także zapraszamy tegorocznych maturzystów, zapraszamy maturzystów z lat poprzednich, tych, którzy może nie mieli okazji też być na zabawie w październiku. Ta impreza jest adresowana do wszystkich absolwentów pierwszego liceum. Wiem, że niektóre roczniki mają jubileusze. Mój rocznik akurat ma w tym roku jubileusz 20-lecia matury i też organizujemy się w gronie klasy, w gronie rocznika. Mamy też informacje, że inne roczniki, niekoniecznie te jubileuszowe, także organizują swoje grupy, także serdecznie zapraszamy.
1: Ja słyszałem, że najlepiej się na tych imprezach bawią ci, którzy są już wiele lat po maturze. Najlepiej się bawią od tych świeżych absolwentów.
3: Tak, to prawda, na bazie tutaj doświadczeń z ostatniej imprezy można tak powiedzieć. No, atmosfera była wyśmienita. Ci, co byli, no to nie muszę ich przekonywać. Ci, co nie byli, to serdecznie zapraszam.
1: Może się wybiorą.
3: Dokładnie.
1: I zaprzyjaźnią okazja
3: wyśmienita jak najbardziej.
1: Jak to ma wyglądać? Co to będzie? Bo to tak, wszystko się odbywa w Starej Gazowni, która jest przestrzenią taką, no, klubową, taneczną w naszym mieście. Czy to będzie takie klasyczne... Nie. Chciałem powiedzieć dyskotekowe, ale dyskotekowe brzmi też strasznie już staro, więc co to ma być?
3: I tak, i nie. To będzie impreza oczywiście taneczna. Będzie muzyka, będzie DJ. Będą różnego rodzaju atrakcje. Część już mamy uzgodnionych, ale nie będę ich zdradzał. Będzie na pewno fotobudka dla uczestników. Nad częściowo atrakcjami jeszcze pracujemy, także na pewno coś fajnego będzie. Tutaj jeszcze chciałem zaznaczyć, że fajnie na tej imprezie w październiku spontanicznie, całkowicie spontanicznie wyszedł polonez odtańczony przez uczestników, i chcemy tą tradycję kontynuować, także na pewno będziemy próbować, żeby ta tradycja dalej trwała, i będziemy chcieli odtańczyć tego poloneza, ale także myślimy o czymś skierowanego do młodszego pokolenia, czyli na przykład Belgijkę.
1: Okej, Belgijka też jest dla popularna. Dla średniego pokolenia, powiedzmy.
2: No tak, redaktor tu wspomniał o tańcach, ale ja uważam, że też takie spotkania mają ten plus, że można sobie porozmawiać. Będzie miejsce specjalnie wyznaczone na dworze, gdzie będzie takie wyciszone trochę miejsce, tam będzie można spotkać się, wspominać stare lata, jak również budować sobie nowy, że tak powiem, networking, tak? Bo wiele osób się zna gdzieś z liceum, a nie do końca te kontakty biznesowe, a można połączyć to również z kontaktami biznesowymi.
1: Proszę Państwa, jest 19 czerwca, czyli to będzie dzień, gdzie właściwie ciepło i ładnie jest zagwarantowane. To
2: my zawsze mamy pogodę. Będzie pogoda. Atmosfera będzie taka, że nawet jak będzie padać, to będzie ciepło.
1: I teraz tak, ci, którzy są już, którzy bywali, wiedzą, ci, którzy nie, a chcieliby się wybrać, niech się dowiedzą, no trzeba po prostu sobie wejściówkę nabyć.
3: Tak, wejściówki w cenie 50 zł, czyli cena podobna jak na poprzednim zjeździe i podobny model dystrybucji tych biletów. Są do kupienia na portalu To Bilet, na Facebooku tutaj stowarzyszenia, regularnie link do tutaj możliwości zakupu biletów jest wrzucany. Jest to jedyna możliwość zakupu biletów. My nie prowadzimy jakiejś sprzedaży stacjonarnej. To nam się sprawdziło, to jest fajny model. I chciałem zaznaczyć też jedno, bo na ostatniej imprezie no, musieliśmy w pewnym momencie zamknąć sprzedaż biletów i tutaj także jesteśmy ograniczeni. Ilość tych biletów jest limitowana, no bo nie możemy tutaj wszystkich do starej gazowni wpuścić. Jeszcze bilety są w sprzedaży. Zachęcamy do tego, aby nie odkładać tego zakupu na ostatnią chwilę, bo...
1: Bo to był ten problem ze zjazdem absolwentów, że wielu z Państwa się zastanawiało, a może, a zobaczymy, a jeszcze się wiele może wydarzyć. No i potem było zdziwienie, że już biletów nie ma. No, nie czekać, nie zwlekać, po prostu kupić, mieć to wszystko w formie elektronicznej, w telefonie macie, to nawet nie zgubicie.
2: No dokładnie, wzorem właśnie tej imprezy na lotnisku to było tak, że właśnie wiele osób tworzyły grupy i te całe grupy jak gdyby razem się skrzyknęły i kupowały wspólnie bilet, żeby właśnie swoimi grupami przy stole sobie usiąść i porozmawiać.
1: Miejsca nie są numerowane, także to nie jest to, że się ktoś kupi w innym terminie, to będzie gdzie indziej siedział. Siadacie, ważne, żeby na wejściu ten bilet.
2: Właśnie to chodzi, żeby stworzyć miks, to co Marcin wspomniał, młodsze pokolenie ze starszym pokoleniem, może ktoś przyjść z synem, wnukiem. Właśnie o to chodzi, żeby stworzyć takie pokoleniowe spotkanie tych absolwentów.
1: I jeszcze jedna uwaga, czy to jest tylko dla tych, którzy skończyli jedynkę?
2: Tak, aczkolwiek no, my oczywiście nie będziemy weryfikować, że ktoś sobie kolegę zaprosi, więc jest to czas po antidotum, więc mamy tego świadomość, że na pewno wielu leśniaków przyjedzie na tą imprezę i jak najbardziej
1: a
2: zapraszamy.
1: A właśnie, bo to jest pierwszy dzień antidotum i teraz co wybrać?
2: No wybrać można jedno i drugie. Antidotum bardzo się fajnie bawić od południa, a wieczorem właśnie zapraszamy do gazowni, gdzie można się wspólnie
1: można
2: bawić.
1: Spokojnie wieczorem
2: można
1: po pokazach.
2: Spokojnie również, tak jest.
1: I teraz tak, aha, a będziecie sprawdzać to świadectwo naturalne? Bo to jest after matura party, to...
2: Nie
3: będziemy sprawdzać świadectw, ale też chciałem powiedzieć odnośnie tego, że jest tutaj ta duża impreza Antidotum. To jest świetna okazja dla tych, co są spoza Leszna, nawet z dalekich krańców Polski, czy nawet świata. No można przez jeden weekend wziąć udział w dwóch świetnych imprezach.
1: Doskonały pomysł. Zapraszamy swoich znajomych, zobaczycie piękne pokazy, a potem mam dla was świetne

0: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj L66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
0: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Autogrup w Rdzynie.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
7: Reklama.
8: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: I czekaj, na pewno łapki?
1: Aj,
2: coś poszło nie tak.
1: A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na Ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
6: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
7: Dronedu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lamp, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk. Oferuj kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych, przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
14: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
7: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania. I złom z głowy, bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11. Narożnik z Leśną przed Zaborowem.
0: Reklama.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.
2: Reklama.
3: Automruz Telegram.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli, nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda Jayku. Grupa Automruz. Leszno, ulica Baronowa 55. Telefon 65 5 529 39 39.
2: Reklama.

0: Nathan Evans w poszukiwaniu swojego ulubionego i fajnego Happy Place na antenie Radia Elka. Za 4 minuty punktualnie na naszej antenie najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, ale przede wszystkim serwis wiadomości lokalnych.
1: Reklama.
2: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
6: Szukasz miejsca, w którym kupisz wszystko, czego potrzebujesz? Galeria Starówka zaprasza. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, sklep Trafika, Apart, Canal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, siłownia Just Gym, biuro podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny, bezpłatny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
7: Euforia Burger.
8: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno, Przemysłowa 20, na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
13: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
14: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
15: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.
0: Minęła 14, czas na wiadomości.
16: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
17: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku. One równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
16: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości agro w banku BNP Paribas.
18: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
19: I będzie dalej tanie.
18: Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów, one są między 5 a 20% tańsze.
16: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
20: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
21: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
22: Ale w sumie widzę, że humory macie.
23: No, a co mam płakać?
21: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
16: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
24: Na razie pod okiem Stefano Lavariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź, Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
25: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
24: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
16: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
26: Radio Elga, lokalne radio.
27: Słuchacie wiadomości Radia Elga.
26: Radio Elga, lokalne radio.
28: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, zapraszam. Podczas imprezy plenerowej w Ziemlinie ktoś zdemolował samochód pozostawiony na wyznaczonym parkingu. Sprawca wybił 2 szyby, uszkodził fotel kierowcy, obudowę kierownicy, pokrywę silnika oraz tylny zderzak, wylicza Monika Curek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. We wnętrzu pojazdu leżało potłuczone szkło, porozrzucane przedmioty, w tym zniszczone okulary. Z samochodu zniknęły także perfumy oraz butelka alkoholu o łącznej wartości 270 zł. Straty oszacowano na 3300 zł. Ustalenie sprawcy okazało się wyjątkowo łatwe, bo na miejscu zostawił portfel.
29: Policjanci dochodzeniowo-śledczy wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny pojazdu i zabezpieczyli ślady przestępstwa. W pojeździe znaleźli portfel z kartami bankomatowymi. Jak się okazało, zgubiony portfel należał do sprawcy włamania. Kryminalni natychmiast udali się pod adres 27-latka z powiatu śremskiego. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
28: Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Teraz grozi mu od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Leszno jest jednym z około 40 miast, w których odbywają się pokazy objazdowej edycji festiwalu Watch Dogs o prawach człowieka i najważniejszych problemach współczesnego świata. Wczoraj widzowie obejrzeli pierwsze filmy dokumentalne poświęcone sytuacji w Strefie Gazy. Dzisiaj kolejny film i dyskusja. Zaprasza Elżbieta Wiercińska-Kaźmierczuk z Fundacji Małe Kino.
2: Prawda czy wyzwanie to jest tytuł filmu, który też obejrzymy. Filmu, który dotyczy farmy troli rosyjskich i tego, jak radzić sobie we współczesnym świecie z fałszywymi informacjami, jak docierać do prawdy, jak się mierzyć z tą prawdą, czy to w ogóle jest możliwe, żeby uniknąć zafałszowanych informacji. I tutaj po filmie będziemy mieli panel dyskusyjny, na który zaprosiliśmy Aleksego Szymankiewicza, przedstawiciela Stowarzyszenia Demagog, oraz Łukasza Zalesińskiego, dziennikarza współpracującego z Instytutem Wydawniczym Polska Zbrojna. Więc tu porozmawiamy na taki temat, który no, dotyczy właściwie nas wszystkich. Postaramy się jakoś odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące właśnie tych fałszywych informacji i baniek, w których wszyscy żyjemy.
28: Wszystkie festiwalowe seanse odbywają się w Teatrze Miejskim przy ulicy Narutowicza 69 w Lesznie. Początek projekcji zaplanowano na godzinę 18. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
26: Radio Elka, lokalne radio.

0: 7,5 minuty po godzinie 14:00 to na zegarze w kalendarzu 5 maja, wtorek. Dziś imieniny obchodzi Irena, Teodor i Waldemar. Wszystkiego dobrego, nie zapomnijcie złożyć im dzisiaj życzeń. A przy mikrofonie do godziny 16:00 Angelika Surowiec. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Maccar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
0: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: 23 stopnie maksymalnie na dziś osiągnięte na przykład w Jarocinie, na przykład w Rawiczu. Też w tej chwili termometry pokazują 23 stopnie. Ciśnienie powietrza 1007 hektopaskali, a wiatr umiarkowany zmienił kierunek. W tej chwili wieje do nas z północy z prędkością około 18 km na godzinę. Coraz więcej chmur w regionie. Ostrzeżenia są takie, że jakieś małe przelotne burze na północy naszego regionu mogą się dzisiaj pojawić. Minimalnie dziś w nocy 11 stopni, a jutro nieco chłodniej, 19 maksymalnie, natomiast obfite opady deszczu właśnie na środę zapowiadane przez synoptyków. Na czwartek również, ale tego deszczu brakuje, więc niech pada, byle przed weekendem skończył się ten deszcz. No i zapowiedzi są takie, że już w piątek, 8 maja, 15 stopni i sporo słońca na horyzoncie, co bardzo ważne, ale o tym, co 8 maja, będziemy rozmawiać już za kilka chwil.
1: Reklama.
3: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
2: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Lesznie zaprasza. Sprzedajemy i wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne i materace, koncentratory tlenu, lampy Bioptron oraz szyny CPM czy Atromot K1 do rehabilitacji stawu kolanowego i wiele innych. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601 78 46 47.
2: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
3: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
5: Jak sezon rowerowy, to salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Masz nagły wydatek? Potrzebujesz gotówki? Mamy rozwiązanie. W L66 skup sprzedaż otrzymasz gotówkę. Skupujemy złoto, srebro, biżuterię, a także smartfony, laptopy, konsole i elektronarzędzia. Szybko zamienisz je na pieniądze. Zostaw to u nas. Darmowa wycena i gotówka od ręki. L66. Skup sprzedaż. Znajdziesz nas w Gostyniu, Jarocinie, Kościanie, Rawiczu, Wolsztynie i Wschowie. Szukaj l66.pl. Zamień rzeczy na gotówkę. Szybko, prosto i bezpiecznie.

0: fajny.
1: 500, 545, 500, słomu i grata.pl.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces.

0: 17 minut po godzinie 14. Wspominałam, zapowiadając prognozę pogody na weekend, że będziemy o 8, ale nie tylko o 8, bo i o 9 maja za chwilę mówić i obietnicy dotrzymuję. W naszym studio na żywo już dyrektor leszczyńskiego MOK-u Grzegorz Herman. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No bo przed nami jedno z największych wydarzeń w regionie, czyli Dni Leszna 2026 i szykuje się bardzo interesująco. Pierwsze pytanie podstawowe, czy bilety jeszcze są?
1: Są jeszcze bilety, zapraszamy serdecznie do zakupu biletów stacjonarnie w ośrodku kultury na ulicy Ostroga, ale też online na naszej stronie przekierowanie na bilety 24. Są bilety.
0: Tak chyba najłatwiej tak naprawdę. Najłatwiej. Później w telefonie po prostu mamy ten bilet, okazujemy go.
1: Tak, a wiemy, że jak odkładamy coś na ostatnią chwilę, to zawsze jest później pośpiech, nerwy, a jak się okaże, że kolejka jest taka, że możemy nie zdążyć na początek swojej gwiazdy ulubionej, w której w piątek mamy 3. Także zachęcamy do zakupu online i w kasie stacjonarnej MOK-u, tylko że już zaznaczę, że w kasie stacjonarnej do czwartku, do godziny 16, ponieważ później już, mówiąc tak kolokwialnie, pakujemy się i przenosimy się na stadion.
0: No i na stadionie rozpoczyna się wszystko w piątek, 8 maja. Start koncertu o 18.30, bramy troszeczkę szybciej pewnie będą otwarte.
1: Tak, bramy otwieramy o godzinie 17.30. Tutaj nowość w tym roku jest tak, że osoba, która zakupi bilet, dostaje też opaskę, więc będzie można wchodzić i wychodzić, a to dlatego, że na Alei Gwiazd Różla przed wejściem na stadion będą atrakcje, dmuchańce i stoiska z różnymi gadżetami i będzie można z nich korzystać, także powiększamy trochę, można powiedzieć, teren całej imprezy.
0: A na scenie kolejno prawdziwe gwiazdy. Oskar Cyms rozpoczyna wieczór.
1: Tak. Niekwestionowana gwiazda młodego pokolenia, także zapraszamy serdecznie nie tylko młodych, ale mieszkańców całego regionu w różnym wieku. On rozpoczyna ten koncert gwiazd. Później druga gwiazda, którą znamy też w całej Polsce, to nasz rodowity leszczynianin Marcin Rozynek z zespołem Atmosfir. To o godzinie 20.
0: No i tąpnięcie na koniec.
1: I tak, wisienka na torcie, creme dla creme, czyli może powiedzieć diwa polskiej estrady Kaja z programem 20 lat The Best Of, czyli usłyszymy największe hity ze świetnym zespołem zawodowym w bardzo dużej formie, także będzie można pośpiewać, potańczyć, no będzie to muzyczne, na pewno muzyczne wydarzenie.
0: Nie może was zabraknąć.
1: Oczywiście, zapraszamy serdecznie, bo to wydarzenie, na które pracujemy cały rok i nie zabraknie naprawdę dobrej muzyki i dobrej zabawy.
0: No myślę, że to się w ogóle, te osoby razem się fajnie na tej scenie powinny skomponować jedno po drugim.
1: Tak, dla każdego, jak mówimy, dla każdego coś dobrego. Jest to przedział muzyki od młodzieżowej po tą drugą młodzież i hitów nie zabraknie na pewno.
0: No i w sobotę przenosimy się, 9 maja przenosimy się na leszczyński rynek.
1: Tak, drugi dzień Dni Leszna, ale też 9 maja, czyli Dzień Europy i zaczynamy w tym roku, rozszerzamy też program, ponieważ zaprosiliśmy do Leszna Orkiestry Dente razem z Wielkopolskim Związkiem Chórów i Orkiestr. Organizujemy taką właśnie paradę orkiestr i mażoretek. O godzinie 14 rusza parada. Są 4 orkiestry z Grodziska Wielkopolskiego, z Dopiewa, ze Śmigla i
0: czyli ulicami Leszna oni będą przechodzić?
1: Tak, będą paradować Słowiańską dookoła rynku i o 14 rusza ta parada, więc będzie barwnie i głośno. O 15 wspólne ośpiewanie razem z mieszkańcami hymnu Unii Europejskiej, czyli Ody Radości. Będą też rozdawane teksty, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy umie na pamięć.
0: Więc też w telefonie pewnie też szybko będzie można wyszukać.
1: Więc razem śpiewamy tą Odę do Radości o 15. Tak. Będą towarzyszyły też orkiestrom chór miejski, chór Chopin oraz zespół wokalny Cantus i wokaliści, którzy śpiewają w sekcjach wokalnych w MOK-u. I później zaczynamy już właśnie przegląd tych orkiestr. Każda orkiestra się zaprezentuje w swoim repertuarze. Będzie to muzyka właśnie europejska, kompozytorów z Europy, europejskich kompozytorów, także będzie też same hity, można powiedzieć. I później wystąpią też mażoretki Orkiestry Dentej Miasta Leszna, grupa cyrkowa Pegas, która działa w leszczyńskim MOK-u, czy liderki, zespół wokalny Arabeska, zespoły wokalne Miejskiego Ośrodka Kultury, to są mini show, The Voices i Rock and MOK. I to wszystko zakończy się, że powiem, te występy muzyczne sekcji o godzinie 19 i wtedy przechodzimy w tryb uśmiechu.
0: Bardzo wesoły.
1: I zabawiania ludzi śmiechem, żartem, kabaretem. Na Dzień Dobry też właśnie lokalna nasza, można powiedzieć, stand-uperka, pani Zofia Dragan, znana z kabaretu z Bukówca Górnego. Mhm. Także ona zacznie o 19. O 19.30 wszystkim znany pewnie kabaret Łowcy.b. I na koniec kabaret Jurki zakończy ten właśnie maraton uśmiechu i śmiechu ten wieczór 9 maja.
0: Po pierwszym dniu będą bolały nogi, a po drugim brzuch może.
1: Tak, tak, no na pewno.
0: Ze śmiechu oczywiście.
1: Tak, ze śmiechu, więc 8 tańczymy i śpiewamy na rynku, na stadionie, a 9 bawimy się na rynku i muzycznie, i kabaretowo.
0: No i myślę, że ważna informacja, że wstęp na wydarzenia na rynku, na wszystko jest całkowicie darmowy.
1: Tak, oprócz tego tych występów będą też dmuchańcy, dzieci będą mogły skorzystać, będą też stoiska różnego rodzaju, także będzie barwnie, kolorowo i ciekawie. A przypomnę, na 8 maja, czyli na koncert gwiazd na stadionie, bilety do nabycia w kasie MOK-u do czwartku do 16. Dziś i jutro jeszcze do godziny 18 kasa jest czynna. No i oczywiście cały czas online 24 godziny na dobę można te bilety nabyć.
0: Zapraszamy zatem wszystkich serdecznie. Dni Leszna, nie tylko leszczyniaków, ale oczywiście z okolic. A jeżeli chodzi o parkingi, gdzie najlepiej zostawić samochód?
1: Najlepiej zostawić parking za parkiem Tysiąclecia, tam z tyłu, można powiedzieć, od straży na ulicy Okrężnej jest duży parking.
0: I dojść sobie.
1: I dojść sobie pieszo przez park, nawet można przejść ładnie, oglądając zwierzęta jeszcze, więc. I za stadionem też od ulicy Strzeleckiej też będzie parking częściowo dla gwiazd, więc tam będzie mniej miejsca, więc raczej kierować się na ten parking na ulicy Okrężnej. No i gdzieś bliżej stadionów tych parkingów jest troszkę. Tak.
0: Więc zapraszamy spoza Leszna również Dni Leszna 2026, ten weekend, piątek i sobota, 8 i 9 maja. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na naszym portalu, ale także na stronie leszczyńskiego MOK-u.
1: Tak.
0: Dokładnie tak. Moim gościem był Grzegorz Herman. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy. Rakowski Auto Group w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Uwaga, uwaga! W Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomiński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
9: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
11: Haniu, już gotowe.
12: Tak prędko? Na pewno wszystko?
11: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
13: Czas na polski hit w Radiu Elka.

Od wczoraj w Lesznie trwa objazdowy festiwal filmowy Watch Dogs, o którym mówiliśmy, zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu. Prawa człowieka w filmie. Pokazy odbywają się w małym kinie w Teatrze Miejskim. No i dziś o godzinie 18 zaplanowano projekcję filmu dokumentalnego Prawda czy wyzwanie. Po seansie odbędzie się także panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia Demagog oraz dziennikarza Instytutu Wydawniczego Polska Zbrojna. To część 24. edycji festiwalu, który porusza tematy związane z prawami człowieka i współczesnymi wyzwaniami społecznymi. Kolejne dwa dni to kolejne projekcje, czyli jeszcze zostaje nam środa, 6 maja i czwartek, 7 maja, a po więcej informacji odsyłam do naszego portalu lk.pl.

0: Reklama.
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: I czekaj, na pewno łapki?
1: Aj, coś poszło nie tak. A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
4: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już 13 czerwca widzimy się na lotnisku w Lesznie.
7: Piknik na fest. Jeden dzień, jedno miejsce, cała Wielkopolska. Zaprasza Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
2: Od 13 do 18 miasteczko samorządowe pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Kosmiczne dmuchańce, zabawy z robotami, pokazy psów policyjnych.
7: W miasteczku zdrowia badania i profilaktyka dla każdego, a dla utalentowanych kosmiczna scena talentów.
2: Od 18 koncerty. Na scenie Małgorzata Ostrowska, na Natalia Schroeder i Gwiazda Wieczoru. Zalewski.
7: Wstęp wolny. 13 czerwca, lotnisko w Lesznie. Nie możecie tam zabraknąć.
8: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
2: Euforia Burger.
9: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
10: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
2: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
0: Reklama.

0: Bez tchu, bez wytchnienia, to The Course oczywiście wybrzmiał sobie zespół na naszej antenie, a już teraz rozpoczynamy drugi dzisiaj Radio Jarmark 65 529 5529, numer, pod który dzwonicie, numer bezpośrednio na antenę Radia Elka. Jeden telefon, jeden przedmiot, maksymalna kwota, jaką możecie zawołać w Radio Jarmarku, to 500 zł. Nie sprzedajemy tutaj przedmiotów motoryzacyjnych, żywych zwierząt i telefonów. I chyba mamy pierwszy telefon. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Witam.
1: Na sprzedaż mam kosiarkę stalinową, silnikiem Brixa, z koszem w bardzo dobrym stanie, cena 480 zł, telefon 661-697-431, konko lewo. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Kosiarka spalinowa, a trawa, szczególnie po tych kolejnych dwóch dniach, czyli jutro i pojutrze, deszcz popada, no to myślę, że trawa będzie rosnąć. Kosiarka spalinowa do sprzedania za 480 zł. Powtórzę numer telefonu dla zainteresowanych: 661-697-431. I to była oferta z Konkolewa, a już teraz kolejna oferta. Halo, halo.
2: Dobry, tarczamy na sprzedaż 200 dizni na 120, 400 zł, raw, czy transport do odbioru osobisty.
0: Telefon?
2: 603.
0: Tak?
2: 066 202 Rawicz.
0: Dziękuję bardzo. I kolejna oferta to tapczan. Oferta z Rawicza. Tapczan za 400 zł. Poszczegóły po zdjęcia dzwonicie pod numer telefonu 603 066 202. A ja czekam na kolejne telefony od Was. Trwa drugi dzisiaj Radio Jarmark. Tylko i wyłącznie 5 minut dla Was specjalnie. Antena wolna. Dzwonicie i ogłaszacie, co macie do sprzedania albo do oddania za darmo. Halo, halo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Proszę Panią, ja chciałbym kupić drzwiczki zabytkowe pojedyncze do pieca kaflowego, przenośnego pieca kaflowego w ramie o wymiarach 21 na 13 cm. Dzwonię z Rawicza. Mój numer telefonu to 692-431-506.
0: Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I tutaj oferta kupna. Pan kupi drzwiczki do pieca kaflowego. Poszczegóły dzwonicie pod numer telefonu 692-431-506, a ja czekam na kolejne telefony w Radio Jarmarku. Jeden telefon, jeden przedmiot, chyba, że jest to komplet, ewidentnie, no to może też przejść. Maksymalna kwota to 500 zł. Nie sprzedajemy tutaj przedmiotów motoryzacyjnych, żywych zwierząt lub telefonów. Takie przedmioty, czy też zwierzęta, tylko i wyłącznie na naszym portalu elka.pl. Tam jest zakładka ogłoszenia i tam możecie dodawać ogłoszenia. A teraz jest czas na darmowe ogłoszenia. Dzwonicie i mówicie, co macie do sprzedania lub do oddania za darmo. Jeden telefon, jeden przedmiot do kwoty maksymalnej 500 zł. 65 529 5529. Przypomnę, że trwa drugi dziś Radio Jarmark. Sprawdzam, ale linia rzeczywiście jest wolna. Na naszej liście kosiarka spalinowa do sprzedania za 480 zł. Tapczan za 400 zł i pan ogłasza, że chciałby kupić drzwiczki do pieca kaflowego. To jest oferta z Rawicza. No i czekamy jeszcze chwilę. 65 529 5529, numer bezpośrednio na antenę Radia Elka, ale wygląda na to, że chyba na tych trzech ogłoszeniach dzisiejszy drugi już Radio Jarmark się kończy. Kolejny Radio Jarmark. A nie, mamy telefon? No to proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witam.
4: Mam do sprzedania kuchenkę gazową, 60, piekarnik elektryczny z termoobiegiem. Góra kuchenki jest szklana.
0: Mhm. Za cenę?
4: 500 zł. Mój numer telefonu 606.
0: Tak.
4: 121.
0: Tak.
4: 823. Schowa.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. W Schowa i okolice, jeżeli szukacie kuchenki gazowej 60, to taka oferta za 500 zł. Numer kontaktowy, powtórzę, 606-121-823. To oferta ze Wschowy. Kuchenka gazowa 60, 500 zł. Numer kontaktowy 606-121-823. I jeżeli któryś z przedmiotów Was zainteresował, ale nie zdążyliście zanotować sobie numeru, to podaję numer do naszego sekretariatu 65-529-5678. I przypominam, że jeżeli macie coś do sprzedania, to kolejny Radio Jarmark jutro, a właściwie nawet dwa, o 10.45 i 14.45. reklama.
5: Automruz Telegram.
6: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automruz Leszno. Ulica Balonowa 57.
0: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś.
1: Tak, tak, tam w lustrze to niestety.
2: Reklama.
3: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Skład drewna Złota Rączka w Zaborowie oferuje belki heblowane, deski elewacyjne oraz podbiciowe, listwy wykończeniowe, płyty OSB, domki ogrodowe. Nie przepłacaj w marketach. Zapraszamy. Leszno Zaborowo, ulica Górowska 16.
3: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej i sekcja powożenia Lucky Star zapraszają miłośników koni na 7 zawody w powożeniu. Będzie to finał Grand Prix zawodów Włoszakowic i Wilkowic. Zawody odbędą się w niedzielę 10 maja na kompleksie sportowo-parkowym w Wilkowicach w 5 kategoriach. Koń mały singiel, para, koń duży singiel, para oraz kategoria senioralna 60+. Zbiórka o godzinie 11, a o godzinie 12 otwarcie zawodów. Korowód poprowadzi orkiestra dęta OSP Krzywiń, mażoretki Werwa, nutki, grupy Baby, Kadet, Junior i Senior. Ponadto wiele atrakcji, dmuchańce, przejażdżki i nie zabraknie swojskiego jadła. Wpisowe 150 zł na www.zawody.kegle.pl. Współorganizatorami zawodów są Wójt Lipna i Wójt Włoszakowic oraz firmy PBO Developer Systemy Pompowe Ziemowit Mazurek i Gospodarstwo Rolne Długie Stare.
9: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
2: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Minęła 15, czas na wiadomości.
2: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Wypowiedź premiera Tuska o spodziewanym za kilka miesięcy rosyjskim ataku na państwo NATO jest niepotrzebnym straszeniem Polaków i wielkim błędem w polityce wobec Stanów Zjednoczonych, mówił w Radiu Elka poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych. Jego zdaniem gwarancją bezpieczeństwa jest obecność w Polsce wojsk USA.
3: Uważam, że jest to polityka, jest to niepotrzebne straszenie, a najgorszy jest cały kontekst tej wypowiedzi, bo premier po raz kolejny odpycha nas od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Co jest samobójcze, co jest błędem, to można powiedzieć, że to jest wielbłąd, nawet nie błąd, dlatego że Stany Zjednoczone są najpotężniejszym militarnie krajem świata. Przypomnę naszym słuchaczom, w Polsce w tej chwili stacjonuje ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Nigdy wcześniej w historii nie było żołnierzy amerykańskich, a już w takiej liczbie, na terenie Polski.
4: Dobrze, ale Donald Trump, który mówi, że może my wyjdziemy z tej Europy, mamy inne priorytety.
3: Zgadza się, mówi tak, ale po rozmowach z Andrzejem Dudą mówi, ale nie wyjdziemy z Polski. Rzeczywiście Donald Trump podejmuje decyzję o wychodzeniu z różnych miejsc na świecie, ale polski kontyngent jest nienaruszony. Jeśli w ogóle są jakieś rozmowy o obecności Amerykanów w Polsce, to ewentualnie nawet nad zwiększeniem. Chodzi o to, żeby Rosjanie, analizując, czy zaatakować Polskę, czy nie, wiedzieli, że musieliby, atakowując Polskę, strzelać do amerykańskich żołnierzy, a Ameryka nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś bezkarnie strzelał do ich żołnierzy, boleśnie odpowie.
4: A tak więc na Polskę rozpętałby trzecią wojnę światową.
3: Dokładnie tak. I więc polityka bezpieczeństwa mądra polega na tym, żeby w ogóle do wojny nie doszło. Żeby Rosjanie stwierdzili, nie opłaca nam się atakować Polski, bo poniesiemy za duże straty w kontekście ewentualnych zysków. To jest nasza polityka.
2: Co najmniej 3 najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie 21-letni Ukrainiec zatrzymany w Jarocinie w związku z zabójstwem. Mężczyzna, jak ustalili śledczy, śmiertelnie ugodził nożem swojego rodaka. Do makabrycznego zdarzenia doszło w piątek 1 maja. Ciało w kałuży krwi znaleziono przy ulicy Zamkowej w Jarocinie. Już kilka godzin później policja zatrzymała podejrzanego. Został przesłuchany w prokuraturze, przyznał się do zabójstwa 35-latka, a materiały dowodowe wskazują, że mężczyzna je zaplanował. Mówi Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
5: Jak wynika tutaj ze stępy ustaleń, w dniu 1 maja około godziny 23:00 w okolicach amfiteatru 21-latek spotkał się z wracającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem, co niestety skutkowało powstaniem obrażeń ciała, które doprowadziły do zgonu 35-latka. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna usiłował zatrzeć ślady, wyrzucając do kosza na śmieci zakrwawioną odzież, a także myjąc nóż. Następnie udał się do swojego miejsca zamieszkania, gdzie tutaj wskazał, zjadł posiłek i poszedł spać. Właśnie wdrożone czynności wykrywcze, w tym szczegółowe oględziny, przeprowadzone przez prokuratora na miejscu zdarzenia z udziałem techników, sądowo-lekarska sekcja, przesłuchania świadków, a także analiza komunikacji telefonicznej pozwoliły na zabezpieczenie materiału dowodowego wskazującego, iż mężczyzna wcześniej zaplanował zabójstwo.
2: Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, ale odmówił wskazania motywu swojego działania. Z ustaleń śledczych wynika, że nie chciałby 35-latek spotykał się z jego matką. Podejrzanemu grozi więzienie od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury najbliższe 3 miesiące 21-latek spędzi w tymczasowym areszcie.
0: Radio Elka, lokalne radio.
6: Reklama.
7: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
6: Reklama.
8: Moto News.
9: Odpalam wtorkowe motoniusy Radia Elka i od razu wrzucam wyższy bieg. Będzie o dziurach, które znikają szybciej niż kawa o poranku i o parkingach, które wyrastają tam, gdzie jeszcze wczoraj była trawa. Na ulicach Leszne ruszyło coroczne łatanie dziur po zimie. Za robotę wzięło się przedsiębiorstwo Dróg i Ulic. Jedyna firma, która stanęła do przetargu. Miasto wyda na to ponad 1 000 000 zł, więc asfalt dostanie solidną kurację odmładzającą. W ruch idzie zarówno gorąca mieszanka mineralno-bitumiczna, jak i specjalna maszyna Patcher. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, która to, uwaga, działa trochę jak taki drogowy ekspres do kawy. Szybko, precyzyjnie i pod ciśnieniem. Umowa obowiązuje aż do lipca przyszłego roku, więc kierowcy mogą liczyć na bardziej komfortową jazdę przez dłuższy czas. Z kolei w Gostyniu trwa walka o miejsca parkingowe. No i wygląda na to, że mieszkańcy będą mieli gdzie zostawić swoje 4 kółka. Na osiedlu Tysiąclecia powstanie ponad 50 nowych miejsc. Już teraz prace trwają przy ulicach Willowej i Przemysława II, a także przy Ośrodku Kultury Hutnik, gdzie zielony teren zamienił się w parking. Zmieni się także organizacja ruchu. Pojawi się odcinkowy ruch jednokierunkowy. To jednak nie koniec, bo w planach są także kolejne inwestycje. Ulica Świętego Floriana z dodatkowymi miejscami oraz przyszłościowo Helsztyńskiego. I tu na razie w przygotowaniu jest dokumentacja. To teraz szybkie podsumowanie. W Lesznie dziury znikają za ponad 1 000 000 zł. W Gostyniu przybywa ponad 50 miejsc parkingowych i szykują się kolejne zmiany w ruchu. Krótko mówiąc, jedzie się lepiej i parkuje się łatwiej. Ja wracam do Was niebawem w kolejnym wydaniu Moto Newsów.
8: Moto News.
7: Reklama. Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj Grata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
2: Reklama.
1: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
2: 7 minut po godzinie 15. Popołudnie z Radiem LK. 5 maja w kalendarzu. Dzisiaj wtorek, a imieniny obchodzi Teodor, Irena i Waldemar. Do końca roku 240 dni. A przy mikrofonie jeszcze przez najbliższą godzinę Angelika Surowiec. Dzień dobry. Reklama.
7: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Maccar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
2: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj. Reklama. 23 stopnie to maksymalna na dziś temperatura i tyle stopni na termometrach, na przykład w Pleszewie i na przykład w Jarocinie. Ciśnienie powietrza 1007 hektopaskali, wiatr umiarkowany nadal wieje do nas z północy, w tej chwili z prędkością około 18 km na godzinę. Zachód słońca dziś będzie można podziwiać chyba, bo trochę chmur na niebie. 23 minuty po godzinie 20, dzień będzie trwał 15 godzin i 6 minut. Minimalna temperatura dziś w nocy to okolice 11 stopni, jutro maksymalnie 20. Chłodniej zrobi się w czwartek. No i na jutro i na czwartek zapowiedzi synoptyków są takie, że opady deszczu i to dosyć obfite. Piątek już bez deszczu, 15 stopni, odbijamy w stronę ciepła, 18 stopni na termometrach w sobotę, a nawet 23 w niedzielę. Reklama.
7: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
8: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
2: Reklama.
1: Radio LK.
2: Reklama.
7: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500-135-517.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
10: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
11: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar, meble kuchenne, biurowe i łazienkowe, zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej. Uwaga, przy zakupach powyżej 600 zł, transport gratis. Szczegóły w salonie. Zapraszamy.
12: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605-292-292. Powtarzam, 605-292-292. Elka Taxi. Twoja droga do oszczędności.
13: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
9: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.

0: Way of the World i Tina Turner na antenie Radia Elka. Wiecie, o czym jest ta piosenka? O tym, jak wygląda życie i relacje między ludźmi bez upiększeń. O tym, że świat nie zawsze jest sprawiedliwy, że ludzie potrafią ranić, zdradzać i zawodzić, a czasem trzeba zaakceptować rzeczy, na które nie mamy wpływu. Way of the World, czyli coś w stylu, tak już po prostu jest na tym świecie.
1: Reklama.
2: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
3: Uwaga, uwaga, w Centrum Europa cotygodniowa mega promocja.

0: Zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
1: Uwaga, uwaga, w Centrum Europa cotygodniowa mega promocja. Piżamy 29,90. Powtarzam, piżamy 29,90. Przypominam, Centrum Europa przeniesione na ulicę Westerplatte 4.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
3: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
4: O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
5: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
4: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
5: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
6: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bswschowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie...

0: Reklama.
1: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas.

0: jest gratis.
1: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
4: DronEdu.pl zaprasza na szkolenia pilotów dronów. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w podregionie leszczyńskim? Ta oferta jest dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu zapłacisz tylko 835 zł zamiast 5000. W programie loty VLOS, termowizja i inspekcje OZE. Wejdź na DronEdu.pl, wypełnij ankietę i zacznij zarabiać na dronach.
5: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601-555-823.
4: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
6: Euforia Burger.
7: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
8: Reklama.

Come on over i myślę, że rozpoznajecie Christina Aguilera na antenie Radia Elka. Christina zapowiada już teraz naszego powerplaya, bo Christina już kiedyś występowała wspólnie z Madonną, pojawiła się z nią na scenie. No to teraz tak, singiel Madonny we współpracy z Sabriną Carpenter, Bring Your Love. Kawałek zapowiada coś znacznie większego niż nieoczekiwany duet, a mianowicie wielką reaktywację ery tanecznej podobno na miarę kultowego Confessions on a Dance Floor. Nowy album zatytułowany Confessions numer 2 ma ukazać się 3 lipca i będzie on pierwszym pełnowymiarowym projektem Madonny od 7 lat. Madonna ponownie łączy siły z legendarnym producentem, co dla fanów jest jasnym sygnałem powrotu do jej tanecznych korzeni. Już teraz nasz powerplay Bring Your Love. Madonna i Sabrina Carpenter. Powerplay.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Słoneczny dzień.
1: Reklama.
2: Automruz Telegram.
3: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
4: Masz na myśli OMG?
5: Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
3: MG, zawsze chciałam je mieć.
5: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
1: Reklama.

6 minut pozostało nam do godziny 16, punktualnie o 16, oczywiście najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, ale te ważniejsze również, czyli wiadomości lokalne przygotowane przez naszych dziennikarzy. Po wiadomości lokalne o każdej porze dnia czy nocy zapraszam do portalu lk.pl. Ja już się żegnam, życzę miłego popołudnia i do usłyszenia na antenie Radia LK.

0: Niczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
1: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
2: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Hej Leszno, gotowi na zabawę? Bajkowa Planeta to jedyne w mieście kolorowe sieci Ropeland. Szukasz miejsca na urodzinki? Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Sala zabaw czynna jest 7 dni w tygodniu od 11 do 20 w Galerii Starówka. Mamy 3 strefy zabawowe dla malucha do 3 roku życia. Strefa sieci kolorowych Ropeland. Strefa dla dzieci od 3 do 12 lat. 3 tematyczne salki urodzinowe. Salka morska, salka kosmiczna i salka magiczny las. A przy okazji rodzice mają miejsce, aby posiedzieć i wypić ciepłą kawę z ekspresu i zjeść ciasto. Bajkowa Planeta w Galerii Starówka zaprasza 7 dni w tygodniu.
7: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
8: Reklama.
9: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wardecka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z 4-krotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
10: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
11: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
10: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
11: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
10: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
12: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
10: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
12: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
10: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
9: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
13: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
9: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
14: To jest jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jakie jest ich dużo bardzo tutaj.
15: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
16: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
9: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
17: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
9: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: To są informacje lokalne, Marcin Hałusek, zapraszam. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło rano w Poladowie w gminie Śmigiel. Bus wypadł z drogi, staranował ogrodzenie i dachował na terenie prywatnej posesji. Za kierownicą siedział 35-letni mieszkaniec gminy Przemęt. Był kompletnie pijany, mówi Jarosław Lemański, rzecznik kościańskiej policji.
2: Wykonane badanie trzeźwości przez policjantów wykazało, że miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że kierował pojazdem pomimo orzeczonego zakazu kierowania pojazdami. Mężczyzna został zabrany do szpitala na badania. Na razie nie wiadomo, jak poważnych doznał obrażeń. Wobec mężczyzny wszczęto postępowanie karne w trybie przyspieszonym.
1: W starostwie powiatowym w Lesznie podpisano umowy o dofinansowanie jednostek OSP z powiatu leszczyńskiego. Wsparcie otrzymało 26 jednostek, 5 wniosków jest na liście rezerwowej. Czeka na zwiększenie puli przez Radę Powiatu. To już druga edycja programu wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z budżetu powiatu leszczyńskiego, podkreśla starosta Maciej Wiśniewski.
3: Jest to trochę wynik kwestii rządowych, czyli uchwalonej ustawy o ochronie ludności, która dała możliwość staroście jako organowi ochrony ludności wspieranie finansowe podmiotów ochrony ludności. Tymi podmiotami są OSP. Dlatego zaproponowałem i w roku ubiegłym pojawiła się pierwsza taka edycja wsparcia na dofinansowanie zadań, które mają służyć nie takiej typowo działalności przeciwpożarowej, tylko generalnie związanej z ochroną ludności. No i w tym roku powtórzyliśmy to, zrobiliśmy drugą edycję, wpłynęły 33 wnioski. Dwa wnioski niestety nie spełniały wymogów formalnych, 26 otrzymało dofinansowanie, to jest na kwotę łączną około 145 tysięcy złotych. Zabrakło nam środków dla 5 jednostek, dlatego zostały one umieszczone na tak zwanej liście rezerwowej i na najbliższej sesji wystąpię do radnych o to, żeby zwiększyć tą pulę środków, więc łącznie 31 jednostek otrzyma dofinansowania. Są to dofinansowania przede wszystkim na radiokomunikację, czyli taką inwestycję, która ma poprawić, usprawnić łączność między poszczególnymi jednostkami.
1: Średnia wartość dofinansowania to 5 tysięcy złotych. Wsparcie dla strażaków ochotników zbiegło się z Dniem Strażaka. W Gostyniu świętowano na rynku. Strażak to nie tylko funkcja, ale przede wszystkim powołanie, które wymaga odwagi, odpowiedzialności i wielkiego serca, mówił druh Krzysztof Strużyński, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Gostyniu.
4: Szczególnie cieszy mnie obecność młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wasza obecność tutaj jest nie tylko powodem do dumy, ale także wyraźnym sygnałem, że przyszłość pożarnictwa jest w dobrych rękach.
1: Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych wręczono złote i srebrne odznaki pożarnicze, a za 50-letnią służbę odznaczony został druh Kazimierz Kordus z OSP w Czachorowie. Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano, że służba strażaka to coś więcej niż obowiązek. Jesteście bohaterami naszej codzienności, mówił burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.
5: Kiedy inni uciekają przed zagrożeniem, wy biegniecie w jego stronę. Niesiecie pomoc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, bez względu na porę dnia, pogodę czy osobiste poświęcenie. To właśnie ta bezinteresowność i oddanie czynią was bohaterami naszej codzienności. Jesteście fundamentem bezpieczeństwa naszej gminy i powodem do dumy dla całej społeczności.
1: Obchody zakończyło spotkanie przy strażackiej grochówce. Zdjęcia można obejrzeć na portalu elka.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: Na zegarach minęła godzina 16. Eryk Woźniak, witam. Dzień dobry. Dzisiaj wtorek, 5 dzień maja. Irena, Teodor i Waldemar w gronie solenizantów. Wszystkiego dobrego dla Was. Do końca roku mamy jeszcze 240 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
1: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem. Bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
3: Reklama.
0: I przed nami prognoza pogody na antenie Radia LK. Jeżeli chodzi o temperaturę, w tej chwili w okolicach 19 stopni Celsjusza, 1008 hektopaskali mamy na barometrze. Dzisiejszy dzień, no to taki dzień w kratkę, pogoda w kratkę, trzeba przyznać. Chociaż nie najgorzej będzie także najbliższej nocy w okolicach 12-13 stopni powyżej zera. Jutro do 18 na plusie i deszczowo, deszczowo także w czwartek, chłodniej, tylko 13 stopni.
3: Reklama.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
4: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Kosmetyki, dom, styl życia. Wszystko, co lubisz w jednym miejscu. DM. Tu liczy się człowiek.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
7: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
8: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

0: A ja zerkam do naszego portalu lk.pl, do zakładki Nie Przegap, moi drodzy, i mam propozycję na sobotę 9 dnia maja. Wtedy o 15.45 w Lubiatowie na placu za Świetlicą Wiejską startuje wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. To coroczny festyn z okazji Dnia Lubiatowa, który jak zawsze zapowiada się bardzo kolorowo i energetycznie. A w programie m.in. występy przedszkolaków, pokazy cyrkowe, animacje, dmuchańce dla najmłodszych, uwielbiany przez wszystkich festiwal kolorów. Wieczorem scena należeć będzie do muzyki. Wystąpi Marta Mąka, znana z programu The Voice Kids, a później zabawa taneczna z zespołem Amigo Band. Oj, ona potrwa chyba nawet do rana. To świetna okazja, żeby spędzić czas z rodziną, spotkać się ze znajomymi i poczuć prawdziwy lokalny klimat. Po więcej szczegółów, m.in. dokładny program godzinowy i informacje o atrakcjach, odsyłam Was do portalu lk.pl. A ja przypomnę, festyn rodzinny z okazji Dnia Lubiatowa już w sobotę 9 maja od 15.45 na placu za Świetlicą Wiejską. Rzecz jasna w Lubiatowie.
1: Czas na polski hit w Radiu LK.

0: Reklama.
1: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Gronowo.
2: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
12: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
13: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
14: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl.
0: Reklama.

A ja mam dla was już teraz kolejną propozycję z naszego portalu lkanne.pl. Ta propozycja również na sobotę 9 dnia maja. Wtedy o 10 w Boszkowie, konkretnie w ośrodku jeździeckim Kalumet przy ulicy Żeglarskiej, rozpoczną się zawody kawaleryjskie. To wszystko z okazji święta 17 Pułku Ułanów. To wydarzenie z wyjątkowo historycznym klimatem. Na arenie zobaczycie Ułanów w barwach 15 i 17 Pułków, którzy zmierzą się na widowiskowych konkurencjach, a w zasadzie w widowiskowych konkurencjach. A w programie skoki przez przeszkody, a także efektowne pokazy władania szablą i lancą, czyli to, co w kawalerii najbardziej przyciąga uwagę. Zawody organizowane są również z okazji 25-lecia powstania oddziału terenowego imienia 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, więc nie zabraknie odniesień do tradycji i historii regionu. Więcej informacji na lk.pl, a ja przypomnę to wszystko w sobotę 9 maja od 10 do 13 w Boszkowie w ośrodku jeździeckim Kalumet.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic. Nadciąga fala. Dobrego smaku! W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodziny i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
3: Okej, filtruj trzy pokoje parterowy taras blisko parku.
2: O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
4: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
2: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
4: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
5: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze, Sławie i Wijewie. Szczegóły na bspskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
2: Oferujemy gruz kruszony betonowy oraz ceglano-betonowy z certyfikatem wraz z transportem. Zadzwoń 601 555 823.
0: Reklama.

Jeszcze kilka chwili na zegarach wybije godzina 17. Wiadomości te z kraju i ze świata, ale także wiadomości lokalne przed nami. Jeżeli chodzi o newsy z regionu, to będzie ich ostatnie wydanie.

0: Reklama.
1: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa & Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać.

0: Słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś.

0: Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.
2: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
2: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
4: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
2: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łuskiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
5: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
6: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
2: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
7: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
2: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
8: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
9: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
8: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
2: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Czas na informacje lokalne. Marcin Hausek, zapraszam. Nerwy, wyzwiska i przepychanki. Tak zakończył się mecz B-klasy między Orłem Szlichtyngowa a rezerwami Dębusława Przybyszów. Na boisku lepsi byli gospodarze, którzy wygrali 2-0, ale więcej mówi się o tym, co działo się po ostatnim gwizdku. Już w trakcie spotkania między piłkarzami iskrzyło. Według relacji Orła mecz był bardzo ostry, a jeden z fauli określono jako wyjątkowo brutalny. Klub twierdzi też, że po czerwonych kartkach zawodnicy Dębu mieli prowokować rywali z ławki rezerwowych, co doprowadziło do eskalacji napięcia po meczu. Z kolei przedstawiciele Dębusława Przybyszów wskazują na brak odpowiedniego zabezpieczenia spotkania i twierdzą, że mogło to przyczynić się do incydentów już po ostatnim gwizdku. Do sprawy odniósł się drugi trener Dębu, Konrad Sopata.
2: Zrodziło się to oczywiście od tego, co się działo na boisku, to jest logiczne i tutaj brakowało jakichkolwiek służb porządkowych, jakiegokolwiek odrodzenia i zawodników, i kibiców, którzy byli cały czas dostępni w przejściu od boiska do szatni. Nie było jakiejkolwiek ochrony czy tam służb porządkowych, aby pozwolić nam na bezpieczne przejście z boiska do szatni. I w momencie, w którym nasi zawodnicy weszli do tej szatni i starali się wejść, znaczy do korytarza, starali się wejść do swojej szatni, jeden z zawodników, jak to tam opisaliśmy, z Partyzanta, czyli z nienacka, dostał po prostu w twarz i no, do tej pory ma limo. Po czym w momencie, w którym leżał, został też skopany. Nasi zawodnicy starali się ich oddzielić i wtedy z rykoszetu od jednego z zawodników nasz zawodnik dostał w nos i też zaczęła lecieć mu krew z nosa.
1: Przedstawiciele gości zgłosili sprawę sędziom spotkania, co zostało odnotowane w protokole meczowym. Strona przyjezdna ma również poważne zastrzeżenia do pracy samych arbitrów w trakcie spotkania. Teraz zajściem pod szatniami oraz oceną zachowania wszystkich uczestników zdarzenia zajmie się Wydział Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Policja nie otrzymała zgłoszenia o wydarzeniach po meczu w Szlichtyngowej. Przed siedzibą Muzeum Okręgowego w Lesznie można od dziś oglądać nową wystawę plenerową poświęconą Hermanowi Millerowi. To postać kluczowa dla architektury miasta, jeden z budowniczych kamienic i gmachów, które do dziś stanowią istotny element panoramy Leszna. Ekspozycja jest kontynuacją cyklu wystawienniczego pod tytułem Budowniczowie Leszna.
3: Herman Miller był jednym z budowniczych, którzy swoją karierę rozwinęli w Lesznie na przełomie XIX i XX wieku. Przybył do Leszna z Elbląga, tu się osiedlił i rzeczywiście zostawił trwały ślad. Jego takim najbardziej znaczącym zespołem budynków są kamienice zbudowane dla leszczyńskiej urzędniczej spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Marcinkowskiego i Przemysłowej. Oprócz tego zostawił szereg projektów i zrealizowanych projektów budynków zarówno przemysłowych, jak i kamienic mieszkalnych i swoją przepiękną willę własną, w pełni secesyjny budynek stojący przy dzisiejszej ulicy Przemysłowej. To ten budynek, w którym kiedyś znajdowały się niektóre wydziały Urzędu Miasta Leszna.
1: Mówiła Małgorzata Gniazdowska, kuratorka ekspozycji. Wystawie towarzyszy publikacja książkowa dostępna w siedzibie muzeum oraz zaplanowane są spacery śladami architekta. Pierwsza okazja do wspólnego zwiedzania miasta tym szlakiem wydarzy się już 16 maja podczas Nocy Muzeów. U sporej grupy maturzystów egzamin z matematyki wywołuje największy stres i obawy. Tym razem jednak uczniowie leszczyńskiego ekonomika, z którymi rozmawialiśmy tuż po egzaminie, byli raczej w dobrych nastrojach. Jak mówili po wyjściu z sali, czuli przede wszystkim ulgę.
4: Trafiła się dość łatwa. Były zadania cięższe, ale jakoś poszło.
5: Dobrze poszło.
6: Byłeś dobrze przygotowany?
5: Stwierdzam, że raczej to. Bardziej się obawiałem polskiego.
7: No, było tak średnio w sumie.
1: Jutro maturzyści zasiądą do arkuszy z języków obcych. To będzie jedna z największych plenerowych imprez w regionie. 13 czerwca na lotnisku w Lesznie odbędzie się piknik na fest, czyli duże, bezpłatne wydarzenie z koncertami i atrakcjami dla całych rodzin. W programie miasteczko tematyczne, warsztaty, pokazy i strefa zdrowia, a wieczorem scena dla gwiazd. W Lesznie wystąpią Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Krzysztof Zalewski. Piknik na fest to wydarzenie cykliczne. W poprzednich latach odbywało się m.in. w Poznaniu, Kaliszu i Koninie. W tym roku oprócz Leszna zaplanowano również edycję na Poznańskiej Cytadeli.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: I mamy już po godzinie 17:00, słuchacie Radio Elka. Dzisiaj wtorek, 5 dzień maja, swoje imieniny obchodzi Waldemar, Teodor i Irena. Wszystkiego dobrego. Przed radiowym mikrofonem Eryk Woźniak.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
3: Słonecznej pogody życzy Centrum Ogrodnicze Fungichem. Rośliny, donice, ziemie, nawozy, środki ochrony, narzędzia i artykuły dekoracyjne. Fachowe doradztwo. Pianowo koło Kościana, ulica Kwiatowa 1. Fungichem, bo piękny ogród zaczyna się tutaj.
1: Reklama.
0: Deszcz jest zdecydowanie potrzebny, o tym chyba wszyscy doskonale też wiedzą. No to ten deszcz będzie z nami jutro i pojutrze. Przynajmniej tak mówią synoptycy. Jutro do 18 stopni powyżej zera, 13 stopni na plusie z pełnym zachmurzeniem w czwartek. Weekend nie najgorszy, dość przyjemny nawet bym powiedział. W tej chwili 18 stopni na przeważającym obszarze naszego regionu, a ciśnienie bez zmian 1008 hektopaskali.
1: Reklama.
4: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
2: Prognozę pogody wspiera Drogeria DM. Leszno, Poznańska 3. Miejsce, w którym zakupy stają się przyjemnością i codzienną inspiracją. DM. Tu liczy się człowiek.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,69. Łopatka wieprzowa bez kości. Kilogram. 12,99. Oraz ziemniaki. Kilogram. 89 groszy. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
7: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

0: Na zegarach jest już po godzinie 17, a ja też jestem w naszym portalu lka.pl i kolejne zaproszenia już teraz, moi drodzy. Czwartek, 7 dzień maja, godzina 19 i zabieram was do Kościana, gdzie w sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury przy Mickiewicza rozpocznie się koncert w ramach cyklu Z klasyką przez Polskę. Na scenie pojawi się znakomity duet skrzypek Jarosław Nadrzycki oraz pianistka Joanna Zatej. W programie utwory mistrzów muzyki klasycznej, m.in. Henryka Wieniawskiego, także Brahmsa, a to jest propozycja dla tych, którzy chcą spędzić wieczór w spokojnej, artystycznej atmosferze i posłuchać muzyki na najwyższym poziomie. Koncert odbędzie się w ramach ogólnopolskiego projektu, który przybliża muzykę klasyczną mieszkańcom mniejszych miejscowości, a co ważne, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Więcej na lka.pl, a ja przypomnę, to czwartek, 7 dzień maja, godzina 19, sala widowiskowa KOKU w Kościanie.
1: Czas na polski hit w Radiu LK.

0: Reklama.
1: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środy każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605 292 292. Powtarzam, 605 292 292. Elka Taxi. Twoja droga do oszczędności.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki.

0: reklama.
1: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z LK Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień LK Taxi. Zadzwoń teraz 605-292-292. Powtarzam, 605-292-292. LK Taxi. Twoja droga do oszczędności.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
1: Uwaga! Świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski. Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!

0: prosty, fajny. 500, 545, 500, słomu i grata.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
4: Reklama.

I kolejna propozycja już teraz, a o tej propozycji zapewne już słyszeliście, ale warto o tym powtarzać, bo w najbliższy piątek, 8 maja o godzinie 18:30 w Lesznie na stadionie rozpocznie się koncert gwiazd w ramach Dni Leszna. To jedno z największych muzycznych wydarzeń w regionie. Na scenie zobaczycie m.in. Oskara Cymsa, Marcina Rozynka z zespołem Atmosfer oraz Kaję.

Start koncertów, jak powiedziałem, o 6:30 wieczorem, ale bramy stadionu zostaną otwarte już godzinę wcześniej. Na uczestników czeka kilka godzin muzyki na żywo i największe przeboje. Wszystko w wyjątkowej atmosferze Święta Miasta. Warto też pamiętać, że bilety dostępne są zarówno stacjonarnie, jak i online, a w przedsprzedaży można je kupić w niższych cenach. Szczegóły na lk.pl, a ja przypomnę ten koncert gwiazd już w najbliższy piątek o godzinie 18:30 na stadionie żużlowym w Lesznie.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
0: Reklama.

0: Za moment na zegarach już godzina 18. Przed nami wiadomości, kolejne wiadomości z kraju i ze świata, ale też serwis wiadomości sportowych.
1: Power Play.

0: Reklama.
1: Uwaga, świeże promocje w markecie Sułkowski w Lesznie. Pomidor malinowy tylko 9,99, kiełbasa zwyczajna 16,90, Coca-Cola pół litra 3,33, majonez winiary 300 ml tylko 4,99. A na komunię? Właśnie wjechały pamiątki, bombonierki i bukieciki komunijne. Market Sułkowski, Leszna, ulica Sułkowskiego 46. Zapraszamy!

0: Maki. Skup ze wsaziemnice. Telefony 601 191 944.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
2: Reklama.
3: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
4: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
4: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
3: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
6: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
3: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
7: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
3: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulicy Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie nie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce.
0: Radio Elga, lokalne radio.

I zrobiło nam się po godzinie 18. Wysłuchacie Radio Elka. A mamy dziś wtorek, 5 dzień maja. To czas teraz na życzenia imieninowe. Te przyjmuje Waldemar, Irena oraz Teodor. 240 dni do końca roku. Przed mikrofonem Eryk Woźniak.

0: Najbliższej nocy zdaniem synoptyków opady deszczu, ale nie będą one dość intensywne, a mogłoby tak solidnie popadać, bo przecież sam wiór, można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co na ziemi. No dobrze, skupmy się teraz na tym, co w pogodzie. 18 stopni na plusie na ten moment, ciśnienie delikatnie spadło, mamy 1007 hektopaskali, a wiatr wieje z północy teraz z prędkością 14 km na godzinę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Uwaga mieszkańcy Leszna i okolic, nadciąga fala dobrego smaku. W niedzielę 10 maja Park Hermana zamieni się w kulinarne centrum dowodzenia. Miasto Leszno i Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zapraszają na piknik Apetyt na aktywność i piątą edycję konkursu Leszczyński Masterchef. Będą gotować, mieszać i próbować, a wy będziecie kibicować, no i degustować. Na miejscu wyjątkowi goście: Jakub Kuroń, Marcin Olzacki, Tomasz Barański i Kalina Malina. Start o godzinie 13. Weźcie rodziny i znajomych na najsmaczniejsze wydarzenie tej wiosny.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
8: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
9: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-2020-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

No i jest po godzinie 18. Wtorek się rozkręcił jak słoik ogórków na grilla. Niby wiecie, zwykły dzień, a jednak człowiek czuje się, że już bliżej niż dalej weekendu. Ja dzisiaj jestem w takim trybie, ogarniam życie na pół gwizdka, więc jeśli ktoś jeszcze nie odpisuje na maile z poniedziałku, to wiecie, jesteśmy w tym razem. Spokojnie, naprawdę spokojnie, zdążymy, albo przynajmniej wiecie, tak sobie proszę tłumaczyć.

0: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Mleko UHT wypasione 3,2%, 1 litr, złoty 85 przy zakupie 6 sztuk. Kurczak gotowany Tarczyński, kilogram 29,99 oraz ser edamski luz 100 gramów, złoty 99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
5: Reklama.

Powiem tak, wtorek to jest taki dzień, który nie robi wielkiego wrażenia, ale bez niego to tydzień niby tak się jakby rozjechał, jakby źle zaparkowany rower gdzieś stanął. Ja dzisiaj testuję teorię, że herbata po 18 to już bardziej styl życia niż napój, ewentualnie trochę wody, więc jeśli ktoś zastanawia się na przykład nad trzecią też kawą, to ja nie oceniam, ja będę życzył po prostu smacznego.

0: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
1: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
3: Ale w sumie widzę, że humory macie.
4: No, a co mam płakać?
2: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
5: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
0: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie zbliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
6: A jutro w drugim półfinale mecz Bayern kontra Paris Saint-Germain. Los Angeles Lakers, rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5 punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy. Ekipa z Oklahomy broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8500 kilometrów.
8: Radio Elka, lokalne radio.

Minęła godzina 19 już kilka minut temu, a w kalendarzu mamy wtorek, 5 dzień maja. Do północy imieninowe życzenia przyjmuje Irena, Teodor i Waldemar, a do końca roku mamy 240 dni.

0: Więcej deszczu, tak można powiedzieć. O tym też wspominam w prognozach pogody. No właśnie, a w tej prognozie rozpocznę od temperatury. 18 stopni na przeważającym obszarze naszego regionu. Temperatura w nocy spadnie, ale do przyjemnych 12 stopni Celsjusza. Spadnie deszcz, ten wspomniany. Najbliższej nocy popada delikatnie. Jutro także popada. Jutro maksymalnie 18 stopni. Mogą pojawić się przejaśnienia, ale w czwartek już pełne zachmurzenie, chłodniej, tylko 13 stopni. I w czwartek również deszczowo.
1: Reklama. Złomuj.

0: fajny. 500 545 500, słomu i grata.pl.
1: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
3: Reklama.

0: Mamy po godzinie 19:00 i to jest moment, kiedy zapowiadam to, co będzie się działo za kilka chwil na antenie Radia Elka. To naturalnie powtórka tematu dla reportera. Ten od poniedziałku do piątku od 9:15 do 9:45, a jeżeli ktoś nie miał okazji wysłuchać telefonów, jakie pojawiły się dziś o poranku, no to za moment będzie ku temu okazja w powtórce właśnie.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Super ceny. Herbata Lipton Yellow Label. 92 torebki. 11,99. Mleczko kokosowe Olala. 400 ml. 3,99. Oraz brzoskwinie w syropie Olala. 850 ml. 5,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Zapraszamy do wysłuchania powtórki audycji Temat dla reportera. Reklama.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
6: Temat dla reportera, Jarek Adamek, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: I telefon już dzwoni.
7: No właśnie. Dzwoni, tak.
6: Nie
7: bądź tak pochopny, żeby tutaj Tolkienem zajechać.
6: A może to nie było do tematu dla reportera?
7: Możliwe. 65 529 5529. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj przy 5 maja. Cinco de Mayo. Święto w Meksyku podobno dzisiaj.
6: Tak. I co oni tam?
7: Ale podobno to jest takie święto, że bardziej Meksykanie poza granicami Meksyku świętują niż w całym Meksyku. A u nas, cóż, no u nas, proszę Państwa, Ireny Waldemera, więc składamy życzenia najlepsze. I mamy telefon. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Witamy.
8: Okej, dobrze. Proszę Pana, ja mam dwie sprawy dotyczące ulic.
7: Proszę.
8: Okej, więc pierwsza sprawa dotyczy ulicy na Rozgrzewkę, taka delikatna. Później będzie trochę gorzej. Chodzi o przejście, wie pan, tutaj z Narutowicza. Jeżeli się idzie z Narutowicza, mija się teatr, idzie się w kierunku Koniora. Aha. Jest rondo. Jest takie rondo małe, nie? I teraz jak przejść ulicy Opalińskich, ulicy Zaciszy. Zacisze. Okay. Nie ma przejścia. Ja tam nie widzę żadnego przejścia. Nie ma jak.
7: Opalińskich. Przejście przez ulicę Narutowicza na wysokości Opalińskich. To nie jest rondo. Rondo tam dopiero będzie. To jest normalne skrzyżowanie.
8: To jest takie przejście. No.
7: Brakuje przejścia.
8: Nie ma.
7: Jest plan zrobienia tam ronda, więc myślę, że przejścia na pewno wtedy będą. Ale oczywiście, rzeczywiście, tam nie ma. Tam jest na wysokości...
8: Nie ma do teatru, nie ma jak przejść.
7: Na wysokości Karasia chyba jest przejście, jeżeli dobrze pamiętam. Też z tematu dla reportera zresztą było załatwiane. Dobrze, okej, to tutaj zgłosimy prośbę o przejście, a druga...
8: Przechodzimy nielegalnie, nie ma wyjścia.
7: Nie, ja to jeszcze Państwu wyjaśnię. Jeżeli nie ma przejścia dla pieszych, to Państwo legalnie mogą przechodzić. Tylko zachowując ostrożność. Tak, tu nie łamiecie przepisów. Jeżeli nie ma przejścia, możecie...
6: W promieniu 100 metrów.
7: Tak jest. Jeżeli nie ma przejścia w odległości 100 metrów, możecie spokojnie przechodzić, tylko musicie uważać.
8: Także
7: tu nie ma obawy, że nagle się pojawi pan funkcjonariusz ze srogą miną.
8: No właśnie o to mi chodziło. Okej. No i druga sprawa jest poważniejsza. Też chodzi o przejście. Mhm. Otóż proszę sobie tu wyobrazić ulica Mickiewicza, Lidl tak. I wyjazd z Antonin, tak. Z ulicy Antoniny. No i z Antoniny wyjeżdżając kręca się w prawo, tak? Na wysokości naprzeciwko Lidla. Bardzo newralgiczne, żeby nie mówić źle i nie zapeszyć, przejście. Bardzo. Tutaj idzie młodzież. Młodzież idzie w kierunku PWZ-u, czyli obecnie Akademii Nauk tam stosowanych. Idzie w kierunku ogólniaków, techników, tłumy. I teraz tak, albo na rowerze kogoś potrącą, albo po prostu młodzież. Wczoraj zdarzył się znowu wypadek i to był młody chłopak. To jest młody chłopak, który mam nadzieję będzie wszystko dobrze. Natomiast czy tutaj nie ma... Dlaczego tutaj nie ma nigdzie kamer? Kamer.
7: Okay.
8: Kamera jest pomiędzy tym przejściem, a w kierunku do starego szpitala gdzieś w połowie i ona jest obrotowa. Czyli wystarczy, że się obróci w newralgicznym momencie i kto... Moje pytanie jest takie do... Nie wiem do kogo w sumie, bo przecież pan może to tylko jakoś upublicznić. W czyjej gestii jest montowanie kamer w mieście? Na ulicach? Na ulicy Konstytucji, 3 Maja, tutaj w tym bardzo, bardzo, bardzo newralgicznym przejściu. Przecież gdzieś są statystyki, co tu się na tym przejściu dzieje.
7: Dobrze. Wiemy, o które przejście chodzi i tu jest prośba o, ja rozumiem, włączenie tego w system monitoringu miejskiego. Dobrze.
8: Tak.
7: Okej.
8: Tak.
6: Bardziej spowalniacze pewnie by tutaj...
7: Nie. Na Mickiewicza spowalniacze myślę, że to nie byłby dobry pomysł. Tak jak pani mówi, rzeczywiście przejście jest bardzo ruchliwe, więc nie ma tutaj dyskusji. Natomiast, no tak, szanowni kierowcy, no kurczę. Przejście widać bardzo. Ono nie jest jakoś słabo widoczne. Są w mieście dużo słabiej widoczne przejścia dla pieszych, na przykład na Obrońców Lwowa. Natomiast tam widać to przejście, więc szanowni kierowcy, naprawdę nie ma co tam rozwijać się za mocno. Dobra, wniosek o kamerę.
8: Ja chciałam tylko zaznaczyć, że 90% kierowców jedzie okej. Okay. Jest w porządku. Mhm. Ale to 10%, proszę Państwa, nie zatrzymują się na tym przejściu. Nie zatrzymują się. Prują na pełnym gazie.
7: Zjedzie z ronda i po prostu ile fabryka dała. Dobrze, okej. Okay. Prośbę do miasta oczywiście przekażemy. Dziękuję
8: ale
7: bardzo.
8: Ale gdzie jest zamontowanie kamer? Policji czy prezydenta?
7: Miasto to montuje. A monitoring jest, ta baza monitoringu jest w siedzibie Straży Miejskiej. Także to są miejskie rzeczy. Dobrze, jeżeli tam, mam nadzieję, że tam jest infrastruktura typu światłowód gdzieś poprowadzona i będzie można dobrą kamerę z dobrą rozdzielczością tam zamontować. Prośbę przekażemy oczywiście. Dziękuję bardzo.
8: Oby pomogło.
7: No mam nadzieję, no nie obiecuję, bo to nie zawsze się udaje, natomiast prośbę oczywiście przekażemy do miasta. Mam nadzieję, że szanowni radni na przykład tutaj wesprą swoim autorytetem i wespół w zespół uda się to doprowadzić
8: do
7: sukcesu. Dziękuję pani bardzo.
8: Dziękuję.
7: A oto przejście na Narutowicza, przez Narutowicza, no mówię, będzie tam robione rondo na tym skrzyżowaniu, bo jak wiemy, to jest takie skrzyżowanie, które kierowcom sporo problemów nastręcza. Mamy następny telefon. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Witamy.
9: Ja dzwonię z Zaborowa. Chodzi mi o ulicę Ruszczyńskiego, początek ulicy Ruszczyńskiego, jak się skręca z 1 maja.
7: Okej.
9: I jest pół chodnika zarośnięte.
7: Ruszczyńskiego. Już sobie przejeżdżam na mojej mapce, tylko żeby widzieć dokładnie, w którym to jest miejscu. Ruszczyńskiego, tu koło Dino. Okej, okay. I zjeżdżamy. Tak, tak. Zjeżdżamy w Ruszczyńskiego z 1 maja i mamy takie troszkę.
9: Po prawej stronie jest bardzo zarośnięty chodnik.
7: Okej.
9: Okay. I na rogu, gdyby się skręcało na Wawrzyniaka, rośnie takie drzewo przy przejściu. I jest słaba widoczność. Dzieci jeżdżą na rowerach do szkoły i kiepsko widzą, czy coś wyjeżdża z Wawrzyniaka.
7: Drzewo na skrzyżowaniu z Wawrzyniaka. Szanowne dzieci, wy tam macie co? Przejazd macie przez ulicę Wawrzyniaka i przejście bez przejazdu, czyli trzeba uważać, jeżeli jedziecie na rowerach.
9: Tak, tak, tylko
7: i nie
9: to
7: ma
9: drzewo
7: ścieżki.
9: Tak jest na chodnik.
7: Dobrze. Drzewo na skrzyżowaniu z ulicą Wawrzyniaka. Dobra, dziękuję bardzo.
9: Dziękuję uprzejmie.
7: Miłego dnia. 65 529 5529. Dzisiaj nam tematy komunikacyjne przeważają, czyli różnego rodzaju drobiazgi, ale i upierdliwe, i może niebezpieczne. A to przejście dla pieszych przez Mickiewicza, to już na pewno niebezpieczne, bo tam i ruch samochodów duży, i tak jak pani słuchaczka stwierdziła, że rzeczywiście pieszych tam sporo chodzi. 65 529 5529. Zapraszam, co jeszcze u państwa dzisiaj?
6: O kwiatach i motylach państwu przypominam. Można też pochwalić przecież.
7: O kolega, no. To tutaj...
6: A, majowo, nie. Tak, majowo.
7: Widzę, że dzisiaj masz podejście takie bardzo...
6: Bzy widziałem po drodze, jak kwitną ładnie.
7: Prosłuchaczowe, tak. Bzy, kasztany, drzewa rosną, nawet trochę popadało, ale co to było za deszcz? Po prostu ledwo zapachniało deszczem.
6: Dzień dobry.
7: Mamy telefon.
10: Dzień dobry.
7: Witamy.
10: Ja dzwonię w takiej sprawie. Jestem mieszkanką osiedla Rejtana i naprzeciwko mamy galerię. Obok galerii jest taki duży parking, który graniczy z ulicą Geodetów. I bardzo duży teraz się tam zrobił ruch samochodów ciężarowych. Stoją te samochody ciężarowe cały weekend. Jest to taki parking. I moja taka prośba, żeby tam troszeczkę spojrzeć ze strony właściciela, nie wiem, kto jest właścicielem, żeby tam jakieś kosze na śmieci postawić, ponieważ no zawsze tam jest bałagan, no teraz coraz więcej, bo jest coraz więcej samochodów ciężarowych stoi i postawić może to i to, ja, bo jest no czasami niemiły zapach. Taka prośba.
7: Moment, ja sobie teraz szukamy, tak, jesteśmy na ulicy Geodetów, tak?
10: Geodetów, tak.
6: To jest taki, to jest taki parking nieutwardzony, tam się strasznie kurzy czasami.
7: Ten na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką na górę. I tu jest ten parking. Parking jest pewnie prywatny.
10: No pewnie tak.
7: Parking Geodetów. Jeżeli... Nie wiem, na jakiej zasadzie szanowni kierowcy ciężarowe korzystają z tego parkingu.
10: Czyli... No na początku było tak, że stawały 2-3 samochody, teraz w weekend jest cały zastawiony.
7: Jasne.
10: Jest tam dużo śmieci, no i fajnie, żeby był toj, bo ci kierowcy gdzieś muszą korzystać, bo chodzą do lasu obok. Albo czasami nawet nie.
7: Tak, tylko właśnie się zastanawiam, czy on jest płatny dla tych ciężarówek. Bo jeżeli jest płatny, no to jasna sprawa. Ktoś na tym zarabia, to niechże...
6: On prawdopodobnie w ogóle nawet nie jest oznaczony jako parking. To jest po prostu plac,
10: tak mi się zdaje,
6: na który sobie...
7: No bo wie pani, jaki jest problem z tojtojem, nie? No ktoś za to musi zapłacić. I za tojtoja, i
10: no,
7: za
10: opróżnienie. Dokładnie, ale...
7: Więc tu jest to pytanie, kto za to ma płacić i w imię czego. Więc okej, okay, no problem jest rzeczywiście. Czyli śmieci i niestety przydałby się toj, bo najbliższa toaleta jest w galerii.
10: No tak. W galerii, dokładnie. A w weekend jest zamknięta galeria.
7: No tam jakieś są gastronomie chyba czynne. Ale dobrze, no okej, okay, no mam nadzieję, że właściciel tego terenu, bo tu jak myślę, jest to teren prywatny, pomyśli, jak to ucywilizować. Dziękuję pani bardzo.
10: Dziękuję bardzo, do widzenia.
7: Do widzenia. Okay.
9: No i przed tym rondem po prostu.
7: Okej. Okay. Tu, a to wiem.
9: Tak.
7: Jagienki tak, tu jest. Dobrze.
9: Jagieły.
7: Jest Jagieły, jest Jagienki, proszę pani.
9: Tak, Jagienki to jest
11: prawo.
7: Tak. I potem mamy...
11: A na Jagieły od kościoła, jak jedziemy, są też cztery bloki. Mijamy te bloki, które jest Żabka i jedziemy dalej. Są cztery bloki.
7: Tak, jedziemy dalej.
11: No. I od kościoła po lewej stronie lampa nie świeci po prostu.
7: Dobrze.
11: Ona stoi

0: przy skrzyżowaniu Jagieły z którą, bo i mamy Jeziorkowskiej i Całkowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam.
1: Jestem mieszkanką Schowy.
0: Okej.
1: Okay. Chciałam kwiaty i motyle dla naszego burmistrza. Yes. Za piękny deptak. Tutaj było, w sobotę było otwarcie.
0: I podoba się ten deptak?
1: W niedzielę. Pewnie.
0: Super.
1: Piękny. Co nasz burmistrz wyprawia, nie ma takiego w okolicy.
0: Okej, okay, dobrze, oczywiście, jeżeli się mieszkańcom podoba inwestycja, tym bardziej pochwały dla samorządu. Jeszcze nie byłem, jeszcze nie byłem.
1: I dla pani Walkowiak.
2: A na zdjęciach można obejrzeć.
0: A kim jest pani Walkowiak? A kim jest pani Walkowiak? Bo ja nie znam Schowy, więc dlatego pytam.
1: Jest piękny deptak.
0: Okej, okay. Dobrze, kwiaty i motyle jak najbardziej, jak się deptak podoba.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia.
0: Do widzenia.

0: I w galerii foto jest co oglądać. Karol Okrasa gotował dla Wschowian na Nowym Deptaku, drodzy państwo. Kto
1: a co gotował?
0: Chciałby? No, nie wiem.
1: Obstawiam szpawiaki.
0: Pyszności.
1: Obstawiam szpawiaki, bo jest sezon. A w okolicach Wschowy trochę tych upraw jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
2: Chciałem zgłosić, że do Maryszewic z Leśna nie świecą lampy. Tam jest kas lamp, nie wiem, z 15 może, 20, nie świeci żadna. Już jakiś czas temu zgłaszałem.
1: Tak, ja...
2: Tam jest, nie wiem, co za problem.
1: No, jak to mówił Tadeusz Sznuk, nie wiem, ale się domyślam. No, bo to gmina musi niestety płacić za ten prąd i za te lampy. A to jest chyba, ten kawałek to jest chyba akurat gmina Święczechowa, jeżeli się nie mylę. Ale dobrze, lampy nie świecą, pozdrawiamy. Jeżeli to jest gmina Święczechowa, pozdrawiamy pana wójta Kostaniaka. Jeżeli to jest gmina Lipno, pozdrawiamy pana wójta Litkę. I panowie, no... Wiecie, ja wiem, że to tam mieszkańcom pewnie do szczęścia nie jest potrzebne, ale zasada jest, że gmina oświetla drogi, w związku z tym do Maryszewic ten dojazd do piątki byłoby fajnie, jakby się świecił.
2: Zwłaszcza, że tam... lampy są zamontowane, no to powinny świecić.
1: No teoretycznie tak. Tylko, no
2: teoretycznie.
1: Tylko dostaliście już rachunek za kwiecień, za prąd? No.
2: Jakiś tam dostałem w domu.
1: No, rachunki za prąd ostatnio jakoś tak dziwnie wysokie. Właśnie ostatnio robiłem śledztwo, czy mi ktoś czasami bitcoinów nie kopie w dół. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Dziękuję,
1: serdecznie.
2: Pozdrawiam.
1: Nikt się nie przyznał oczywiście do kryptowaluty, ale rachunki bardzo wysokie. 65... Ty, przerwę mieliśmy.
0: No, Władno.
1: A czemu ty nic
0: czytasz
1: nie mówisz?
0: W moich myślach.
1: A czemu nic nie mówisz? Robimy krótką przerwę, zaraz wracamy.
3: Reklama.
4: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Euforia Burger.
14: U nas tydzień zaczyna się od wtorku. Zamów ulubionego burgera, żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
15: Biuro Nieruchomości Ignasiak. Pośrednictwo, zarządzanie i doradztwo. Zapraszamy. Jarocin, ulica Wodna 8. Telefon 661 648 503.
16: Budujesz? Remontujesz? Szukasz sprawdzonych rozwiązań? Postaw na doświadczenie i jakość z PHU Smoczyk.

0: kompleksową obsługę. Od najlepszych materiałów budowlanych przez doradztwo po wykonawstwo. Z nami budujesz solidnie i bez stresu. Czekamy na Ciebie w Lesznie przy ulicy Stasia Tarkowskiego 1. Zanotuj numer 501-329-076. PHU Smoczyk. Twój partner w budowie.
1: Reklama.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
3: I telefon dzwoni.
4: Dzień dobry. Nie ma. No dobrze, trochę mieliśmy zamieszania, bośmy się troszkę zagapili z przerwą, ale już teraz...
3: Kto się zagapił, to się zagapił.
4: Kolega DJ się zagapił, no ale co zrobić. Mamy jeszcze 7 minut.
3: I mamy telefon.
4: Dzwońcie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Witam.
5: Dzwonię z Leszcza. Z ulicy Więziennej. Nie mam taką sprawę, panie redaktorze, bo już nie wiemy, do kogo to się zwrócić. Jak wiemy, stara dzielnica żydowska zaczęła się ładna robić. Dużo ludzi przychodzi na spacery. Ale jest taki odcinek na wysokości Więziennej 10 kamienicy. Taki kawałek ziemi, bezdomny plac. I ten przewrócony płot. Daje to...
4: Pan redaktor wie, o czym ja mówię. Wiem. Chodzi o
5: to jest
4: przestrzeń,
5: parcela między wokół, kamienicami. Że na to nie idzie patrzeć. Bo sama Więzienna latem robi się tak piękna, tam za synagogą posadzone te drzewka za muzeum. No miasto się starało, żeby ładnie to jakoś tutaj wyglądało. Ta cela pod różą, bardzo ładnie to państwo zawsze latem to wystawiają. A tu ten odcinek to po prostu jakbyśmy w 13 dzielnicę wchodzili.
4: No podejrzewam, wie pani, w czym pewnie jest problem, że to jest teren prywatny i teraz pewnie jest znowu problem z własnością. Bo to są często różne historie pod tytułem...
5: Ja wiem, wiemy, że jednym ze współwłaścicieli jest ten pan, co w kamienicy, do właśnie tej dziesiątce, prowadzi tam coś takie dla piesków. Znaczy się, on nie jest, jego tam partnerka.
4: Tak, tylko wie pani, jest... tylko że często to są takie historie, nie wiem czy tam, ale często to jest, że tych właścicieli to jest na przykład już potem po tych wszystkich dziedziczeniach i tak dalej kilku. W dodatku nie wszyscy są zainteresowani, bo jak jest kilku, no to też jest inny rozkład ewentualnych zysków z zabudowy. No cóż, ale czy miasto może na przykład zdyscyplinować...
5: Bo my wiemy, że tam jest kilku właścicieli. Czy cokolwiek miasto miałoby jaką tam władzę, żeby cokolwiek tam zadziałać, żeby chociaż zmusić go do postawienia jakiejś...
4: Płotu.
5: No bo powiem panu redaktorze, że no teraz już wieczorami zaczynają się tam schodzić różni panowie. No bo jest to taka fajna miejscówka, wieczorem będzie.
4: Atrakcyjna.
5: No i cyrki się tam dzieją.
4: No dobrze. Pytanie, czy można coś z tym zrobić na zasadzie choćby zabezpieczyć teren?
5: Tak, żeby tam już nikt nie wchodził, dobrze, żeby jakoś to zagrobić. Faktycznie z tymi właścicielami,
4: jak znam życie, to pewnie będzie odpowiedź, że tu właśnie właściciele są zobowiązani do tego.
5: Tak, no na pewno.
4: Czy miasto...
5: Ale szkoda, żeby miasto właśnie może to być, akurat miasto ten może punkt być... tak niszczył tą wizytówkę właśnie teraz tej dzielnicy.
4: Samorząd może być
5: mediatorem. Bo dzielnica stała się naprawdę atrakcyjna.
4: No dobrze, my przekażemy, ale czy coś z tego wyjdzie, nie wiem. Pozdrawiamy przy okazji właścicieli.
5: Może akurat gdzieś.
4: Byłoby fajnie, jakby to się dogadali i sprzedali to na przykład, jakaś ładna plomba by powstała.
5: Tak, ale tam się raczej jest ciężko, żeby się dogadali.
4: Wiecie, jak to jest.
5: No, a jakby się mieli podzielić, to by mieli po 2 metry kwadratowe, to tam
4: nie, to podzielić podejrzewam, że nie, to bardziej jest właśnie to, żeby to spiąć razem, sprzedać.
5: Tak.
4: I potem podzielić
5: zyski. Ale jakby
4: zyski.
5: Tam gdzieś jakaś moc była radia.
4: Przekażemy, pewnie miasto zdaje sobie sprawę, bo to rzeczywiście jest urocze miejsce, które nie dodaje.
5: Tak, na przełomie, tak. Dobra. A tu teraz ta dzielnica żydowska na przełomie lat, no naprawdę się bardzo zmieniła i...
4: Tak, tam wojowaliście trochę.
5: Dużo ludzi w niedzielę spaceruje, a tutaj jest taki...
4: Wojowaliście trochę z miastem tam o ten parking na Placu Powstańców. Tam wojowaliście.
5: O, już byli przeciwnicy i zwolennicy.
4: Tak jest. Trochę było wojny. No. Ale wygląda to teraz ładnie. Dziękuję ślicznie.
5: Tak.
4: I proszę Państwa, mamy 3 minuty do końca dzisiejszego wydania. Więc zapraszam, kto jeszcze coś ma, jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam.
6: A Radio LK?
4: Tak, słucham.
6: Dobra, proszę pana, załapałem się na ostatnie 3 minuty, ale mam takie sprawa zegara.
4: Zegar.
6: Tego nikt nie mówił dawno. Nie chodzi o zegar, ten koło hali Trapez.
4: Zegar koło sali Trapez, już wiem, okej?
6: No jest taki. Historia jest taka, że wszystko było dobrze, dokąd nie było remontu. Podczas remontu trochę działał, później zepsuli go, później naprawili. No w każdym razie już skrócę temat. Zegar chodzi, ale nie ma opiekuna. Najpierw to jest tak, że czas przestawili w połowie Europy już dawno, a on ciągle pokazuje inną. To jest fajny zegar, bo dużo ludzi na niego patrzy, aha, jak tam przechodzą. No po prostu trzeba godzinę mu ustawić, nie wiem, kto się tam opiekuje.
4: Proszę pana, ile zostało, ile nam zostało do października? Ile?
6: No, dla mnie to dużo życia.
4: Dużo życia, ma pan rację. Dobrze, no właśnie zastanawiam się, bo już był taki telefon w sprawie tego zegara.
6: A, dobrze. No to widzi pan, czyli jednak popularny zegar.
4: Chyba Mosir, ale... No bo to jest zawsze to pytanie. Ten koło stadionu, to myślę, że... Bo to jest bardzo podobny, nie? Ten koło stadionu i ten w tym miejscu.
6: No, podobny, tak. Tylko, że tutaj więcej ludzi. No kierowcy nie patrzą na niego, no bo patrzą na jezdnię, nie? Ale przy piesi, rowerzyści, no to... Dobrze. Ja osobiście codziennie 2 razy.
4: Okej.
6: Okay. Chcę i nazad.
4: Zegar koło Trapezu, rzeczywiście koło Centrum Handlowego Manhattan. Ruch duży. No i trudno, żeby... No, w sumie ludzie idą na mecz, to powinni wiedzieć, która jest godziną. Dobra, dziękuję bardzo.
6: Fajno, dziękuję, pozdrowienia.
4: I będziemy powolutku kończyć dzisiejsze wydanie tematu. Zapraszam na 10.15 na rozmowę. Dzisiaj pan poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. A więc zapraszam, takie troszkę będzie więcej o polityce. A my będziemy powoli kończyć. Chyba ostatni telefon jeszcze zdążymy odebrać.
3: Bardzo proszę.
4: Dzień dobry. Witamy.
7: Dzień dobry.
4: Witamy.
7: Ja chciałbym zgłosić studzienkę, to jest przykrywa tej studzienki na ulicy 1 Maja, tu, na tym, przy tym skrzyżowaniu obok Gino jest zapadnięta ta studzienka i jak tam będzie ktoś jechał, nie daj Boże, na tej hulajnodze, to może być katastrofa.
4: A studzienka, niech mi pan powie, jest w jezdni, czy jest w ścieżce?
7: Nie, to w ścieżce jest właśnie.
4: W ścieżce, no, okej, okay. W ścieżce.
7: No bo to jeżdżą na tych hulajnogach, kiedyś akurat jechałem, no i tak teren zabudowany 50, no i a gościu też jedzie przepisowo w terenie zabudowanym 50, nie?
4: Dobra.
7: No i mówię, no jeszcze pomyślałem, że szkoda gościa, mówię, no jak tak wpadnie w taką studzienkę, może kiedyś zmądrzeje, czy coś.
4: A to zawsze szkoda, niezależnie od tego, czy jedzie rozsądnie, czy nie. Czyli to jest skrzyżowanie 1 Maja Ruszczyńskiego, tutaj te okolice.
7: Tak, tak, tak. Dobra. Tam jest ta tablica tych korków, czy coś akurat przy tej tablicy.
4: Dobra. Tam, studzienka, tam, czyli tak, tu chyba wodociągi na Szeleszczyn. Pozdrawiamy panią
7: nie,
4: prezes.
7: To mi się wydaje, że to jest ta studzienka taka prostokątna od tej...
4: Telekomunikacyjna.
7: Telekomunikacyjna, tak.
4: Dobra, do zarządu dróg, tak czy inaczej. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
4: I dziękuję państwu. Miłego dnia. Do usłyszenia jutro o 9.15.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19.15.
8: Reklama.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
2: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
3: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osuchami zablokowana.
2: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
4: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
5: Miałam problemy ze szkołą. I ciężko było mi się uczyć.
6: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
4: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
7: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego ponad 10%, bo około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
4: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
2: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
8: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
2: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
9: Radio Elka, lokalne radio.

I rozpoczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Jest 5 dzień maja, mamy wtorek. Waldemar, Teodor oraz Irena to grono solenizantów. Za 240 dni koniec roku, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!

0: Całkiem przyzwoicie wygląda kolejny weekend w naszym regionie, tak przynajmniej mówią prognozy. Jeżeli chodzi o piątek, 16 stopni przejaśnienia, 20 stopni w sobotę ze słońcem i 23 w niedzielę. Ale kolejne dni, jutrzejszy i czwartek, to dni z opadami deszczu, którego brakuje. Jutro 18 stopni, w czwartek tylko 13.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

Zrobiło nam się po godzinie 20. To jest podobno ten moment, kiedy plan jeszcze dziś coś zrobię zaczyna przegrywać z planem, a może jednak kanapa i trochę odpoczynku. Ja też bym negocjował sam ze sobą, a jeżeli mam być szczery, to negocjuję od kilku minut i powiem szczerze, no wygodny fotel ma jednak argumenty. No, wy możecie wybrać kanapę. Jeśli ktoś właśnie też prowadzi na przykład takie rozmowy, w głowie trzymam kciuki za rozsądny kompromis.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Kawy ziarniste Plantower. Kilogram 54,99. Ręcznik papierowy Apta Jumbo A1. 60 metrów 6,99. Oraz mąka tortowa Olala. Kilogram złoty 69. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Zauważyłem, moi drodzy, że po godzinie 20 człowiek zaczyna myśleć o rzeczach naprawdę ważnych, typu co by tu jeszcze zjeść, mimo że kolacja, powiedzmy, była pół godziny temu. To jest ten poziom filozofii, który rozumiem najlepiej.

I zbliżamy się do godziny 21 o 9 wiadomości z kraju i ze świata. Rzecz jasna, zapraszam do ich wysłuchania. Power Play.

karty spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w ponad zniszczach państwa. Płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze,

0: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem w Zaporoże są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity. Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją osób niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
3: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
0: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
4: Radio Elga, lokalne radio.

No, skoro już po 21, to czas rozpocząć ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radiu LK. Jest 5 dzień maja. Dzisiaj Waldemar, Teodor oraz Irena w gronie solenizantów. 240 dni do końca roku, a przed mikrofonem do 22. Eryk Woźniak.

0: I czas na aktualizację informacji pogodowych na antenie Radia LK. Temperatura w naszym regionie w tej chwili w okolicach przyjemnych 16-17 stopni Celsjusza. 1007 hektopaskali na barometrze. Z północnego wschodu wieje do nas wiatr teraz z prędkością 11 km na godzinę. Około 12 stopni dziś w nocy, także opady deszczu. Jutro deszczowo od samego rana, później kilka chwil ze słońcem. W czwartek pełne zachmurzenie i czwartek też deszczowy.
1: Reklama.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu LK. 885 20 20 10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: LK. Reklama.

No i zrobiło nam się po 21:00, jak już wspominałem, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. No i wiecie, nagle wszyscy przypominają sobie, że jutro jednak też jest dzień roboczy. Ja próbuję nie patrzeć w kalendarz, przyznam szczerze, od jakiegoś czasu, bo jeszcze mi się zachce być odpowiedzialnym na przykład. A przecież to jest wtorek, wtorkowy wieczór, idealny moment, żeby trochę odpuścić i nie analizować wszystkiego jak raportu kwartalnego.

0: Umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzona. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej i minister finansów Andrzej Domański. Jak wcześniej informowała polska agencja prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejny dziś rosyjski atak na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środkowym wschodzie kraju zabite zostały 4 osoby, a 16 doznało obrażeń. Podały władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób, poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
1: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
2: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
3: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
4: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, to słuchanie, to jest najłatwiejsze, co?
0: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny.
5: Radio Elka, lokalne radio.

No i czas po raz ostatni zerknąć do kalendarza, bo minęła już godzina 22, a w tym wspomnianym kalendarzu jest wtorek, 5 dzień maja. Waldemar, Teodor oraz Irena w gronie solenizantów. Wszystkiego dobrego dla Was. Do końca roku 240 dni, a za moment przedstawię dziś ostatnie informacje pogodowe.

No i jak wspominałem, to ostatnie informacje pogodowe w trakcie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania na antenie Radia LK. Zacznę, no prawie jak zwykle, od temperatury, która w naszym regionie w tej chwili w okolicach 15 stopni. 1007 hektopaskali na barometrze, w tej kwestii bez zmian. 12 stopni najbliższej nocy i już opady deszczu. Deszczowo także jutro od samego rana. Po południu ma wyjrzeć do nas słońce. W środę też maksymalnie 18 stopni. Cały pochmurny czwartkowy dzień, jak mówią synoptycy, i cały też czwartek z deszczem. W piątek może wyjrzeć do nas słońce, ale dopiero przed zachodem, a jeszcze temperatura jutro 18-13 we wspomniany czwartek, w piątek do 16, weekend przyjemny ze słońcem. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Eryk Woźniak pięknie za nie dziękuję, mówię do usłyszenia, życzę dobrej, spokojnej nocy. Słyszymy się jutro.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
2: Radio Elka.
0: Kochaj z Radiem Elka.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.